W najbliższy weekend, niestety, bo bardzo czekałam na ten festiwal, będę na festiwalu Trutone w Gliwicach, ale właśnie z tego powodu, może dlatego małe niestety, nie dam rady być w tym roku na Orange'u w Warszawie. A tam, no cóż, FKA Twigs, Olivia Dean, ale i moja ukochana, a raczej autor mojej ukochanej płyty z zeszłego roku, czyli Blood Orange. Wielka strata, ale czekam na relację. Miałam okazję być za to na koncercie polskiego artysty, którego jakimś cudem nigdy nie słyszałam na żywo i jest to jedyny w swoim rodzaju Artur Rojek.

utwór Gruby Mały króluje na liście przebojów Trójki jako numer jeden. To zapowiedź nadchodzącej płyty Artura Rojka i miał okazję zaprezentować nam kilka tych utworów na festiwalu Cavatina, gdzie zaprezentował te piosenki nawet z orkiestrą, więc było to naprawdę niesamowite przeżycie.

Ja natomiast dzisiaj wróciłam do jego płyty Składam się z ciągłych powtórzeń. Czas, który pozostał, to jest utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, a już teraz Kokon. Taka perła trochę niedoceniona, patrząc na dość małe odsłuchy, nawet w streamingu. A jednak uważam, że z całej dyskografii Artura Rojka to jeden z najciekawszych utworów solowych. To w wersji live z koncertu nagranego w Nostrze.

Tercet Imperial za nami. To był obraz z ich płyty Prymat, którą cały czas gramy w audycji. Zmieniamy trochę klimat, bo w maju ukazała się najnowsza płyta grupy American Football, która nazywa się po prostu Long Play numer 4.

American Football, Ed O'Brien z grupy Radiohead i materiał z jego solowego albumu Blue Morpho. Idę dzisiaj na całość, jeżeli chodzi o taką post-rockową muzykę i to też sprawiło, że przypomniałam sobie bardzo mocno o emocjach związanych z koncertem tej grupy na OFF Festiwalu w zeszłym roku. Have a Nice Life i jeden z utworów z ich płyty Death Consciousness.

koncert Have a Nice Life. To był niesamowity koncert na OFF Festiwalu i myślę, że trochę nieplanowanie przeżywałam go aż tak, bo choć mam oczywiście sentyment ogromny i szacunek do grupy Have a Nice Life i ich przede wszystkim albumu Death Consciousness, to dużą rolę zagrała tu natura i pogodowe warunki, bo była wtedy ogromna burza na OFF Festiwalu. Nie wszyscy się z niej oczywiście cieszyli, bo ktoś mógł się przestraszyć tych piorunów razem z grzmotami, ale muszę przyznać, że akurat ten zespół z taką pogodą to było tylko podbicie tych wrażeń i emocji, a nie brakowało mi kaloszy i kurtki, więc nie miałam na co narzekać. Ciekawa jestem bardzo, czy podobne emocje będą towarzyszyć nam i pogoda pewnie też na festiwalu Open Air w Gdyni na koncercie The Cure. Prayers for Rain od tej grupy z mojej ukochanej płyty.

polski zespół Angel Egg jakiś czas temu przedpremierowo wybrzmiał w audycji Bażancie Serce i pośpieszyli się, bo już na koncie mają drugi singiel Spiral, to on przed chwilą w audycji w Trójce. To było Bażancie Serce. Bardzo dziękuję. Ania Lalka.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Zbigniew Kapiński, nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, człowiek, który podzielił prezydenta Karola Nawrockiego i jego polityczne środowisko. Witam Pana.
3: Witam Panią redaktor, witam Państwa. Dzień dobry Państwu.
2: Może powinnam powiedzieć straszny błąd prezydenta, tak Sławomir Cenckiewicz, były szef BBN-u, napisał po ogłoszeniu decyzji, że to Pana prezydent mianował na pierwszego prezesa. Jarosław Kaczyński też krytycznie bardzo się odnosił, biorąc pod uwagę, że pan brał udział w składzie orzekającym w sądzie lustracyjnym.

0: partyjnym, który oczyścił Lecha Wałęsę z zarzutu agenturalności.
1: Panie redaktor, szanowni państwo, ja już się w tej sprawie wielokrotnie wypowiadałem, że uważam...
0: Ale czuje się pan strasznym błędem prezydenta?
1: Absolutnie się nie czuję. Uważam, że moja dotychczasowa kariera sędziowska, mój dotychczasowy życiorys sędziowski, dotychczasowe postępowanie, także ostatnie 3 lata kierowaniu pracą Izby Karnej, patrząc także na warunki, w jakich to się dzieje, czyli tych podziałów, o których mam złe zdanie, że one funkcjonują. Chciałbym je, że tak powiem, żeby one w końcu zniknęły. Ale chcę powiedzieć, że pomimo tej sytuacji, tych podziałów, tego, że mamy 7 wakatów w Izbie Karnej, to ta Izba pod moim kierownictwem pracowała bardzo efektywnie, rzetelnie, dobrze. O czym świadczą proste dane. 99% opanowania w zakresie najważniejszych spraw kasacji. Bo sądy są dla ludzi, także Sąd Najwyższy. Chodzi o to, żeby były sprawnie, rzetelnie, prawidłowo rozpoznawane sprawy. I ta Izba...
0: O tych konkretnych decyzjach jeszcze będziemy rozmawiać, ale chcę pana zapytać o inne wypowiedzi też polityków, wiceministrów sprawiedliwości. Dariusz Mazur, też sędzia, tak podsumował pański wybór. Wojna na prawicy rozstrzygnięta. Neosędzia Kapiński jednak został pełniącym obowiązki prezesa Sądu Najwyższego. Drugi wiceminister Sławomir Pałka, jest to sędzia powołany w procedurze przed niewłaściwie obsadzoną Krajową Radą Sądownictwa.
1: Po pierwsze, według tej samej procedury wybrano teraz 15 sędziów.
0: I do Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Według identycznie, bez przecinka zmiany w tym zakresie. I uważam, że pan minister Mazur i drugi z wymienionych ministrów chyba są na jakiejś wewnętrznej emigracji, takie mam wrażenie, wypowiadając takie słowa, bo to znaczy, że panowie nie respektują obowiązującego porządku prawnego. A druga rzecz, uważam, że akurat Ministerstwo Sprawiedliwości powinno się zająć tymi problemami, które są rzeczywiste. Mamy 1000 nieobsadzonych etatów, mamy ogromne zaległości, a ja nie słyszę, żeby był jakiś program, co będzie za rok, co za 3, co za 5, co za 10. Uważam z punktu widzenia sędziego, ale także obywatela, że obowiązkiem w Ministerstwie Sprawiedliwości jest opracowanie długofalowego programu, jak ma wyglądać polski wymiar sprawiedliwości. Za to tym
0: panie prezesie,
1: płacą.
0: Ale są projekty ustaw. Między innymi jest projekt ustawy tak zwanej praworządnościowej. To już jest projekt w Sejmie, który ma regulować status tych neosędziów.
1: Ale
0: panie redaktor, między innymi pana.
1: Ale szanowna pani redaktor, szanowni państwo słuchacze, te projekty, one są sprzeczne zarówno z konstytucją, sprzeczne z prawem europejskim i otwierają przysłowiową puszkę Pandory. Mianowicie to są projekty, zgodnie z którymi chce się przeprowadzić weryfikację sędziów. One są także wewnętrznie sprzeczne, to zaraz o tym też powiem. Mianowicie nigdy w historii, także po 90 roku, kiedy mieliśmy sędziów, którzy kali w stanie wojennym, w okresie komunistycznym, gdzie Sąd Najwyższy wypowiadał się, wydawał orzeczenia, gdzie sędziowie dopuszczali się zbrodni sądowych. Tak to Sąd Najwyższy napisał. I nigdy nie zdecydowano się na weryfikację sędziów. I uważam, że nie ma żadnych najmniejszych podstaw, żeby weryfikować sędziów. Kolejna rzecz bardzo istotna.
0: Ale są wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, cały szereg wyroków, które mówią, że Krajowa Rada Sądownictwa była obsadzona w niewłaściwy sposób i te nominacje, które spod jej ręki wyszły, też są wadliwe.
1: No pani redaktor, no właśnie, powtarza pani taką narrację, która rzeczywiście nie wynika z tego. I to jest cały problem, że zaczęto właśnie powtarzać w Polsce zupełnie bezpodstawną narrację taką, że rzekomo z wyroków Trybunałów Europejskich to wynika. To wcale nie wynika, pani redaktor. Po pierwsze, Trybunały Europejskie zgodnie z traktatami nie mają kognicji do tego, żeby w sferze wymiaru sprawiedliwości decydować o tym, jaki jest tryb powoływania sędziów. Jest kilka krajów Unii Europejskiej, które w ogóle nie mają takich organów jak Krajowa Rada Sądownictwa. A teraz mamy dobitny przykład, że sędziowie, ta piętnastka, wybrani według tej samej ustawy, tych samych przepisów, można

0: można powiedzieć, jota w jotę. I oni teraz będą też opiniowali to, co do nich należy. I ci kandydaci, którzy przejdą, można powiedzieć, przez ten KRS, to jak będziemy określać ten KRS? Neo, paleo, jeszcze może jakieś inne pejoratywne określenie? Przecież w taki sam sposób zostali wybrani. Jeżeli w tej procedurze były jakieś elementy, to nie miały żadnych podstaw prawnych, bo były opiniowania w części sądów, nie we wszystkich, nie uczestniczyli w tym wszyscy sędziowie. Ale panie redaktor, jeszcze kolejna rzecz. Przez żadnego wyroku Trybunałów Europejskich nie wynika, i to taką opinię i Rzecznik Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ale także ostatni wyrok TSUE, jasno mówią, że nawet gdy były wadliwości w zakresie powołania, ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa, to te wadliwości nie mają wpływu na tryb powołania. Ja chcę tylko powiedzieć...
1: Jako samoistna przesłanka tak, nie mogą tak, być podstawą do kwestionowania statusu sędziego.
0: I chcę powiedzieć tak, że przed 2015 rokiem były co najmniej 4 wyroki starego, że tak powiem, w starym składzie Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował procedury w określonym zakresie sposobu wyboru czy opiniowania sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa. I co się wydarzyło? Zmieniano prawo i nikt nie zakwestionował statusu tych sędziów, którzy zostali, można powiedzieć, w ten sposób zaopiniowani. Mamy przecież także orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jasno stwierdził, że nawet w tych sprawach, gdzie uchylono uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, to NSA jasno stwierdził, nie ma to znaczenia dla powołania, bo wyłącznym organem, który ma kognicję, uprawnienie do tego, kompetencje, jest prezydent Rzeczypospolitej.
1: Panie prezesie, już kilka razy tutaj padło Krajowa Rada Sądownictwa. Kiedy pan zwoła pierwsze posiedzenie nowej Krajowej Rady Sądownictwa?
0: Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, chcę powiedzieć, że właśnie od północy w dniu dzisiejszym pełnię funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Że jeszcze nie byłem w gabinecie i dopiero po programie, bo cenię sobie kontakt, można powiedzieć, zarówno z widzami, jak i ze słuchaczami, tu w tym przypadku radia, i chciałbym, żeby, można powiedzieć, społeczeństwo też miało tego świadomość. Ale proszę wybaczyć, że no, dzisiaj, w tym momencie o tym nie poinformuję. Mogę powiedzieć tak, że na pewno jako pierwszy prezes będę działał w taki sposób, żeby wszystkie organy państwa działały w sposób prawidłowy i sprawny, że koniec podziałów, koniec kwestionowania instytucji w państwie.
1: Nie będzie pan kwestionował wyboru tej Krajowej Rady Sądownictwa?
0: Proszę posłuchać. Będę postępował w taki sposób, żeby państwo funkcjonowało jak najlepiej. Żeby instytucje państwa działały sprawnie, rzetelnie, w oparciu o przepisy prawa, żebyśmy zakończyli spór związany z podziałem na neo, paleo, bo dla mnie to są pejoratywne określenia, które nie służą wymiarowi sprawiedliwości, nie mają żadnego oparcia w prawie. O czym świadczy dobitnie jeden mały fakt. Taka sama sytuacja jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Tam jest 130 ponad sędziów. I to powtarzał prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i znam tą sytuację od wewnątrz, bardzo zresztą dobrze kierujący tym sądem wybitny prawnik. Mówi, my nie przekraczamy w dwóch zakresach czerwonych linii. Po pierwsze, orzekamy razem, nie ma żadnego podziału, a po drugie, nie uchylamy orzeczeń sądów niższej instancji tylko z uwagi na skład sądu. I ci sędziowie do Naczelnego Sądu Administracyjnego zostali, pani redaktor, szanowni państwo, wybrani w oparciu o tę samą procedurę. Przez tę samą Krajową Radę Sądownictwa zostali zaopiniowani. Czyli pokazuje, że można, że to jest spór polityczny i spór taki, można powiedzieć, psychologiczny, mentalny, bo część sędziów, i to niestety w dużym stopniu w Sądzie Najwyższym, ale i w szczególności także w mojej izbie, nie szanuje określonego porządku prawnego.
1: Panie prezesie, pan wydał takie zarządzenie o nierejestrowaniu wniosków o wyłączenie tych neosędziów powołanych po 2018 roku ze składów. Na jakiej podstawie prawnej pan je wydał?
0: Na podstawie właśnie, czekałem z tym do momentu, można powiedzieć, kiedy zostanie wybrana Krajowa Rada Sądownictwa w taki sam sposób. I pani redaktor, właśnie, nie może być takiej sytuacji,

0: żeby były składane wnioski o wyłączenie sędziów oparte tylko na tryb powołania sędziów w sytuacji, kiedy właśnie z orzeczeń Trybunałów Europejskich, a nawet z uchwały, którą ja bardzo negatywnie oceniam, uchwały składu trzech izb, że sam tryb powołania nie może stanowić podstawy do uchylenia wyroku, a dla mnie także do wyłączenia sędziego. Pani redaktor,
1: wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że chodzi o uchwałę składu trzech połączonych izb z roku 2020.
0: I uważam, że to jest element ostatni, który chciałem zrobić jako prezes Izby i zrobiłem. Bo zrobiłem to dla dobra Sądu Najwyższego, dla dobra spraw i także słuchając głosu części starych sędziów.
1: Zmierzamy do końca na antenie radiowej Trójki. Jeszcze kolejne pytanie. Kiedy pan zwoła Trybunał Stanu w pełnym składzie? Pańska poprzedniczka Małgorzata Manowska blokowała przez kilka lat zwołanie tego pełnego składu Trybunału Stanu, czego domagają się sędziowie.
0: Pani redaktor, szanowni państwo, tak jak powiedziałem, jeszcze nie miałem okazji być w swoim gabinecie.
1: Panie prezesie, no to teraz pan kokietuje, już pan przemyślał. To są dwie kluczowe decyzje,
0: ale pani redaktor,
1: o których prawnicy mówią, że to będzie test tego, jak
0: ale,
1: pan
0: ale
1: będzie
0: proszę nie oczekiwać tego, bo nie ma na dzisiaj takiej sytuacji, żebym ja dzisiaj, można powiedzieć, na niespełna 9 godzin po objęciu urzędu już mówił o kwestiach związanych zarówno z Krajową Radą Sądownictwa w sposób jednoznaczny, mimo że moja opinia jest tutaj, wyraziłem ją w sposób jednoznaczny, w tym także o Trybunale Stanu. Na dzisiaj, jutro i kolejne dni najważniejsze sprawy są dopełnienie wszystkich formalności związanych z objęciem urzędu pierwszego prezesa. To na tym się muszę skoncentrować, żeby zorganizować pracę Sądu Najwyższego w tych obszarach, żeby ten Sąd Najwyższy ciągle mógł funkcjonować. I oczywiście przyjdzie taki czas.
1: No ale pan sobie zdaje sprawę z tego, że prawnicy mówią, to będzie test dla Kapińskiego, czy będzie kontynuatorem tego, co robiła Małgorzata Manowska, właśnie KRS i Trybunał Stanu. Czy odblokuje Trybunał Stanu?
0: Panie redaktor.
1: Może tego się boi Jarosław Kaczyński, że pan będzie niezależny od PiSu?
0: Ja będę niezależny od każdej władzy politycznej, tak jak do tej pory. Panie redaktor,
1: tam jest pan na ty z jakimś politykiem? Małgorzata Manowska mówiła otwarcie o sobie, że przyjaźni się z najpierw ze Zbigniewem Ziobro, później z Andrzejem Dudą, odwiedzali się w domach.
0: Panie redaktor, szanowni państwo, moja droga
1: jest pan na ty z jakimś politykiem?
0: Nie znam. Nie jestem na ty z żadnym politykiem. Ministra Ziobry nie widziałem na oczy na żywo nawet. Nie miałem żadnego kontaktu. Jarosława, prezesa Jarosława Kaczyńskiego również.
1: Waldemara Żurka?
0: Tak, kiedyś, jak, bo jest również myśliwym i sędzią Głównego Sądu Łowieckiego i mieliśmy okazję przy powołaniu do Głównego Sądu Łowieckiego raz się spotkać, ale to było, nie wiem, kilka lat temu.
1: Bo pan też poluje.
0: Tak, oczywiście i tego się nie wstydzę. I to jest, że tak powiem, jedna z moich pasji. Trzeba mieć w życiu coś, co pozwala, że tak powiem, w jakiś sposób naładować baterie, mieć kontakt z przyrodą. Oczywiście kiedyś możemy o tym szerzej porozmawiać, bo oczywiście w społeczeństwie funkcjonuje błędne przekonanie o roli myślistwa. Ja uważam, że to jest bardzo istotny element polskiej tradycji, także w wielu obszarach i nie powinniśmy się tego wstydzić.
1: Szczególnie jeśli chodzi o udział dzieci w polowaniach.
0: Panie redaktor, w każdym, nie ma drugiego kraju europejskiego w Unii Europejskiej, w którym by funkcjonowały takie przepisy. One są całkowicie niezgodne zarówno z prawem europejskim, jak i z polską konstytucją co do zabierania dzieci. I uważam, że nie ma żadnych przeszkód. Ja się wychowałem na wsi i tam dzieci uczestniczyły, można powiedzieć, i widziały to, co się dzieje wokół. Ja uważam, że każdy człowiek powinien żyć w takich warunkach, w jakich, można powiedzieć, sam kształtuje jego rodzice. I nie może być tak,
1: a pan zabierał dzieci na polowania?
0: Ja syna zabierałem wtedy, kiedy przepisy na to nie zabraniały i dzięki...
1: Ile miał lat?
0: Już teraz w tej chwili nie pamiętam, ale pierwsze polowanie chyba zbiorowe to było, jak syn miał około 10 lat. I mogę powiedzieć tak, że dzięki temu on został myśliwym, bo gdyby dzisiaj, tak jak te przepisy obowiązują, to już oczywiście nie mogę, ale mam już dzieci dorosłe, więc nie ma takiego problemu, ale...

0: myśliwy nie może zabrać i pokazać, można powiedzieć, tego wszystkiego swoim dzieciom poniżej, jeżeli to dziecko nie ma ukończonych lat 18, a jak skończy 18, to mówi, ja mam tu inne już problemy, inne rzeczy i nie ma takiej okazji. Ja uważam, że to jest niezgodne z prawem ograniczenie swobody w zakresie sposobu wychowania dzieci.
1: To była dygresja. Wróćmy do tematu głównego, czyli do wymiaru sprawiedliwości. Przed panem szereg decyzji i między innymi Izba Odpowiedzialności Zawodowej ma wiele wniosków o uchylenie immunitetów kierowanych przez prokuraturę. Dotyczą one sędziów, prokuratorów i dwa lata ta izba nie zajęła się wnioskiem o uchylenie immunitetu Łukasza Piebiaka, byłego wiceministra sprawiedliwości, za udział w tak zwanej aferze hejterskiej, czyli to było wykorzystywanie materiałów wsteczek personalnych do atakowania sędziów, którzy krytykowali Zbigniewa Ziobrę. To było pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Pan przyspieszy to? Dlaczego tak to długo trwa?
0: Panie redaktor, szanowni państwo, to jest bolączka, to jest jeden z elementów, który chcę usprawnić. To moim celem jest to, żeby Sąd Najwyższy działał w sposób sprawny, tak jak działa Izba Cywilna, Izba Karna przede wszystkim, Izba Cywilna. I mam świadomość tego, że tak, po pierwsze od grudnia nie jest obsadzone stanowisko prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej, ale także brakuje trzech sędziów, którzy tam powinni orzekać i to myślę, że w dużym stopniu wpływa na sposób i terminowość rozpoznawania tych spraw, że ta, można powiedzieć, ci, którzy tam orzekają, nie dają rady, bo oni oprócz tego, że orzekają w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, to orzekają także w swoich macierzystych izbach. Ja będę dążył do tego i tuż po objęciu urzędu rozmawiałem z panem prezydentem, miałem okazję, żeby doszło do jak najszybszego powołania prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Natomiast w kwestii związanej z obsadą jest problem z kontrasygnatą. Mianowicie, żeby powołać tych sędziów, jest potrzebna kontrasygnata premiera. Podobna sytuacja jest od dwóch lat, nie ma prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
1: I teraz jeszcze jest Izba Karna do tego dochodzi.
0: Myślę, że tu nie będzie takiego problemu, bo z tego co wiem, to w najbliższych dniach będzie powołany nowy prezes.
1: Kto będzie nowym prezesem?
0: Nie wiem tego. To jest wyłączna gestia pana prezydenta. Jest trójka kandydatów i z tej trójki pan prezydent wybierze. Ale tylko skończę, że ten brak obsady prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wynika z pewnej obstrukcji poprzedniego prezesa. Bo gdyby on postąpił, można powiedzieć, w taki sposób w trosce o wymiar sprawiedliwości, dobro Izby, którą kierował, to powinien zanim odszedł, tak jak ja to zrobiłem, zwołać zgromadzenie, które by wybrało trójkę kandydatów na prezesa Izby i wtedy spokojnie mógłby odejść ze stanowiska. Ja dlatego nie kandydowałem na prezesa Izby Karnej, bo przecież można dwie kadencje pełnić, że to wymagałoby właśnie tego, żeby przewodniczył zgromadzeniu sędzia wyznaczony przez prezydenta przy kontrasygnacie premiera. I wiem, że tu jest problem. I również wiem, że pod koniec czerwca tym problemem ma się zająć Trybunał Konstytucyjny, wypowiedzieć się w tym zakresie co do kwestii kontrasygnaty. Ja w związku z tym mam nadzieję, że w najbliższym czasie te wszystkie sprawy zostaną, można powiedzieć, rozstrzygnięte pozytywnie w tym zakresie, że będzie pełna obsada w zakresie kierownictwa sądu, ale także odblokowane będą etaty, bo tak jak pani redaktor wspomniałem, tylko w mojej izbie brakuje 7 etatów. Więcej jeszcze w izbie cywilnej, więc sędziowie, którzy orzekają, bardzo ciężko pracują, także asystenci, bo można powiedzieć, w niepełnym składzie, a mimo to, tak jak w izbie karnej czy w izbie cywilnej, 99% spraw, które wpłynęły, zostało rozpoznanych. To jest, uważam, że bardzo dobry
1: wynik.
0: A to
1: nie jest tak, że ta sprawa Łukasza Piebiaka i tych sędziów, byłych współpracowników Zbigniewa Ziobry, była blokowana z powodów politycznych? Łukasz Piebiak dzisiaj swobodnie wszedł do Krajowej Rady Sądownictwa.
0: Panie redaktor, nie sądzę. Powiem tak. Nie miałem okazji, zastępując przez okres 2 tygodni, jak pierwsza prezes była na urlopie, miałem okazję także ją zastępować, pierwszą prezes, także w zakresie, można powiedzieć, Izby Odpowiedzialności, czynności tam.

0: Więc to jest duży problem, że można powiedzieć, jeżeli nie ma prezesa i na przykład był robiony jeden przydział. Ja nie miałem ani podstaw, ani okazji do tego, żeby badać tok postępowania w tych sprawach. Natomiast teraz z punktu widzenia już po objęciu urzędu nie ma żadnych przeszkód, bo jako prezes Izby Karnej nie miałem żadnych podstaw prawnych, aby wkraczać w domenę, że tak powiem, kompetencji innej izby. Ale teraz z punktu widzenia pierwszego prezesa nie ma żadnych przeszkód i na pewno te wszystkie sprawy będą przeze mnie także przeanalizowane, ale także pod kątem, dlaczego na przykład nie są wyznaczane terminy, ale nie sądzę, żeby tu jakiekolwiek czynniki polityczne. Ja stanowczo powiedziałem, że nie będzie, nie było i nie będzie żadnej polityki w sądzie. Bez względu na to, ja doświadczyłem tego, orzekając w sprawach lustracyjnych. Jak pani widzi, jedna ze spraw, które orzekałem po 26 latach, można powiedzieć, jakby odbija się i była przedmiotem no, takich, można powiedzieć, no, określonych działań polityków, którzy to traktowali jako argumenty przeciwko mojej osobie. Ja mam świadomość tego, bo sądziłem najważniejsze osoby w państwie. Sądziłem i prezydenta Wałęsę, i marszałka Sejmu, i premiera, i wicepremiera. I z każdej jakby dziedziny życia politycznego sądziłem określone osoby. Kilku ministrów byłych sprawiedliwości, jednego z wiceprezesów Trybunału Konstytucyjnego, prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Świętej w postępowaniu lustracyjnym sądziłem także obecnego premiera Tuska, świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego. I zawsze starałem się i uważam, że nam się to udało jako Wydziałowi Lustracyjnemu Sądu Apelacyjnego, że była polityka była zupełnie z daleka.
1: Panie redaktor, ja Panie sędzio, ale czy polityka rzeczywiście była zupełnie z daleka?
0: Ale ja tylko, 2002... ale panie redaktor, tylko jedno zdanie chcę dokończyć. O czym świadczy to, że ja przez lata unikałem kontaktu z mediów. Bo ja wiedziałem, że bez względu na to, że nawet jak pójdę do określonej stacji, która będzie zaszufladkowana, to będzie to odebrano jak jakiś taki, że tak powiem, znak, że jestem określonej opcji politycznej. Ja wyznawałem zawsze zasadę, że sąd wypowiada się na sali sądowej. I
1: dopiero swoje orzeczenie.
0: Poprzez swoje orzeczenie i uzasadnienie. I dopiero po uchwale w sprawie Barskiego, gdzie mnie określano pejoratywnie, na zasadzie przebierańcy, neosędziowie, ja zdecydowałem się właśnie, żeby pokazać społeczeństwu, jaki to jest skład, jakim ja jestem neosędzio z 30-kilkuletnim stażem, patrząc na moje orzecznictwo...
1: 36 lat pan orzeka.
0: Tak. Będzie dokładnie, pani redaktor, 12 listopada pierwsza sesja. Więc zawsze było w moim celem odseparowanie sądu każdego, w którym orzekałem. Oczywiście to było na innym poziomie, nie mówię o sądzie rejonowym czy okręgowym, tam nie było spraw o charakterze politycznym. Zawsze będą wpływały sprawy o charakterze politycznym. I tego nie unikniemy.
1: Natomiast... Panie sędzio, sam pan wywołał sprawę, o którą chciałam zapytać. Tak. 2024 rok to w kontekście tego, czy nie było polityki w pana decyzjach, uchwała Sądu Najwyższego, w której pan był sprawozdawcą i przewodniczącym składu w sprawie prokuratora Dariusza Barskiego. Sąd Najwyższy uznał, że Barski dalej jest prokuratorem krajowym. I jak to się ma do wyroku Sądu Rejonowego, a później Okręgowego, Sądu Pracy z Nowego Sącza, gdzie była rozpatrywana sprawa prokuratora Trybusa, który właśnie za czasów już Dariusza Korneluka został odwołany ze stanowiska prokuratora okręgowego, awansował za czasów Zbigniewa Ziobry i sąd właśnie próbował się powołać na to, że Korneluk został powołany niewłaściwie i sąd nie przyznał mu racji. Powiedział, że prokuratora krajowego zgodnie z artykułem 14 paragraf 1 ustawy o prokuraturze powołuje i odwołuje premier na wniosek prokuratora generalnego. Po pierwsze, dlaczego pan się zajmował tą sprawą, która...
0: Bo było pytanie prawne sądu.
1: Przepraszam.
0: Pytanie prawne do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy, jednym z elementów, można powiedzieć, kognicji Sądu Najwyższego jest odpowiedź na pytanie prawne. I tu takie pytanie prawne
1: zostało. Ale to Izba Karna się powinna zajmować tym?
0: Ale to tak.

0: prośba karna, bo to była sprawa, sąd zapytał izbę karną i to jest w kognicji izby karnej. Ale tu, jak pani już powiedziała o tym wyroku, to ja chcę powiedzieć tak. Z pełnym przekonaniem wydaliśmy tą uchwałę i chcę powiedzieć, bo pani mówi o wyroku sądu pracy. Ja chcę pani powiedzieć, jak to wyglądało z materiału dowodowego. Ówczesny minister, a dzisiejszy senator tego samego dnia w godzinach przedpołudniowych zaprasza pana prokuratora krajowego Barskiego na rozmowę i mówi: panie prokuratorze krajowy
1: Adam Bodnar.
0: Tak, jest pan, chcemy powołać jednego z zastępców i potrzebny jest pana podpis, no tutaj wyjaśnia dlaczego, pana prokuratora Bilewicza. I w związku z tym potrzebny jest pana podpis, bo bez pana podpisu nie można powołać tego zastępcy. Czyli traktuje go jako prokuratora krajowego. A kilka godzin później, po godzinie 16, w tym samym dniu, ani na jotę się nie zmieniło prawo. Co więcej, z tego materiału, który mieliśmy, wynikało, że te opinie, którym dysponował pan minister i prokurator generalny, miał w dyspozycji. Czyli przed południem mówi: panie Barski, pan jest prokuratorem krajowym, ale jak już pan podpisał, to już pan jest niepotrzebny, już pan nie jest, pan w ogóle nie wrócił ze stanu spoczynku. Panie redaktor, ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem, żeby tak interpretować prawo. Nie możemy żyć w takim kraju, gdzie prokurator generalny, minister sprawiedliwości rano mówi, pan jest prokuratorem krajowym, a po południu mówi, już pan spełnił swoją rolę, to pan w ogóle nie wrócił. Ja nie do... To nie mieści się w mojej głowie, żeby tak postępować. Jako sędzia nie mogę zaakceptować takiej sytuacji. Prawo jest prawem.
1: A kto jest dzisiaj prokuratorem krajowym?
0: Wydaliśmy orzeczenie i ja jestem przekonany co do jego słuszności. A to, że politycy... I to
1: ale jest... sąd pracy wydał inny.
0: Ale panie redaktor, sąd pracy rozstrzyga w swojej, w innym, w zakresie innej kognicji. Tak jak sąd cywilny będzie rozpoznawał i w tym zakresie nie chcę się wypowiadać, bo nie znam tej sprawy. Ale chcę powiedzieć jasno, że jeżeli będziemy wzajemnie kwestionować instytucje państwa podstawowe, to co powiedziałem wówczas w uzasadnieniu tej uchwały, w konsekwencji doprowadzimy do paraliżu funkcjonowania państwa. No przecież pani zadała pytanie odnośnie Krajowej Rady Sądownictwa. Proszę tak się zastanowić.
1: A czy pan rozmawiał z prezydentem o tym, że trzeba wreszcie coś zrobić, żeby właśnie Krajowa Rada zaczęła działać, żeby rozwiązać problem tych sędziów powołanych po 2018 roku?
0: Pani redaktor,
1: na 10 tysięcy sędziów
0: ja
1: dzisiaj to są 3
0: tysiące. Takiej okazji, bo miałem, że tak powiem, okazję chwilę tuż po nominacji rozmawiać. Ale na pewno jestem gotowy rozmawiać z każdym. Także z panem prezydentem już teraz, można powiedzieć, z pozycji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Żeby zrobić wszystko, co możliwe. Żeby doprowadzić do tego, żeby te instytucje działały w sposób prawidłowy. Bo bez tego życie w tym kraju będzie trudne.
1: Już bo jest proszę, trudne, bo są ale wyroki. Właśnie, na przykład okazuje się, że para się rozwiodła, stara właśnie, się o podział majątku i sąd, który rozpatruje sprawę o podział majątku, mówi, że wy nie macie rozwodu, bo orzekał na osędzie.
0: Ale właśnie o tym chciałem powiedzieć, że społeczeństwo, obywatele mają dosyć takiej sytuacji, że sędziowie się pomiędzy sobą kłócą, a obywatel mówi, jest zagubiony w tym, mówi, to ja nie wiem, jaki to sędzia czy sąd. Ma być stabilność prawa i pewność. I proszę zobaczyć, jaka jest w tym zakresie wewnętrzna sprzeczność w postępowaniu. Jak w odniesieniu do tych polityków, między innymi ministrów, orzekał tak zwany neosędzia, mimo że to jest dla mnie pejoratywne, i orzekł zgodnie z ich życzeniem. To jest wszystko w porządku. Przecież to jest fałszywe. To jest, że tak powiem, nie do zaakceptowania, żeby w takiej sytuacji, jak jest korzystne, to jest wszystko w porządku. To on jest sędzią.
1: Ma pan jakiś pomysł, co zrobić z tymi neosędziami? Żeby zalegalizować te wybory?
0: Oczywiście, że mam. I przedstawiłem to w sposób jednoznaczny. Wystarczy jednozdaniowa ustawa, że uchwalona przez Sejm, tylko musi być zgoda polityków ze wszystkich stron. Z uwagi na to, na te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przed 2015 rokiem, z uwagi na to, że to jest w tej chwili kwestionowane, co więcej, jeszcze jedno, zanim to odpowiem. Pani redaktor, każda uchwała Krajowej Rady Sądownictwa w każdym składzie ma charakter polityczny. Z jednego prostego powodu. W składzie Krajowej Rady Sądownictwa są politycy i będą, bo tak konstytucja stanowi. Jest 4 posłów, 2 senatorów. I oni się podpisują pod

0: Tylko z mojego punktu widzenia, jako sędziego, a teraz pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, jest także oczywiste, że to, w jakim składzie Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniuje kandydaturę, nie ma kompletnie żadnego wpływu na jego niezawisłość sędziego. Niezawisłość sędziego jest cechą charakteru, będę to powtarzał, aż wszyscy zrozumieją.
1: A pan jest niezawisły?
0: Oczywiście. A ma pani jakieś, że tak powiem, nie wiem, przesłanki, żeby twierdzić, że inaczej? Czy w jakiejś sprawie orzekłem inaczej?
1: A czy sędzia może być sędzią we własnej sprawie?
0: To zależy od sytuacji. Oczywiście, że nie może. Ja wiem, o czym pani mówi, ale to proszę
1: tutaj
0: wyjaśnić
1: takie,
0: tą sprawę.
1: 19 listopada 2025 roku prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński w związku z wnioskiem o zbadanie tego właśnie ten test bezstronności, chodziło o to powołanie przez NeoKRS. Prokuratura się domagała wyłączenia pana i pan jednoosobowo Sąd Najwyższy w składzie Zbigniew Kapiński odrzucił wniosek.
0: Nie sprawdziła pani tego dokładnie. Było to przez rzecznika Sądu Najwyższego jasno wyjaśnione, że tutaj ja nie orzekałem w tej sprawie.
1: Proszę pana, ja wszystko sprawdziłam dokładnie. Mam zarządzenie, uzasadnienie.
0: Nie. Na etapie, można powiedzieć, wysyłania odpisu. A druga rzecz to jest kwestia, że tak powiem, też wynikająca z mojego zarządzenia, bo specjalny zespół prokuratorów został powołany przez prokuratora generalnego po to, żeby wprowadzić destrukcję w Sądzie Najwyższym. I gdyby nie moje działanie jako prezesa Izby, to w ogóle nie dochodziłoby do rozpoznawania spraw. I to jest, pani redaktor, kuriozalna sprawa, że tego rodzaju właśnie wnioski, które zmierzają do tego, żeby nie rozpoznawać spraw, przez ten specjalny zespół składane. I przychodzi na salę prokurator z prokuratury krajowej i pyta się tak, wychodzimy w składzie trzyosobowym pod moim przewodnictwem. I pyta się prokurator, panie prezesie, czy ten wniosek został rozpoznany? Tak, bo ja chciałem się do niego ustosunkować i jasno wyrazić zdanie, że go nie popieram, bo on nie ma oparcia w prawie. W tej samej prokuraturze normalny, uczciwy, rzetelny prokurator ma takie zdanie, bo działa w interesie państwa i prawa.
1: Panie prokuratorze, panie prezesie, jak to się stało, że prokuratora składa wniosek o wyłączenie pana ze sprawy i pan jednoosobowo decyduje o tym, że ten wniosek odrzuca i jeszcze do tego o wniosku i o wydanym zarządzeniu zawiadamia prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego, czyli
0: nie,
1: samego
0: ale
1: siebie.
0: Ale to proszę to sprawdzić, bo tam był, w tym akurat przypadku to było
1: prokuratura się zwróciła do rzecznika dyscyplinarnego, że co tutaj się dzieje.
0: No i on zbadał tę sprawę.
1: I on powiedział, że to błąd nastąpił.
0: Nie, ale błąd nie nastąpił w moim orzekaniu, tylko w wysłanym odpisie, szanowna pani redaktor. I proszę to sprawdzić. Nie było takiej sytuacji, że ja we własnej sprawie orzekałem. A druga rzecz jest taka, i chcę pani powiedzieć, że
1: no tutaj jest zarządzenie.
0: Ale no jest zarządzenie, tylko proszę zobaczyć, to jest odpis zarządzenia, to nie jest oryginał.
1: Tak,
0: proszę
1: oczywiście.
0: Ale to proszę zbadać. Ale druga rzecz jest taka, ja... Można powiedzieć, z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości i funkcjonowanie Izby Karnej wydałem też takie zarządzenie i sędziowie tak postępują, że zgodnie z tymi wnioskami, jeżeli one są oparte tylko o tryb powołania, to ci sędziowie, których dotyczą te wnioski, wydają zarządzenie o pozostawieniu tych wniosków w aktach sprawy. I tu nie ma, pani redaktor, żadnego orzekania we własnej sprawie. To jest dla dobra wymiaru sprawiedliwości, żeby zapobiec tej destrukcji. Ja uważam, że przyjdzie taki czas i to jestem co do tego pewny, bo ja zbieram te wnioski wszystkie, że ci prokuratorzy, którzy działają destrukcyjnie, działają na szkodę wymiaru sprawiedliwości, tym samym na szkodę Polski, powinni w przyszłości ponieść konsekwencje dyscyplinarne. I co do tego jestem przekonany, bo jasno z ustawy o prokuraturze wynika, że deliktem dyscyplinarnym jest kwestionowanie statusu sędziego i prokuratora. I uważam, że nie ma żadnych podstaw, aby dzisiaj blokować, bo pani mnie pyta, dlaczego...
1: Panie sędzio, ale przecież to za czasów Prawa i Sprawiedliwości został wprowadzony przepis, który daje możliwość tak zwanego testu bezstronności. To Andrzej Duda zaproponował, były prezydent. I można na tej podstawie zwrócić się do sądu o zbadanie
0: ale
1: tego,
0: to trzeba
1: czy sędzia
0: wskazać
1: jest bezstronny.
0: Takie przesłanki, jakie wynikają z ustawy, a nie tylko związane z trybem powołania. A jeżeli tam się tylko wskazuje okoliczności związane z powołaniem, to mamy zarówno i orzeczenia, o których dzisiaj mówiliśmy, i przepisy prawa, z których jasno wynika, że to nie może decydować o tym i blokować rozpoznania spraw. I to jest, jestem co do tego przekonany.

0: przekonać. To są
1: właśnie o dyscyplinarkach dla prokuratorów, a czy będą dyscyplinarki dla sędziów Sądu Najwyższego, którzy nie będą chcieli z tymi tak zwanymi neosędziami orzekać?
0: Panie redaktor, ja nie decyduję o tym, czy wszczynać postępowania. Ja tylko decyduję o tym i robię to z przekonaniem, że jeżeli widzę, że następuje oczywista i rażąca obraza przepisów prawa, to uważam, że nie można obojętnie stać i jest to działanie na szkodę wymiaru sprawiedliwości, to można powiedzieć, przesyłam taką informację do określonego organu. Natomiast to organ uprawniony, ja, na razie jest taka sytuacja, że to ja mam przez obecnego rzecznika prowadzonych kilka postępowań dyscyplinarnych, między innymi za wydawanie tych zarządzeń, między innymi za wydanie zarządzenia dotyczącego sprawy Wąsika i Kamińskiego, gdzie postąpiłem zgodnie z prawem, żeby właściwa izba, o której mowa w ustawie, rozpoznała sprawę, bo nie może być takiej sytuacji, że goniec marszałka Sejmu idzie do prezesa izby i ten go przyjmuje i ma decydować o tym, że wbrew zapisom ustawy, że ta sprawa będzie rozpoznana. To jest niedopuszczalne. To jest właśnie przykład takiego działania politycznego.
1: Ale Izba Karna powinna się zajmować tym, czy mandat Wąsika i Kamińskiego
0: wygasa.
1: Ale
0: to nie Izba Karna się zajmowała. Ale to nie Izba Karna się tym zajmowała. Ja wtedy zastępowałem pierwszy prezes i z punktu, można powiedzieć, pozycji pierwszego prezesa rozstrzygnąłem spór kompetencyjny między Izbą Pracy, gdzie właśnie prezes przyjął te akta. Uważam, że nie powinien. I to było... To jest skandal dla mnie, że prezes godzi się w ogóle przyjąć, że można iść do prezesa izby i powiedzieć, panie prezesie, tu ja chcę, żeby w pańskiej izbie była rozpoznana taka sprawa, bo marszałek pana prosi. Przecież to jest niedopuszczalna sytuacja, panie redaktor. I moje zarządzenie dotyczyło tego, żeby ta sprawa była rozpoznana we właściwej izbie. I tyle. I za to mam postępowanie dyscyplinarne, więc na razie to ja jestem, że tak powiem, podmiotem postępowań dyscyplinarnych. Ja natomiast uważam, że trzeba działać w granicach prawa, ale sama pani mówi, trzeba odblokować postępowania dyscyplinarne. I jeżeli, nieważne, czy to są sędziowie, prokuratorzy powołani wcześniej czy później, jeżeli dopuszczają się oczywistego i rażącego naruszenia prawa, to powinni odpowiadać za to dyscyplinarnie. Te postępowania powinny być efektywne. To jest w interesie wymiaru sprawiedliwości. Tu nie powinno być żadnej polityki ani podziałów na zasadzie, że to jest, nie wiem, od ministra takiego czy takiego. To kompletnie nie ma znaczenia. To powinna być rzetelna, zgodna z prawem ocena tego problemu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan prezes się spieszy do swoich obowiązków. Państwa i moim gościem był nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, sędzia Zbigniew Kapiński.
0: Bardzo dziękuję, pani redaktor. Bardzo dziękuję państwu.
1: Dzięki.
2: To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli
3: Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta i Karol Surówka.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Dlaczego prezydent Karol Nawrocki zdecydował się akurat na Zbigniewa Kapińskiego jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
5: Po pierwsze, sędzia Zbigniew Kapiński w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego miał najwyższe poparcie. Cała jego kariera zawodowa jest przykładem takiej modelowej kariery sędziego. Znakomity fachowiec, też autor niezwykle cenionych podręczników, więc specjalista, sędzia o ogromnej wiedzy.
4: A ten wątek związany z lustracją Lecha Wałęsy?
5: Sprawa z roku 2000 oczywiście jest częścią dorobku zawodowego sędziego Kapińskiego. Proszę pamiętać, że 2000 rok to jest jeszcze czas przed powstaniem Instytutu Pamięci Narodowej, przed odkryciem tak zwanej szafy Kiszczaka, więc te argumenty, które przedstawiał sędzia Kapiński jako sędzia, nie jako historyk czy jako publicysta, do mnie trafiają. Natomiast dzisiaj nie ma wątpliwości, że Wałęsa był tajnym współpracownikiem. Ta sprawa jest oczywista, została przebadana przez historyków w sposób precyzyjny.
4: Prezes Kaczyński mówił, nie życzę sobie takiej osoby na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sławomir Cęckiewicz pisze o tym, że Karol Nawrocki popełnił błąd, bo jak twierdzą obaj panowie i to środowisko, to wcale tak nie jest, że w 2000 roku sąd nie miał dokumentów, które wskazywałyby na tę współpracę. Prezydent postąpił wbrew swojemu

0: środowisku politycznemu.
1: Ta decyzja nie była przeciwko komukolwiek, ta decyzja była za wyborem profesora Zbigniewa Kapińskiego.
0: Kapiński jest zaangażowany w ten spór dotyczący wymiaru sprawiedliwości w Polsce po jednej konkretnej stronie. Nazywał kryptodyktaturą polskie państwo w momencie, w którym dochodziło do zatrzymania Wąsika i Kamińskiego. To się stawia po jednej stronie sporu politycznego.
1: A może po prostu ocenia rzeczywistość taką, jaką ona jest. Natomiast wydaje mi się, że jest pan jednym z tych, którzy wyrażają pewne poglądy polityczne, atakując sędziego Kapińskiego jako neosędziego, co jest oczywiście absurdem, biorąc pod uwagę, że 4 razy Krajowa Rada Sądownictwa podejmowała decyzję co do sędziego Kapińskiego, więc używanie określenia, że to neosędzia jest po prostu niestosowne. Ja i panu, pokazuje ja, kompletny absurd całej tej sytuacji.
0: Pan, ale
1: jeżeli,
0: ja panu chętnie
1: jeżeli
0: odpowiem.
1: Sędzia ma za sobą kilka dekad pracy w sądownictwie, od najniższego stanowiska poprzez 30 lat w sądzie apelacyjnym jest nazywany neosędzią, no to jest jeden z koronnych dowodów na to, że określenie to nie tylko, że nie ma nic do rzeczy, ale jest epitetem politycznym.
0: To ja panu odpowiem, bo wydaje mi się, że lepiej jest wyrażać swoje poglądy w sposób otwarty, niż udawać się, że ich nie ma. To raz. Dwa. Widzę, jak ewoluuje mój stosunek do tak zwanych neosędziów. To znaczy, im bardziej nie widzę szans na to, żeby zażegnać ten spór, tym bardziej marzyłoby mi się, żeby ktoś jednak wyszedł z propozycją kompromisu. Nie mam poczucia, że kandydatura pana Kapińskiego, który wprost zabierał głos, no nazywając obecne rządy w prokuraturze kryptodyktaturą, to jest głos, który pogodzi środowisko sędziowskie, wymiar sprawiedliwości.
1: Decyzja zapadła. Mamy pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dajmy teraz czas na pracę.
0: Czy Polska tak na dobrą sprawę wie, co prezydent Trump miał na myśli, mówiąc o 5000 dodatkowych amerykańskich żołnierzy w Polsce?
1: Wielki sukces Polski, wielki sukces prezydenta. A teraz czas dla
0: pracowników. Ale to sam tweet jest sukcesem? Bo na razie mamy tylko tweeta, nic więcej.
1: Na razie mamy informacje o tym, że trwają rozmowy i we wrześniu będziemy mieli konkretne rozstrzygnięcia co do miejsca stacjonowania, ilości i wszystkie szczegółów natury logistycznej
0: i technicznej. Źródeł pochodzenia też tych żołnierzy?
1: Na ten moment możemy poczuć wielką radość, że Polska właśnie dzięki świetnym relacjom dwóch prezydentów jest krajem, który nie tylko, że nie obniży się poziom obecności amerykańskich żołnierzy, ale mamy wielką szansę, żeby właśnie ten moment wykorzystać na to, żeby na przykład amerykańskich żołnierzy, którzy są wycofywani z Niemiec, w jakiejś części może przenieść tutaj do Polski. Ta sprawa pokazała mocną pozycję Polski i w Białym Domu, i w Kongresie, i w Pentagonie. W sytuacji wewnętrznego amerykańskiego sporu i dyskusji o zaangażowaniu Ameryki na świecie, Polska ma bardzo mocne karty.
0: Ale pan mówi o sukcesie i ja na pewno uważam, że sukcesem jest to, że w świat poszedł komunikat, że żołnierze amerykańscy będą w Polsce.
1: Tak, decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tylko jakby pan rozstrzygnęła ten spór.
0: Tylko nie rozstrzygnęła problemu związanego z wstrzymaniem relokacji amerykańskich żołnierzy. Oni mieli tu przylecieć i nie przylecieli. A dywagowanie o tym, czy trafią do nas dodatkowi żołnierze z Niemiec, jest jakby wtórne względem tego, na dzisiaj obecność amerykańska w Polsce jest osłabiona o 4000 żołnierzy amerykańskich i jak rozumiem, nie wiemy, czy oni przylecą i kiedy przylecą.
1: Widzi pan połowę szklanki pustej.
0: Takie jest zadanie dziennikarza.
1: Proszę popatrzeć na połowę szklanki pełnej. Rozstrzygnięcie, które pada z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi wprost, że 5000 amerykańskich żołnierzy też do Polski. Teraz czas dla polskich polityków, urzędników, żeby przekuć to w czyn. To wszystko oznacza, że będziemy mieli amerykańskich żołnierzy co najmniej w tej samej liczbie, w której mieliśmy przed tą zaskakującą decyzją o wstrzymaniu relokacji, a być może wyższą.
2: W Polskim Radiu powiedzieli
3: Tomasz Trela, Lewica i Grzegorz Osiecki.
2: Rozmowa dnia.
4: Kilkadziesiąt minut temu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że w sprawie fałszywych alarmów, które dotyczyły wcześniej m.in. dziennikarzy telewizji Republika, Sławomira Cęckiewicza czy mieszkania mamy prezydenta, zatrzymane są 3 osoby. Wobec jednej jest zastosowany areszt, druga ma wniosek aresztowy, a trzecia osoba stała się to zupełnie teraz. To są młode osoby, 20-latkowie, które miały problemy z tego typu sytuacjami już wcześniej i problemy z prawem. I pytany o motywy stwierdził, że to była chęć zaistnienia i zdobycia sławy. Myśli pan, że to jest początek końca tej całej historii?
5: To jest pokazanie, że państwo działa, że służby mniej mówią, a więcej robią. Pamiętam tę gorączkę weekendową w wykonaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości, żądanie dymisji głów, a tu pokazane jest, że służby w weekend już miały pełną wiedzę, działały, podejmowały decyzje. Tylko mogę ubolewać nad tym faktem, że prawica nie ma żadnego pomysłu na siebie i próbuje dopiąć się do polskiego munduru i robić na tym hejt i propagandę.
4: Ale no, przez kilkanaście

0: dni to działanie było w stanie zawieszenia, bo widzieliśmy mnożenie się tego typu incydentów. Czy to jednak mimo wszystko nie pokazuje jakiejś słabości naszych służb, braku procedur, braku koordynacji?
1: Czy nie ma takiego państwa, które by w 100% wyeliminowało takich żartownisiów albo takich prowokatorów? Natomiast ja z domu mamy pana prezydenta nie robię nic wielkiego.

0: służby weryfikować księgi wieczyste, sprawdzać, kto jest właścicielem tej czy innej nieruchomości, to strażak, ratownik medyczny czy policjant nie jest od tego, żeby weryfikować, tylko jest od tego, żeby jak najszybciej udać się na miejsce, ratować zdrowie i życie obywatela. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby było to wezwanie do domu mamy pana prezydenta, ktoś tam by był, a służby by nie reagowały, bo to dom jest mamy pana prezydenta. Wtedy byłaby wielka afera i robimy swoje konsekwentnie, natomiast oczywiście trzeba przejrzeć, zweryfikować procedury, czy wszystko działa właściwie, czy nie można czegoś ulepszyć.
1: Ale czy mimo wszystko tu nie powinno być jakieś takie piętro, które w przypadku mieszkań ważnych osób będzie alarmowało?
0: No, jeżeli kancelaria prezydenta albo szef ochrony pana prezydenta zgłosiłby takie mieszkanie, to pewnie ono byłoby objęte. Natomiast z mojej wiedzy i z informacji publicznych takiego zgłoszenia nie było. Ciężko i to dzisiaj mówił, zdaje się, pan minister Kierwiński, że przez 10 lat nikt domu czy mieszkania rodziców pana prezydenta Dudy nie zgłosił jako obiektu, który ma być sprawdzany. Więc to jest kwestia do ustalenia. Natomiast wiemy, że 88% zgłoszeń, które dostają służby, są zgłoszenia autentyczne, gdzie służby ratują zdrowie i życie. Jeżeli da się poprawić procedury, da się uszczelnić ten system, jestem za tym, żeby to uszczelniać. Natomiast nie róbmy takiej brutalnej polityki, jak robi PiS, na polskim mundurze i nie oczerniajmy ludzi, którzy ratują zdrowie i życie obywateli.
1: Jak się okazuje, no to zrobili dla chęci zdobycia sławy młodzi ludzie. Wcześniej był rozpatrywany jakiś wątek rosyjski, ale czy jednak ta cała historia, czy to nie pokazuje, że my jesteśmy potencjalnie jak wystawieni na atak z zewnątrz także?
0: I po to mamy kontrwywiad, po to mamy weryfikację, po to mamy te wszystkie tarcze, o których się mówi, cyberbezpieczeństwa, żeby to eliminować. I ja głęboko wierzę w to, że to wszystko działa i to wszystko jest wychwytywane. Zobaczymy jeszcze, z kim są powiązani ci 20-latkowie, czy oni działali na jakieś zlecenie, bo przecież prokuratura śledztwo prowadzi. Może się okazać, że oni w jakiejś grupie są. Czy to jest grupa zorganizowana w naszym kraju, czy poza naszym krajem? Kto dowodzi tą grupą? Ja bym poczekał jednak na działanie służb, na działanie prokuratury, bo dzisiaj pan minister Kierwiński powiedział dużo, ale nie powiedział jeszcze wszystkiego, bo jeszcze pełnej wiedzy w tej sprawie nie ma.
1: Dzisiaj mamy protest młodych naukowców. Chcą 3% PKB na naukę. Czy oni też się odbiją od rządu? Czy
0: to... I to jest sprawa poważna. Tej sprawy my jako Lewica i my jako Koalicja 15 października lekceważyć nie będziemy. Postulaty pewnie trafią do premiera i do pana ministra szkolnictwa wyższego i nauki. Dzisiaj mamy, no można powiedzieć, początek już czerwca. Sierpień to są założenia do budżetu, które wychodzą z rządu i będziemy robić wszystko, żeby w 2027 roku na naukę i szkolnictwo wyższe było więcej pieniędzy. Pamiętam pracę nad budżetem na ten rok. W dodatkowych poprawkach udało nam się uzyskać ponad 200 milionów złotych dodatkowych pieniędzy do tych pierwotnych założeń budżetowych i tak będziemy robić w tym roku. Uważam, że nauka w Polsce zasługuje na to, żeby być bardziej dofinansowana. Pieniędzy powinno być więcej, ale wszystko musi być zrobione rozsądnie i musi mieć pokrycie w budżecie, bo obiecać można wszystko, ale chciałbym, żeby było realne działanie w przyszłorocznym budżecie.
1: W przyszłym roku mamy wybory. Pewnie wiele partii koalicyjnych będzie chciało forsować własne postulaty, które oznaczają jakieś koszty albo niższe dochody w budżetu, a doktorantów jest 7 tysięcy w Polsce. To nie jest jakiś wielki elektorat.
0: Tu nie chodzi, myślę, o takie podejście stricte polityczne, bo nauka to jest inwestycja w przyszłość, nowe technologie, nowe badania, rozwój, to jest inwestycja w przyszłość. To nie jest tak, bo jeżeli tak byśmy podchodzili, to byśmy zaraz liczyli, a ilu jest policjantów, a ilu jest żołnierzy, a ilu jest ratowników medycznych, tym damy, tym nie damy. Ja myślę, że tu chodzi o systemowe rozwiązanie, gdzie państwo polskie jako piąte co do wielkości państwo w Unii Europejskiej powinno szanować naukę i badania i rozwój.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.

żyjemy w strefie ciszy. Żyjemy poza słowem. Nie znamy smutku i radości. Nie mamy

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Nic straconego. To jest powtórka programu.
2: 16 minut piechotą zajęło mi przejście z dworca Gdańsk Główny do budynku, który, nie oszukujmy się, musi być twoim ulubionym w tym mieście.
3: Tak, jest to mój ulubiony budynek, również dlatego, że jest to budynek bardzo tajemniczy z zewnątrz i nie ma zbyt wielu takich szałowych, złotych oznaczeń, więc jeżeli ktoś nie przeczyta małej tablicy na nim, a nie wie, co to jest za budynek, to jest zmuszony wejść do środka, żeby się dowiedzieć.
2: My to za chwilę zrobimy i wtedy oficjalnie przedstawię bohaterkę tego wydania audycji, ale no właśnie, idzie się przez Gdańsk, mija się te stare budowle, te zabytki, a tutaj takie nagle coś z zupełnie innego świata.
3: No, mogę jedynie przytaknąć tej idei. Rzeczywiście jesteśmy z innego świata, chociaż byliśmy tu już 300 lat temu. To jest powrót, spektakularny powrót.
2: I teraz tak, ten budynek, który być może niektórzy znają, bo byli w Gdańsku, ma takie korytarze. Poczekaj, pójdziemy jeszcze tutaj.
3: A to jest miejsce ulubione sesji ślubnych, ponieważ ono jest tutaj czarno i antracytowo. To wszystkie panny młode, nie wiem, może masz jakąś teorię na ten temat, uwielbiają się w tych czerniach fotografować.
2: No jest to długi, czarny tunel. Nie wiem, czy to jest myśl o małżeństwie.
3: Ślub.

0: Ja też nie wiem, ale regularnie z okien naszych biur widzimy panny młode.
1: I bardzo wielu turystów ja z kolei widziałem, którzy się tutaj fotografują. Są też, no nie oszukujmy się, bo to widać, plamy po obecności ptaków.
0: Oj tam.
1: Od kiedy ten budynek stoi? Od ponad 10 lat, prawda?
0: On stoi 10 lat z kawałkiem, został wybudowany w 2014 i oficjalnie wtedy otwarty we wrześniu.
1: A powiedz, co pomyślałaś, kiedy pierwszy raz zobaczyłaś to miejsce?
0: Znaczy, że to jest miejsce szałowe i że pracować w takim budynku to jest wspaniała przygoda, bo w tej przestrzeni właściwie można zrobić wszystko. Ona jest tak dziwna i niedopowiedziana z zewnątrz i tak fascynująca i jakoś deprymująca w środku, a ja lubię wyzwania, więc się ucieszyłam.
1: Nie jest wam tutaj ciemno?
0: Nie, no nie jest nam tutaj ciemno, bo teraz wchodzimy do środka i zobacz, jak tutaj jest jasno. To pytanie nie ma sensu.
1: Ma sens, bo nie ma zbytnio okien, kiedy się mija wasz budynek z zewnątrz.
0: Ale zobacz, po pierwsze to jest taki blask wewnętrzny, a po drugie to jest tak skonstruowany teatr, możemy to powiedzieć, że jesteśmy w teatrze, bo to chyba nie padło, że właśnie na tych skrajnościach, na tej czerni, bieli, braku okien, a jednak ogromnej przestronności i przestrzeni, to wszystko się opiera. To ma sens.
1: W teatrze też jest biblioteka po naszej prawej stronie, osoby, o której też za chwilę powiemy. No ale dobrze, to może wejdźmy do środka, bo bohaterka tego wydania Ludzi w podróży jest panią tego miejsca na Włościach, na teatrze.
0: Zatrzymaj, tu jest ważne. Tu, ten obraz. To jest ta rycina, o której kiedyś rozmawialiśmy i którą zobaczył profesor Jerzy Limon w latach 90. przygotowując pracę doktorską na temat Szekspira i jego związków z Gdańskiem i zobaczył ten budynek bez dachu, to jest rycina Petera Willera. I zobaczył też młodych chłopców, którzy gotują się do walki, bo to jest szkoła fechtunku, a wieczorem występowali w niej angielscy aktorzy i od tego wszystko się zaczęło. On zobaczył ten rysunek i zwariował, dlatego ten rysunek wisi u nas dzisiaj, ta rycina.
1: Za chwilę, kiedy wejdziemy na widownię, wrócimy do tematu, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy ten budynek, fakt, że tutaj występowali angielscy aktorzy lata, wieki temu, ma cokolwiek wspólnego z dawną architekturą, którą można spotkać w Wielkiej Brytanii, czy nie?
0: Budynek jest projektem Renato Rizziego, włoskiego architekta. Wewnątrz jest absolutnie odzwierciedleniem brytyjskiego Fortune Playhouse w Londynie. Na zewnątrz jest twórczą interpretacją, która bardzo kreatywnie odwołuje się do budynków, które stoją na zewnątrz, kościołów, kamienic. Oprowadzający tutaj przewodnicy są niezwykle mądrzy w tej kwestii.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie, już za chwilę otworzymy drzwi. Czy zdarza się wam czytać to, co ludzie, którzy byli w Gdańsku, piszą, no nie wiem, w internecie albo w innych miejscach, o pobycie w tym mieście? O, drzwi tu ładnie trzaskają też, jest echo. I wskazują, że właśnie ten budynek jest jednym z tych, które robią największe wrażenie.
0: Ono robi wrażenie na wszystkich i my się z tego bardzo cieszymy, no ale chyba takie samo ostatnio podobne wrażenie, myślę, zrobił, jak ja go nazywam, nasz biały brat w Warszawie, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ja myślę, że my jesteśmy do siebie bardzo podobni. Tamten budynek jest biały, my czarni i te budynki robią wrażenie i budzą kontrowersje. Mnie bardzo cieszy to, że dostał bardzo wiele nagród architektonicznych i te osoby, które się naprawdę na architekturze znają, bardzo go doceniły.
1: To teraz wszystko stanie się jasne. Chodźmy na widownię, usiądźmy i porozmawiajmy. Agata Grenda, dyrektorka Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Oficjalnie dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Może zacznijmy od wyjaśnienia, w jakim to anturażu odbywa się nagranie tego odcinka Ludzi w podróży. To znaczy, gdzie dokładnie jesteśmy?
0: Możemy powiedzieć, że jesteśmy albo 300 lat temu, albo teraz. Jesteśmy w miejscu, w którym w XVII wieku istniała szkoła fechtunku. Wieczorem służyła jako sala teatralna, w której artyści angielscy odgrywali sztuki Szekspira również za jego życia. Ale jesteśmy też w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, wybudowanym 10 lat temu, który jest spełnionym marzeniem profesora Jerzego Limona, który właśnie odkrył, że kilkaset lat temu taki publiczny teatr, pierwszy taki w Polsce istniał. I owładnęło nim szalone marzenie odbudowania go w tym miejscu i jak postanowił, tak uczynił i właśnie my tu teraz jesteśmy.
1: To są galerie. My siedzimy w szóstym rzędzie na widowni. Byłem kilka razy w tym teatrze, między innymi na 1989. No, atmosfera tego miejsca i w ogóle sposób odbioru sztuki jest nieco inny niż w takim

0: teatrze klasycznym. Więcej powiem, kiedy się patrzy na te galerie i na te miejsca z poduszkami, to trochę przypomina taką estetykę japońską wręcz.
1: Myślę, że kiedy się na nich siedzi, również można czuć się jak na macie w Japonii i dlatego bilety są tam nieco tańsze.
0: To teraz bym chciał zadać to pytanie, od którego właściwie powinniśmy rozpocząć. Teatr szekspirowski w Gdańsku, to który jest przystanek w twoim życiu?
1: Nie policzyłam tego, ale to jest chyba moja realnie 12. praca. Jeśli liczyć te prace takie od razu po studiach, nie liczę tych studenckich. No na pewno jest to jakiś 4. czy 5. duży mój przystanek zawodowy w życiu.
0: Od kiedy tu jesteś?
1: Od 2021 roku, od września. Nie mogę w to uwierzyć, że to już będzie 5 lat we wrześniu.
0: A co cię skłoniło do tego, żeby spróbować swoich sił w takim miejscu? To jest teatr jednak wyjątkowy.
1: Zabrzmi to bardzo butnie, ale zmusił mnie do tego profesor Limon, nawet częściowo z zaświatów. To znaczy twórca tego teatru szukał swojego następcy, wybudował to wiekopomne dzieło. Był jego dyrektorem przez ładnych 10 lat. Wcześniej organizował festiwal szekspirowski, który miał nagłośnić ideę budowania tego teatru, zebrać pieniądze i dlatego obchodzimy już 30. edycję. Festiwal odbywał się w całym mieście dużo wcześniej niż teatr wybudowano. I profesor chciał wrócić na uczelnię, jest wybitnym, jednym z najlepszych w Europie. Jest ciągle, tak o nim mówimy, jakby był, jakoś jest ciągle z nami. Najlepszych teatrologów, szekspirologów, językoznawców, jeśli chodzi o czasy szekspirowskie, elżbietańskie. I on szukał swojego następcy i Michał Merczyński, dyrektor Festiwalu Malta, zapytał mnie, czy może dać mój telefon profesorowi. Ja trochę do dzisiaj nie wiem, czy Michał mnie polecił, czy był przekaźnikiem. No w każdym razie było mi miło, że w ogóle moje nazwisko padło i powiedziałam jasne, w jakim celu, no bo on się chce spotkać, właśnie chyba szuka wśród różnych menedżerów kultury następców, których mógłby zarekomendować włodarzom. Ja powiedziałam, no ale Szekspir, wiesz, no ja mniej więcej wiem, o co chodzi, kto w którym akcie umiera albo przeżywali. Ja chyba tak wszystkich tych sztuk to Szekspira nie przeczytałam. Ja mówię, no jak ja, teatr szekspirowski, ja umiem zarządzać kulturą, umiem robić projekty, ale ja się na Szekspirze nie znam. Na co Michał mówi, to już sobie tam z profesorem porozmawiasz, jak się spotkacie. Nie wiem, dlaczego spotkaliśmy się w Warszawie. Nie mam do dzisiaj zielonego pojęcia, dlaczego nie spotkaliśmy się w Gdańsku i dlaczego ja do Gdańska nie przyjechałam. Tylko chyba w połowie. Ja mieszkałam w Poznaniu, on w Gdańsku i stwierdziliśmy, że Warszawa... Jak się nazywa ten hotel naprzeciwko Dworca Centralnego? To jest...
0: Dawny Marriott.
1: To już nie jest Marriott? I tam jest takie lobby od razu na poziomie, że tak powiem, chodnika. I my w tym lobby dosłownie wysiedliśmy każdy ze swojego pociągu, poszliśmy do tego lobby, tam spędziliśmy 3 godziny na kawie, wróciliśmy. No i od tego czasu byłam z nim w rozmowach. Nie mam zielonego pojęcia, czy jeszcze był w rozmowach z kim innym. I któregoś dnia jakby napisał do mnie, że on jest bardzo zainteresowany tym, żebym ja ten teatr przejęła. Ja robiłam wszystko, żeby mu udowodnić, że ja naprawdę... Byłam w Gdańsku 4 razy w życiu, z czego 3 z klasą, raz na wakacje. Znaczy, że w ogóle naprawdę nie znam regionu, nie znam ludzi, że chyba bardziej znam ludzi w Warszawie i w Nowym Jorku niż w Gdańsku, że tu znam jedynie artystów, których kiedyś miałam przyjemność i zaszczyt promować za granicą. Ale ja naprawdę nic nie wiem, ani o tym teatrze. Znam oczywiście jego... Nawet kiedyś z Teatrem Nowym w Poznaniu, dla którego pracowałam, zdobyliśmy tutaj Złotego Jorika. W 2004 to był Ryszard III Janusza Wiśniewskiego. Ja wtedy byłam szefową impresariatu Teatru Nowego w Poznaniu. Przyjechaliśmy, zdobyliśmy tu Złotego Jorika. Spektakl odbywał się w Teatrze Wybrzeże. Ten teatr jeszcze nie istniał. Nastąpiła pandemia. My nadal byliśmy w rozmowach. Ja wtedy powiedziałam profesorze, no to w ogóle teraz te rozmowy zawieszamy. Pan musi być na tym statku ze swoimi ludźmi. I on mówił jasne, jasne, po czym dostałam od zaprzyjaźnionego dziennikarza informację, że Jerzy nie żyje. Ja mówię, jaki Jerzy nie żyje, nie wiem, kim jest Jerzy. On mówi, no Jerzy Limon. Ja mówię, ale to w ogóle jakieś bzdury, ja z nim rozmawiałam 3 tygodnie temu, oczywiście, że żyje i ma się świetnie. On mówi, no nie, zmarł na COVID. To było szokiem dla wszystkich, absolutnie dla wszystkich i chyba do dzisiaj jakoś jest, to jest tak... Tak niepotrzebna śmierć wybitnego człowieka i znamy takich śmierci wiele. która w ogóle w jakiś stan osłupienia mnie kompletnie wprawiła, ponieważ wiem, jak wiele on miał planów, jak bardzo chciał wrócić na uczelnię, jak bardzo chciał pisać książki. Ja go znałam absolutnie tylko i wyłącznie z tych rozmów między nami o teatrze.

0: o tym, jak ja to widzę, jak on by to widział, czemu ja. I pomyślałam sobie, okej, to była świetna przygoda, było mi niezwykle miło, że w ogóle pomyślał o mnie, no, ale ta przygoda się już zakończyła, ja tu naprawdę nikogo nie znam. Ale zadzwoniono do mnie z miasta, że mnie zapraszają na rozmowy, bo profesor Limon już tam listy rekomendacyjne napisał, że już jesteśmy posłowie i że w ogóle już jakby jestem oficjalną kandydatką, więc ja wtedy mówiłam, chyba nie, ale to był profesor Limon, mnie to nie zdziwiło, to znaczy facet, który sobie w latach 90. wymyślił, że w centrum Gdańska odbuduje teatr, no to jest niemożliwa historia, jakkolwiek, nawet jeżeli jesteś człowiekiem wielce bogatym, a profesor nie był, wielce wpływowym, no nikt sobie w środku miasta nie buduje teatru i to właśnie takiego, jaki sobie wymarzył, z otwieranym dachem, uwspółcześnionego, on to wszystko zrobił, to nie jest w skali 1:1 ta szkoła fechtunku, to znaczy mamy te proporcje wewnątrz, ale na zewnątrz jesteśmy niezwykle kontrowersyjnym budynkiem. Jedni się nim zachwycają, inni go nie lubią. Dla nas to jest jakaś perła architektoniczna i dla tych, którzy dali nam nagrody zagraniczne również, ale rozumiem wzburzenie mieszkańców, że jest to pewna nowa formuła, ponieważ jesteśmy wielką czarną bryłą, antracytową, jak mówił profesor. Pamiętam twoje pytanie, jak się tu znalazłam. Miasto zaprosiło mnie do rozmów, była pandemia, był Zoom, spotkaliśmy się na Zoomie. Potem się okazało, że nie byłam jedyną kandydatką, ale naprawdę to było wszystko poza mną. Ja to traktowałam absolutnie, no trudno mówić, że w tej dramatycznej sytuacji humorystycznie, ale absolutnie luźno. I to był marzec, profesor zmarł. Ja dostałam tę robotę po tej rozmowie i po pewnie jakimś sprawdzaniu mnie przez oficjeli. Miasto nie zrobiło oficjalnego konkursu, nie mnie to oceniać. Pewnie bym do niego nie stanęła, a może bym stanęła, żebym piorun mnie z nieba nie strzelił, znając profesora Limona. Wygrałam ten konkurs, nie konkurs, tę nominację i od września zostałam dyrektorką teatru, tak naprawdę wchodząc w miejsce, w którym nikt mi nic nie przekazuje, tak, wiesz, ideowo, od góry. No to się oczywiście zdarza, kiedy jeden dyrektor odchodzi, drugi, że tak powiem, przychodzi, ale tutaj to nie tak miało być. Profesor bardzo chciał, żebym jakiś czas była z nim, żebym była jego zastępczynią, żeby on mnie wprowadził, a zdarzyło się tak, jak zdarzyło. To nie jest łatwe wejść w buty profesora Limona, ale ta rekomendacja dała mi taką bardzo silną akceptację środowiska na początku. Wiele osób o niej wiedziało i powiedzieli, no skoro on jej dał szansę, to my jej też damy szansę. To pomogło.
1: A już zdążyłaś się przez te 5 lat, to minie we wrześniu, 5 lat, lada chwila, czas szybko, nieubłaganie leci. Już się zdążyłaś wszystkiego o Szekspirze dowiedzieć?
0: Nie, zupełnie nie, dlatego że wtedy, i myślę, że też profesor w ogóle nie wiedział o nim wszystkiego, dlatego chciał pisać kolejne książki. I myślę, że każdy festiwal szekspirowski i każde wystawienie, w którym nagle, nie wiem, Ofelia jest w ciąży, tak jak w Narodowym, albo duch ojca okazuje się spiskiem, albo, znaczy, że kolejne interpretacje, kolejne nowości. Teraz nagle odkryto, nie wiem, czy czytałeś, ulicę, na której mieszkał Szekspir, dokładnie te, więc co chwilę... zawsze coś. I nie, jasne, że o nim wszystkiego nie wiem, ale tak jak mówił profesor, nie ma potrzeby. Ja mam tu koleżanki, które wszystko o nim wiedzą, piszą doktoraty i są z tego fantastyczne. Ja staram się zarządzać dobrze instytucją.
1: Mamy nawet wysyp Hamletów w ostatnich tygodniach. Po Śląsku też się Hamlet pojawił. Świetnie zresztą przyjęty przez tych, którzy widzieli. No dobrze, ale teraz byśmy spróbowali z innej strony podejść do opowieści o twoim życiu, a do tego miejsca, w którym siedzimy, którym zarządzasz, do Teatru Szekspirowskiego wrócimy. Mówiłaś, że to jest może 12 przystanek, kiedy myślisz o pracy i w ogóle, ale ty się tutaj wzięłaś tak naprawdę z bardzo ciekawej drogi między Wielkopolską a Nowym Jorkiem. Jak to w ogóle było, Agata, że ty wylądowałaś za oceanem i zaczęłaś być jedną z osób odpowiedzialnych za promowanie polskiej kultury w Nowym Jorku, który... Czy nam się to podoba, czy nie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach trudnej amerykańskiej administracji, jest stolicą świata?
0: Myślisz, że jeszcze jest dzisiaj? Ja myślę, że on jest teraz bardzo biedny z tą ówczesną administracją i bardzo stara się być, ale już chyba odebrano mu wszystkie środki, nadzieje i siedzi w kąciku i czeka na lepsze czasy i tych lepszych czasów bardzo życzę mu. Teraz jak mnie o to pytasz, to właśnie zdałam sobie sprawę, że to było trochę tak jak z tą historią z profesorem Limonem. Żadna praca, którą dostałam, nie była tą, o którą się starałam. Natomiast każda praca, którą chciałam mieć, wystartowałam w konkursie, nie dostałam jej. ponieważ ani moja praca w Poznaniu, ani

moja praca w Nowym Jorku nie były robotami, o które ja się starałam, tylko w których mnie ktoś polecił i do mnie zadzwonił, że mnie polecił i co ja na to. W Nowym Jorku pracę dostałam, tak, tę historię też już opowiadałam, Asia Leśnierowska, może ci znana, fantastyczna kuratorka i twórczyni Centrum Tanecznego w Starym Browarze, Stary Browar, Nowy Taniec, które stworzyła dzięki mecenatowi Grażynie Kulczyk, była moją koleżanką z klasy przez 4 lata. Ja zawsze myślę, że marzenia należy wypowiadać głośno. Nie wiem, czy ty się ze mną zgadzasz, bo jakoś rzeczywistość słucha, ale to nie rzeczywistość, ludzie też słuchają. I jeżeli dajesz znać ludziom, co u ciebie słychać, w sposób nienachalny, jeżeli jakoś te marzenia wypowiadasz, to ci, którzy cię cenią i lubią, czasami cię gdzieś polecą. Ja wiem, bo ja sama to robię dla innych. Na tym polega moja praca, na łączeniu ludzi, projektów, polecaniu ludzi sobie wzajemnie. Ja pojechałam pierwszy raz do Nowego Jorku, mam tam siostrę, mamę i kuzynkę. Jak miałam 17 lat, stanęłam na środku 5 Avenue i pomyślałam, że jeżeli istnieje życie jakieś takie wielokrotne i reinkarnacja, to ja na pewno jestem stamtąd. Przysięgam, miałam coś takiego, ja tu byłam, ja tu chcę być. To moje ADHD, energia, przesadne, wszystko pasuje tutaj jak ulał. Szybko, głośno, I want it all and I want it now. I powiedziałam, ja tu wrócę. I pamiętam, że wróciłam do Polski i wszystkim wkoło opowiadałam, zaczynałam zdanie, no ja, że będę pracować w Nowym Jorku, a jestem córką aktorów pierwotnie z Kalisza, więc jakby no nie przelewało się finansowo. Moi rodzice są aktorami teatralnymi, więc nie mam żadnego zaplecza finansowego, które pozwoliłoby mi takie marzenia zrealizować tylko dlatego, że je chcę. Ale tak powtarzałam, że jak ja już będę w Nowym Jorku, jak pojadę do Nowego Jorku, no i oczywiście nie pojechałam i nic się takiego nie wydarzyło, ale wiele lat później my mieliśmy bardzo silną grupę dosyć charyzmatycznych osób w mojej klasie. Wiele z nich zrobiło bardzo fajne kariery. Asia Leśnierowska była ze mną w klasie przez 4 lata i byłyśmy w kontakcie i ona do mnie zadzwoniła któregoś dnia. Ja chyba wtedy pracowałam, wydaje mi się, że chyba pracowałam dla Piotra Felkela i nie wiem, czy prowadziłam dla niego fundację Vox Artis wtedy i stawiałam te wszystkie mitoraje w Polsce, w Krakowie na rynku z panem mitorajem, tirami jeździliśmy i robiłam wtedy rzeczy związane, uczyłam się pracować z biznesem, promując sztukę współczesną. I ona do mnie zadzwoniła i powiedziała, że właśnie jest taki Instytut Kultury Polskiej, nie miałam pojęcia co zacząć, że szukają tam zastępcy dyrektora. Chyba wtedy bez jakiegoś oficjalnego konkursu, bo to nigdy nie wiadomo z MSZ-em. Raz są te konkursy, raz nie ma. Czasami na stanowisko dyrektorskie są, znaczy najczęściej, a na zastępców oni są, nie wiem, zapraszani. Ja nie znałam nikogo w MSZ-cie, ani jednej osoby, nawet pani sprzątającej nikogo, ale Monika Fabiańska, ówczesna dyrektorka, dostała od Asi mój numer, bo zaproponowała tę pracę Asi. Ale Asia właśnie zaczynała pracę u Grażyny Kulczyk i powiedziała, ja mam świetną robotę, ja jej nie chcę, ale ty tak pierdzielisz o tym Nowym Jorku od zawsze, znasz dobrze angielski, świetnie ci idzie w kulturze, ty słuchaj, ty się weź zgłoś, marzyłaś o tym zawsze. Mówię, no gdzie Asia, no ja naprawdę tam nikogo nie znam. I dokładnie tak było, że rozmawiałam z nią przez telefon 5 godzin, mój ówczesny chłopak wywijał oczy do nieba, z kim można tak długo rozmawiać. I ona powiedziała, ja pani nie znam, ale pani mi się spodobała, ja o panią zawalczę. I parę miesięcy później byłam w Nowym Jorku. Naprawdę tak ta historia wyglądała. No i wtedy już musiałam tylko po prostu udowodnić, że nie zawiodę, że dam radę. I spędziłam tam 5,5 roku. Potem wróciłam do Polski, pracowałam w Polsce i następnie wróciłam znowu do Nowego Jorku. Już wtedy wzięłam oficjalnie udział w konkursie na dyrektorkę Instytutu. Nie ukrywam, że bardzo wierzyłam w to, że wygram, bo byłam tam wcześniej 5,5 roku, wiedziałam o tej placówce wszystko, miałam jakieś sukcesy i rzeczywiście wygrałam oficjalny wtedy konkurs, to już też była nowa ekipa, nie znałam tych ludzi. No i po 1,5 roku zostałam odwołana z placówki przez Prawo i Sprawiedliwość razem z ambasadorem Sznepfem, z ambasadorem Bosackim z Kanady, w zacnym bardzo gronie. I powiem szczerze, że bardzo było warto być zwolnionym wtedy, znaczy odwołanym ze stanowiska jako konsul, bo wtedy byłam również w funkcji konsula. Po prostu wymieniano kadry. Można zwolnić każdego konsula, jak się potem okazało. Ale byłam bardzo wdzięczna, ponieważ kiedy mnie odwoływano, chyba 40, ponad 30 osób, takich po prostu topowych ze świata kultury w Nowym Jorku, głównie ze świata teatralnego i uniwersyteckiego, napisało również bez mojej wiedzy list poparcia, który mi wysłali i który wysłali do MSZ-u. Ja bym takiego listu w życiu nie dostała, gdybym tam pracowała. I właściwie teraz gdziekolwiek się staram o pracy, to jest pierwsza rekomendacja, jaką pokazuję. Bo taki, wiesz, list poparcia od czołowych Amerykanów pracujących w kulturze, no robi robotę. Więc ja mam naprawdę czasami, myślę,

0: więcej szczęścia niż rozumu.
1: To może o polityce mało dzisiaj. Przypomnę tylko, że to był ten czas, kiedy poza tobą między innymi odwołano Katarzynę Wielgę z Berlina.
0: Byłyśmy odwołane w tym samym czasie, nawet się ukazywały takie artykuły w prasie, że odwołano i Kasię, i mnie. Katarzyna radzi sobie fantastycznie, sprawując wysokie funkcje kulturalno, prawie rządowe w Niemczech. Ja też jestem całkiem zadowolona, jak się rozejrzymy wokół.
1: Ale bym chciał, byśmy trochę opowiedzieli o tej takiej pracy codziennej, bo mało o tym wiemy tak naprawdę. Byłaś konsulem, konsulką, wcześniej wicedyrektorką, potem dyrektorką tego Instytutu Kultury Polskiej. Dla bardzo wielu osób z Polski to wciąż, mimo tych zmian, które przyszły, jest takie miejsce marzenie. Mieć wystawę w Nowym Jorku, pokazać sztukę w Nowym Jorku, mieć spotkanie autorskie w Nowym Jorku, spotkać się z wybitnym reżyserem w Nowym Jorku. No, w jakimś sensie byłaś w centrum świata i mogłaś, ten list, o którym mówisz, nie wziął się znikąd, mieć kontakty z tymi, którzy zarządzają tym światem kultury, trzęsą nim. Jakie to było wrażenie? Miałaś poczucie bycia wybraną?
0: Nie, ja nigdy nie mam tego poczucia, ponieważ nie mam też żadnych zawodowych marzeń. Ja nigdzie nie chcę dojść. Cieszę się tym, co mi daje los, i dlatego chyba tak szybko pozbierałam się, kiedy byłam odwołana ze stanowiska, założyłam własną firmę, zaczęłam uczyć jogi, jednocześnie zrobiłam sobie kursy nauczycielskie jogi w Nowym Jorku. Ja jestem osobą, która dąży tylko do tego, żeby robić fajne projekty. I naprawdę mogę robić to. Ja byłam też przez 2 lata rzeczniczką prasową ceramiki, no teraz chyba nie można wymieniać nazw, prawda? Ale firmy robiącej płytki ceramiczne. I to była no w ogóle praca z biznesem, w której musiałam absolutnie włożyć dumę do kieszeni z bycia panią konsul, nagle obsługiwać dziennikarzy z branży budowlanej na konferencji prasowej, którzy nie mają pojęcia, jaka jest moja historia. Ja w ogóle te rzeczy biorę, to są tak ciekawe dla mnie wydarzenia. Kiedyś przeczytałam, że w życiu nie towarzyszą mi przeszkody, tylko przygody. I jakkolwiek naiwnie to brzmi, ja mam w sobie coś takiego, że nie mam takiego poczucia bycia wybranym, ale mam poczucie nieustannej przygody i docenienia. Ja się czułam przez cały swój pobyt w Nowym Jorku jak w filmie. Ja wiedziałam, że ja z niego wrócę i to było takie wow, ja tutaj jestem. Raczej byłam zachwycona niż onieśmielona. I pewnie to, że byłam w tym zachwycie i że Nowy Jork mnie tak szybko zaakceptował i że ja mam też taką zdolność dopasowywania się do różnych środowisk, emocji, energii i chyba też dlatego umiem robić to, co robię, że szybko nauczyłam się, o co w tej branży chodzi, jak to się robi, jak to zrobić, żeby w tym Nowym Jorku pokazać te swoje wymarzone prace.
1: No to opowiedz o jakimś takim wymarzonym albo przypadkowym spotkaniu w Nowym Jorku, które zrobiło na tobie wrażenie. Ktoś, kogo wielu z nas chciałoby spotkać.
0: Pamiętam, że byłam na kolacji 3-osobowej, dosłownie były 4 osoby z Timothy Snyderem. To zrobiło na mnie wrażenie, ponieważ to był w okolicy 20-lecia upadku muru berlińskiego. Robiliśmy z New York Public Library duże wydarzenie. Ja wtedy zaprosiłam Teatr 8 dnia ze spektaklem Piołun, który był grany za komuny w ogóle w latach 80. Wymyśliłam, żebyśmy zrekreowali ten spektakl jeszcze raz. I sprzedałam go Amerykanom jako po prostu coś, co przenosimy po 20 latach za żelaznej kurtyny. Zobaczycie, jak to było, jak to się czuło za komuny. W ogóle były kolejki jak stąd do Radomia, bo Amerykanie uwielbiają takie akcje. Byliśmy na pierwszej stronie sekcji Arts w New York Timesie. Już potem większego sukcesu z New York Timesem nie miałam. Natomiast po jednym z tych wydarzeń właśnie była taka kolacja z Timothy Snyderem, którego jako komentatora życia, pisarza, naukowca w ogóle totalnie cenię. I na takiej właśnie prestiżowej kolacji w bardzo eleganckim miejscu sobie pomyślałam, wow, to w ogóle to jest ten moment. Więc paradoksalnie wcale nie artysta, chociaż byłam zaproszona na, i to w ogóle nie wiem, jak mogłam to przepuścić, bo byłam zaproszona do domu Mariny Abramowicz. To było jakieś 20 lat temu i ja wtedy do czego się przyznaję, w ogóle nie wiedziałam, że to jest tak wielka artystka. Znaczy, albo ona się nią okazała nieco później, albo ja miałam wtedy takie, no wiem, ją znam, ona się tnie i robi te wszystkie bady, performance'y, wtedy naprawdę nie zdawałam sobie sprawy. Ja nie poszłam na tę imprezę i tego żałuję. Pewnie z takich snobistycznych przyczyn, że mogłabym powiedzieć, że byłam u Mariny Abramowicz, którą potem się oczywiście zainteresowałam, no i przeczytałam jej biografię i byłam też w MoMie na tym słynnym siedzeniu przy stole. Nie udało mi się usiąść naprzeciwko niej. Natomiast no potem to śledziłam. Ci ludzie wielcy i wybitni też muszą gdzieś mieszkać. No i najczęściej mieszkają albo w Nowym Jorku, albo w Los Angeles. I spotykanie ich nie jest potem już jakąś wielką sensacją, bo widzi się ich na ulicy, w sklepie, czasami się siedzi za nimi w

0: teatrze. No ja to naprawdę z takim wielkim zachwytem przyjmuję, ale też myślę sobie, czemu nie? No każdy, kto ma jakąś sprawczość w życiu, jest zdrowy i miał szczęście urodzić się w uprzywilejowanym jednak świecie, tak jak ja, może tego dokonać.
1: Tak zaczęłaś dużo mówić o tych swoich przygodach życiowych związanych z pracą. To może jeszcze bym cię zapytał, bo o tym wspomniałaś, a jakiej pracy, o której marzyłaś, nie dostałaś?
0: No nie dostałam. Na przykład startowałyśmy swego czasu z Mają Kleczewską w konkursie na dyrektorki TR Warszawa. Taki szalony pomysł miałyśmy. No i wtedy wygrał z nami Grzegorz Jarzyna, który objął to stanowisko po raz kolejny. No i to była na przykład taka robota, znaczy, której oczywiście spodziewałam się przegrania. No to wszystko mogło się wydarzyć i się wydarzyło. Ale właśnie wtedy do mnie przyszło takie, kurczę, jak ja się staram, to mi nie wychodzi. A jak jestem w tej takiej naiwności, to zawsze coś dobrego przyniesie mi los.
1: I druga rzecz. Powiedziałaś, że kiedy wróciłaś do Polski i zajmowałaś się tymi płytkami ceramicznymi, byłaś rzeczniczką prasową, to musiałaś schować tę dumę, że wcześniej byłaś przedstawicielką państwa polskiego w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, no i teraz po powrocie zupełnie inna branża, zupełnie inne działanie. Ciekawy wątek dumy i właściwie jak myślisz, komu i czemu zawdzięczasz to, że nie masz problemu z takim przyswojeniem nowej sytuacji w życiu, z odnalezieniem się w zupełnie innym środowisku?
0: Nie wiem, to chyba jest jakiś brak kompleksów. No my Polacy jesteśmy pełni kompleksów, ale też pełni takiego nadęcia. To jest coś, co ja cały czas rozbijam i pracując w teatrze. I my mamy nieustanną bekę, no muszę użyć tego słowa, z siebie. I moi pracownicy ze mnie, i ja z nich, i ja z siebie, i oni z siebie. Kochamy memy, uwielbiamy żarty i czasami się zastanawiamy, czy możemy coś dać na nasze social media. I mówimy, nie, no już nie przesadzajmy, to już jest za grubą kreską. Natomiast ja w ogóle myślę, że ja mam po prostu brak nadęcia, co czasami niestety jest odbierane jako jakąś bezczelność, zbytnią pewność siebie. I powiem ci, że mam absolutną pewność, też już to chyba powtarzałam wielokrotnie, ci co mnie znają słyszeli to milion razy, że wszystkie moje zalety za oceanem są moimi wadami tutaj. To znaczy naprawdę w Stanach czułam się jak ryba w wodzie, bo tam byłam odważna, przebojowa, szłam po to, co chciałam w zawodzie.
1: Bezpośrednio.
0: Tak, jeżeli miałam pomysły, to, że ja potrafiłam się dostać do dyrektora Lincoln Center Festival, wziąć go do Polski i wszyscy mówią, gdzie, no jak się dostanie, gdzie on pojedzie z tą do Polski. Nie dość, że pojechał, zaprogramowaliśmy Kalkwerka i jako pierwszy polski spektakl na festiwalu w Lincoln Center był Kalkwerk Krystiana Lupy po raz pierwszy w historii, to ja tego jakby dokonałam tylko i wyłącznie w tym, że się wbiłam do niego, do gabinetu i go przekonałam jakimś swoim, nie wiem, urokiem, gadatliwością, czymkolwiek, żeby pojechał ze mną na wizytę studyjną do Polski. On pojechał z innymi promotorami, no i zachwycił się tym spektaklem i go zaprosił. I sobie myślę, że no naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych i że to nie jest tak trudne, ale czy ja bym się dostała jako młoda menadżerka, ja miałam wtedy 29 lat, czy ja bym się dostała do jakiegoś polskiego dyrektora po prostu z marszu i że on by ze mną pojechał z nieznaną dziewczyną do Nowego Jorku? A to było możliwe z Amerykanami. I chyba, jeżeli mnie pytasz, skąd to mam, to ja się tego tam nauczyłam. Że naprawdę każdy może spaść z bardzo wysokiego konia, że lepiej traktuj ludzi wokół siebie z szacunkiem wszystkich, bo jak z tego bardzo wysokiego konia spadniesz to i się rozejrzysz, to zobaczysz, kto przy tobie pozostał. I to, co powiedziała Maya Angelou, no, ludzie zapomną, co o nich powiedziałeś, zapomną, co dla nich, przez nich zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przez ciebie lub dzięki tobie czuli. No i to chyba tak jest. Serio, jak się będziemy nadymać, to będziemy nieszczęśliwi.
1: Maya Angelou to, przypomnijmy, wielka czarna pisarka amerykańska, której książek, lekturę bardzo serdecznie oboje, jak tu siedzimy w Gdańsku w Teatrze Szekspirowskim, polecamy. Ale, bo ten temat kompleksów to jest coś, co myślę każdy musi sam w sobie przepracować. W którym momencie, mam to doświadczenie za sobą, więc mogę cię zapytać, bo wiem, że tak być powinno w życiu, ale wiele osób się bardzo tego obawia. I to nie ma nic wspólnego z respektem, despektem czy tego typu zachowaniami. W którym momencie w życiu się zorientowałaś, że musisz walczyć o siebie w tym sensie, że na przykład nie interesujesz się opiniami ludzi, na których zdaniu ci nie zależy? My mamy taką niestety zdolność, myślę, że nie tylko my Polacy, w ogóle ludzie, że się bardziej przejmujemy tym, co o nas powiedzą, niż tym, co sami wiemy, że potrafimy.
0: Ja nigdy nie walczyłam o siebie, ale ja zawsze walczyłam w jakiejś sprawie. Polskie kobiety w ogóle nie potrafią walczyć o siebie, ale kiedy mają jakąś sprawę do wywalczenia o swoje dziecko, o męża, o koleżankę, to jest o wiele łatwiejsze. I ja chyba również jestem

0: taką polską kobietą. Ja pamiętam, że kiedy zostałam wtedy zwolniona i musiałam sobie jakoś poradzić, założyłam własną firmę i nie potrafiłam przez 5 lat, kiedy byłam na tej własnej działalności, robiłam bardzo różne rzeczy i pracowałam dla tej firmy ceramicznej, robiłam warsztaty, uczyłam jogi, no po prostu musiałam przetrwać. Nie potrafiłam założyć strony internetowej. Znaczy nie byłam w stanie tego zrobić. Kiedy miałam kliknąć enter ze swoim bio i dokonaniami, mogę tobie teraz o tym mówić, ale to w ogóle nie byłam w stanie tej strony założyć. I mój ówczesny mąż do mnie mówił, no kurczę, no, ale jakoś zareklamuj się, jeżeli masz firmę, no potrzebujesz tej strony. Ja mówię, wiesz co, a tam pocztą pantoflową jakoś pójdzie, ci co mnie znają, to mnie polecą. I rzeczywiście miałam szczęście, tak było. Więc nie pytaj mnie, kiedy zaczęłam walczyć o siebie i to nie jest fałszywa skromność. Obciachem jest dla mnie robienie tego, w ogóle mega, natomiast bardzo chętnie zawalczę o projekt. I jeżeli chodzi o projekt, czy to jest kasa dla teatru, czy to jest wywalczenie, żeby pomóc komuś, bo w te osoby totalnie wierzę i potem mam takie, moje ego najbardziej się cieszy jak z tylnego siedzenia, nie wiem co się dzieje na scenie, albo ktoś zrobił zarąbisty projekt, a ja wiem, że ja jestem w tle. Że bez mnie by się to nie wydarzyło. To jest moja największa satysfakcja. I to nie jest walka o siebie, bo gdybym walczyła o siebie, to byś mnie widział pewnie na tej scenie, jakoś w tych mediach więcej. A ja wiem, jakie moje projekty, gdzie są. I to mnie cieszy.
1: Czyli nie masz potrzeby ekspozycji?
0: Ja mam taką potrzebę ekspozycji, żeby ludziom pokazywać, że lubię pisać na Facebooku, lubię bardzo żartować. Ja w ogóle lubię pisać. Myślę, że piszę całkiem nieźle. Więc w tym się cieszę. Lubię obserwować świat i pisać historię. Przez bardzo długi czas pisałam o przygodach mojej córki, ale w sposób taki jak przygody Mikołajka, żeby kiedyś nie wyciągnęła mi tego, że zrobiłam jakąś jej ekspozycję publiczną, więc pisałam o przygodach dziewczynki, która powiedziała śmieszne rzeczy i zaczęło się od tego, kiedy przyniosła mi 2 lalki i bawiła się nimi i powiedziała, że to jest Natalia i Kanalia. Uznałam to za świetne i bardzo długo bawiła się z Natalią i Kanalią, uznając to za piękne lalkowe imiona. Zaczęłam opisywać jej przygody, więc lubię tę swoją ekspozycję przez żarty, przez historię, przez opowieści. Ja lubię ludzi za sobą pociągać, ja lubię jak się dużo dzieje, to lubię. Być może to jest o mnie, być może ja w tym wszystkim też jakoś, nie wiem, mogę sprawiać wrażenie, że chcę błyszczeć, no ale trudno, no to niech sobie błyszczę. Uwielbiam na przykład żarty, że chcę zostać królową Polski. I kiedyś jeden amerykański kurator, który był w Stanach, tak bardzo się też tym żartem ze mną cieszył, że mi zrobił cały zestaw pieczątek Agata Grenda, królowa Polski, które mi przysłał z Nowego Jorku. Mam je do dzisiaj, no i czekam na lepsze czasy, żeby ich użyć.
1: Ciekawe, bo monarchia to jest władza absolutna. Nawet jeżeli konstytucyjna, no to nie jest absolutna, ale chciałabyś jednak takiej absolutnej, tak?
0: No tak, także wiesz, że Agata Grenda, królowa Polski. Ja widzę te pieczątki. No naprawdę. I też te na przykład te pisma, które tak, wiesz, pieczątkuję tymi pieczątkami.
1: I 3 pierwsze twoje dekrety to czego by dotyczyły?
0: Wiesz co, chyba tego, że kultura wygrywa wybory jednak, bo ciągle słyszę, że kultura wyborów nie wygrywa, ale jak patrzę na nasz głupiejący naród i na młodzież, która po prostu już ma mózgi zespolone z social mediami, a wiem coś o tym, bo jestem matką nastolatki, to totalnie bym zainwestowała moimi dekretami w kulturę, w edukację do kultury i w taki, wiesz, też publiczny dostęp do kultury. Że na przykład dlaczego służba zdrowia ma być darmowa? Dlaczego ma być darmowy transport? Nie wiem, a kultura nie. Że dla mnie to jest takie samo dobro i tutaj bym po prostu totalnie dofinansowała, bo teraz właśnie byłam na zjeździe dyrektorów festiwali i bardzo ciekawą rzecz powiedział dyrektor festiwalu Epidaurus w Atenach, przedstawiając nam historię swojego festiwalu, że w starożytnej Grecji lekarze przepisywali pobyt w instytucjach kultury jako kurację i remedium na choroby. Kogoś na przykład boli głowa czy coś, to pan pójdzie do instytucji kultury i zobaczy sobie 3 spektakle i panu przejdzie. Też uważam, że taki dekret byłby świetny, żeby kulturę zapisywać jako, wiesz, remedium na choroby.
1: A co cię najbardziej denerwuje w takich zachowaniach społecznych w dzisiejszych czasach? Co byś chciała znieść?
0: Jako ta królowa? Wspaniale, nie spodziewałam się, że tak szybko ta kariera moja się, wiesz, radiowo chociaż stanie. Mówiąc całkiem poważnie, co mnie denerwuje w zachowaniach społecznych? No wiesz, co mnie chyba cały czas właśnie denerwuje ten kij taki i to ego i to pompowanie. I to zobacz, ile mamy takich jakichś co chwilę fejkowych karier, takiego udawactwa, takiego, że jedni są lepsi tylko dlatego, że mają więcej kasy albo mieszkają w stolicy. To mnie najbardziej denerwuje. Pewnie w moim własnym środowisku mnie to najbardziej denerwuje. ale wśród ludzi, wiesz co...

0: Nie wiem, no mogę oczywiście powiedzieć, że głupota czy lenistwo, no ale czy ja jestem inna, pewnie jestem, wiesz, tak samo głupia i leniwa czasami i też denerwuję innych, więc nic mnie chyba nie denerwuje, z czym nie umiałabym sobie poradzić, kiedy napotykam to na mojej drodze.
1: Ja bym zakazał hejtu.
0: No ale jak go zakażesz? To jest natura ludzka, a jeszcze jak jesteśmy anonimowi, możemy, myślę, jedynie edukować ludzi i my na przykład robimy taki spektakl w teatrze u nas, tak zwany Teatr Forum, gdzie dzieciaki oglądają 20 minut spektaklu, w którym jest ogromna przemoc, w tym niesamowite przekleństwa i są zaszokowani. I nauczyciele, którzy z nimi przyszli, boją się, że będą skargi rodziców. A potem okazuje się, że to jest totalnie sytuacja chłopaka, który jest uzależniony od gier, krzyczy, bluźni przed komputerem. To się kończy jakby tragedią i kiedy już to się ma skończyć tragedią, przerywamy ten spektakl i cofamy taśmę i oglądamy go z dzieciakami jeszcze raz i oni mogą go przerwać w każdym dowolnym momencie, wejść na scenę i zmienić los tego spektaklu. To jest oczywiście moderowane, to robi Jarek Rebeliński u nas z Teatru Razem, który jest wybitny w tej animacji młodzieży. I tak na przykład pokazujemy dzieciakom, że hejt nie ma sensu, bo zakazanie go, jak zakażesz hejtu? Możesz tylko go zmniejszyć, obalić, pokazać, że jest lwem, którego nie warto karmić w sobie, tak myślę.
1: No na przykład przecież królowa jeszcze szekspirowska to mogłaby wszystko zrobić. Bo ty byłabyś taką bardziej łagodną czy krwawą, jak z Szekspira?
0: Nie, ja myślę, że taką wesołą, że w ogóle inny stan umysłu niż wesołość jest bez sensu w dzisiejszym świecie. Więc raczej taką chyba komediową, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili, bo jakby no wszystko mija.
1: I to jest może dobry moment, wróciliśmy, opowiadając o twoich doświadczeniach życiowych, zawodowych, do Teatru Szekspirowskiego. Gdyby tak powiedzieć, co było w ciągu tych 5 lat największym sukcesem tego miejsca, to chyba jednak wbrew wszystkim i wszystkiemu, wbrew założeniom Teatru Szekspirowskiego, musical 1989, zrobiony przez was wspólnie z Teatrem imienia Słowackiego w Krakowie. I to się nawet dobrze składa, bo rozmawiamy pod koniec maja, a za chwilę kolejny 4 czerwca, kolejna rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów. Pamiętam, kiedy przyjechałem tutaj do Gdańska, do twojego teatru zobaczyć ten spektakl. To była jakaś sobota w ciągu dnia, tyle było osób chętnych, prawda? Dodatkowe spektakle, pamiętam. Dawno nie widziałem takiej euforii w teatrze. I na scenie, wśród aktorów, którzy wcielali się w rolę dawnych opozycjonistów, ale też w rolę Aleksandra Kwaśniewskiego. I wśród publiczności, tych, którzy pamiętają i nie pamiętają tamtych czasów. No to wam się absolutnie wybitnie udało.
0: Bo nikt nam nie powiedział, że nie można i nie zdawaliśmy sobie sprawy z Krzysztofem Głuchowskim, że nie mamy zielonego pojęcia o robieniu musicali, więc go zrobiliśmy.
1: A to jakoś miało wpływ na całą tę sprawę, fakt, że ty byłaś w Nowym Jorku, więc chodziłaś na musicale na Broadwayu, czy nie?
0: Trzeba by w sumie zapytać Krzysztofa, ale myślę, że on zadzwonił do mnie dlatego, że nie uwierzyli w tę ideę dyrektorzy innych teatrów. Ja tak podejrzewam, że ja nie byłam pierwszą, do której on zadzwonił, ale przede wszystkim, myślę, nie moja historia tutaj zaważyła, tylko fakt, że ja zarządzam teatrem, który jest w Gdańsku, a więc w mieście, o którym mówimy w tej historii, że jestem teatrem impresaryjnym, a więc nie mam aktorów, ja nie mam stałego zespołu aktorów, a więc jego zespół może przyjechać i tu zagrać, że jest to idealna sytuacja koprodukcyjna dla naszych teatrów, ale zaczął tę rozmowę od, słuchaj, bo ty mieszkałaś w Nowym Jorku, to może widziałaś Hamiltona, bo ja mam taki pomysł, a ja mu powiedziałam, stary, myślę, że ja widziałam Hamiltona w ogóle jako jedna z niewielu, jak w ogóle jeszcze nikt o nim nie słyszał, bo wpuścił mnie kolega techniczny i wisiałam naprawdę gdzieś pod jaskółką. Aktorzy mieli 1 centymetr na scenie.
1: Tu stop, wyjaśnijmy, o co chodzi z Hamiltonem, bo pewnie wiele osób w Polsce wciąż nie wie.
0: To był pierwszy musical, około, myślę, nie wiem, 15-20 lat temu miał swoją premierę, który mówił o nudnej historii założycielskiej Ameryki, o postaciach historycznych, w tym o Hamiltonie, w rapowany sposób na scenie. I był to też pierwszy musical w historii Broadwayu, w którym nie było żadnego białego aktora, co jest w ogóle niemożliwe. I ten musical osiągnął tak ogromny sukces, że bilety u koników, kiedy ja byłam akurat w Nowym Jorku wtedy podczas mojej pierwszego pobytu jako wicedyrektorka instytutu, osiągały $8000. Można było je kupić za $8000 jedno miejsce i w ogóle ich nie było. Znaczy teoretycznie można, bo były niedostępne. Ten musical właściwie teraz można zobaczyć na jednej z platform streamingowych. Manuel Miranda, który go stworzył, jest już międzynarodową gwiazdą. Odcina kupony, robi kolejne wersje. Oczywiście muzyka z spektaklu.

0: spektaklu jest dostępna wszędzie i tłumy fanów podążających za tym musicalem po całym świecie. No i Krzysztof Głuchowski zadzwonił do mnie i powiedział, może ty słyszałaś o tym Hamiltonie? Więc ja powiedziałam, nie tylko słyszałam, ale i widziałam. A ty? On mówi, no ja nie. Ale chciałbym zrobić taką polską odpowiedź na Hamiltona. A ja mówię, ale że co? On mówi, no taki wiesz, rapowany musical i premiera by była u ciebie, a druga część u mnie. I ja wtedy uruchomiłam w sobie to, co właśnie najczęściej uruchamiam w takich sytuacjach, taką poznańską chęć zysku. Mianowicie, jak sobie przypomniałam o tych wszystkich gadżetach, o tych tłumach przed, o tym, jak to w ogóle można sprzedać, jaki to w ogóle można zrobić z tego hype, to ja mówię, w ogóle stary, wchodzę w to, no ale jeszcze nic nie wiesz. Ja mówię, ale nie, szczegóły dogadamy, ale to jest świetne, w ogóle co za historia, kto to wymyślił. No i wtedy dowiedziałam się oczywiście o twórcach, o Kasi Szyngierze, o pozostałych scenarzystach i weszłam w to i tak naprawdę ja mówię, czego ode mnie potrzebujesz? No, na raz to tylko pieniędzy, to ja mówię, to poczekaj, daj chwilę, pójdę, znajdę. Poszłam, znalazłam. Mam u pana marszałka i u pani prezydent, których po prostu no, udało mi się do nich wejść. Miałam tu nieco ułatwione zadanie jako dyrektorka instytucji, przekonać ich do tego, żeby dofinansowali ten spektakl, a dopiero zaczynałam swoją karierę w Gdańsku. I też przypomnę, że Krzysztof Głuchowski z Krakowa, ja z Poznania, chociaż Krzysztof też w sumie z Poznania, postanowiliśmy opowiedzieć gdańszczanom w Gdańsku ich własną historię, będąc z zewnątrz, a ja dopiero co zaczynałam pracę. To mogła być tak spektakularna katastrofa, z której mogłabym już się nie podnieść tak konkretnie. No ale właśnie chyba mój optymizm i wieczna radość spowodowały, że w to uwierzyłam i też udało mi się zarazić innych wokół. I powiedziałeś o tym odbiorze, który tu był. Wiesz, co było niesamowite na premierze. Byłam pierwszy raz w teatrze. Myśmy jeszcze na premierach, po premierze gdańskiej już widzieliśmy, że wow, to się chyba podoba. Potem jak na premierę krakowską cała branża nagle chciała przyjść i w ogóle wszyscy do nas dzwonili, czy jeszcze, my wiemy, że już nie ma miejsc, ale no, bo to słyszeliśmy, że w Gdańsku tak super, to już wiedzieliśmy, że to ma szansę być hitem, no a potem to już był roller coaster, w którym się nagle obudziliśmy i zobaczyliśmy, że nie mamy drugiej obsady. I że w ogóle powinniśmy mieć dwie dekoracje i wszystko podwójne i że w ogóle powinniśmy to grać non-stop, że możemy zamknąć teatry i tak jak na Broadwayu, tylko to grać tak naprawdę. I że już dzisiaj w tych kosztach i z takim entuzjazmem w ogóle nie zrobilibyśmy tego spektaklu. Ale pamiętam na premierze w Gdańsku, pierwszy raz w życiu w teatrze, że ludzie bijąc brawo krzyczeli dziękujemy, dziękujemy. I to nie było podziękowanie za ten spektakl. To było podziękowanie za opowiedzenie tej historii, za przypomnienie tych bohaterów, to było też przed wyborami. I to był tak wzruszający moment, kiedy ludzie krzyczeli dziękujemy, dziękujemy. Nigdy czegoś takiego na premierze nie przeżyłam i wtedy poczułam, że wow, no to był jeden z takich moich zawodowych momentów, kiedy poczułam się naprawdę na właściwym miejscu.
1: No i do dzisiaj to jest hit.
0: Tak, do dzisiaj to jest ogromny hit, ale no coraz trudniej go grać i negocjujemy z Krzysztofem i z Teatrem Słowackiego te terminy, ponieważ i aktorzy w tym spektaklu stali się gwiazdami i bardzo się z tego cieszymy, no ale to oznacza też telewizję, seriale i inne rzeczy. I też wszyscy z nich są w wielu innych produkcjach Teatru Słowackiego, bo nikt z nas nie spodziewał się, że to będzie taki hit. I tylko, że po prostu no, tam czasem sobie zagramy u nich, czasem u nas, a zapotrzebowanie, że tak powiem, popyt zdecydowanie przekracza tutaj podaż.
1: Masz jakiś kolejny szalony pomysł na to, co ten teatr pod twoim kierownictwem mógłby zrobić?
0: No mówię ci, że wszystkie rzeczy, które sobie planuję i ci teraz o nich powiem, one nie wyjdą. To przyjdzie samo i te pomysły przychodzą i też nie mam tych pomysłów, co nie oznacza, że nie robimy fajnych rzeczy, bo myślę, że robimy. Przede wszystkim mam 30. jubileuszowy festiwal. Raczej myślę projektowo, a nie o wybitnych pomysłach, bo to też mi się dosyć nadęte wydaje. Ja jestem osobą, która niestety jest w tej bańce, która uważa, że teatr jest produktem, a widz jest klientem. Kiedyś przez naszą branżę przytoczyła się taka duża dyskusja. Ja konkuruję z tym, czy ktoś wyjdzie z domu i przyjdzie do teatru, czy też zostanie w tym domu i odpali platformę streamingową lub nawet jakiś na niej wybitny film, spoko. Ja walczę o uwagę, o czas w świecie, w którym nasza uwaga, co jest zbadane, na przykład kiedy mamy komórkę w ręce, to jest 3 sekundy. Więc ja wszystko, co robię, oceniam pod kątem tego, czy ja nie zmarnuję człowiekowi czasu. Więc już w ogóle nie myślę w kategorii moich wybitnych pomysłów, których oczywiście mam miliony, wiadomo, jak to królowa Polski. Natomiast to w ogóle nie ma znaczenia. Ja chcę wiedzieć, i to jest dla mnie najgorsze, kiedy ci zmęczeni Polacy, a też chyba czytałam właśnie artykuł o tym, że my jesteśmy po prostu nieżywi ze zmęczenia i że nie jesteśmy w stanie po przyjściu do domu w ogóle zrobić cokolwiek tak na nas odcina. Jak przyciągnąć te

tego człowieka, żeby on nie poczuł się zmęczony, sfrustrowany. I to wcale nie oznacza, że muszą mu pokazywać komedię, bo na przykład te obwoźne, wszystkie warszawskie farsy u nas nie wystąpią, mimo że bardzo próbują. I na pewno gdybym wpuściła jeden taki spektakl, no to już nic innego nie musiałabym robić, bo ludzie byliby absolutnie zachwyceni. Ale mam taką misję, więc chyba zamiast moich szalonych pomysłów, ja

0: bezpieczną, z przestrzenią refleksyjną, z przestrzenią, w której wyjdą jakoś bogatsi, czasami poruszeni, czasami roześmiani, czasami wzruszeni, ale żeby się tu nie umęczyli. I to są moje główne postulaty.
1: Czujesz się teraz gdańszczanką? Czułaś się mieszkanką Nowego Jorku? Czułaś się poznanianką? Na zawsze będziesz wielkopolanką? Jak o sobie myślisz? Czy zawsze w podróży?
0: Chyba zawsze w podróży, nie wiem. Urodziłam się w Kaliszu. W sumie byłam 25 lat w Poznaniu, ponad 7 w Nowym Jorku. Teraz jestem 5. rok w Gdańsku. Myślę, że jednak jestem z Kalisza. Tam jesteśmy, gdzie nasze groby, naszych przodków, tam gdzie ta historia się zaczęła, więc myślę chyba o sobie jako dziewczynie z Kalisza w podróży.
1: Ale nie myślisz o tym, że to miejsce, oczywiście nie z powodów zdrowotnych, tylko zawodowych, no, takiego spojrzenia na siebie i swoją rolę w kulturze polskiej, że to miejsce będzie ostatnie? Czy byś chciała, żeby to był ostatni przystanek w tej podróży?
0: Jezu, to by było straszne, gdybym w ogóle jakiś taki cel sobie wzięła. Kompletnie kręci mnie ta niewiadoma i chyba jestem jedną z niewielu znanych sobie osób, które kochają zmianę. Myślę, że większość osób raczej boi się zmiany i lubi być bezpiecznym.
1: Podobno boimy się pierwszej zmiany.
0: A podobno z tego, co słyszałam, nie boimy się zmiany, tylko boimy się utraty. Zmiany często wyczekujemy i zmiany tak naprawdę chcemy, ale nie decydujemy się na zmianę, bo bardzo boimy się utraty różnych rzeczy, czy w życiu zawodowym, czy prywatnym.
1: Ty się nie bałaś?
0: No nie, ja nie wiem, no po prostu nie. I jeżeli tu będę i będę tutaj długo, wspaniale, cudownie. Jeżeli gdzieś pójdę indziej, wiem, że sobie poradzę, bo dlaczego miałabym sobie nie poradzić?
1: To jest wielkopolskie czy grendowe?
0: Ja myślę, że to jest królowo polsko-grendowe. Nie mam pojęcia, jakie to jest. Może to jest po prostu najrozsądniejsze. No naprawdę, my mamy wybór. Oczywiście, ja jestem osobą absolutnie uprzywilejowaną. I myślę, i ja też uczę studentów zarządzania instytucjami kultury. I mówię im, żeby jakby nie wierzyli w te bajki, że wszyscy jesteśmy i wychodzimy z tego samego punktu. No oczywiście, że nie. Jeżeli masz znajomości, jeżeli masz rodziców aktorów, tak jak ja, to już jest jakiś punkt wyjścia. Nawet jeśli są to aktorzy najpierw z Kalisza, potem z Poznania, a nie gwiazdy warszawskie. To zawsze jest to środowisko, mają znajomości, ja mam pewne umiejętności, ale chyba właśnie to, że ja miałam też, może to, że jestem córką aktorów, więc ja z wielkim ego musiałam sobie radzić od zawsze. Aktor musi mieć ego, musi być dla siebie najważniejszy i to jest też dla dziecka jakby jakiegoś rodzaju doświadczenie. Ja moich rodziców bardzo kocham, jestem z nimi bardzo blisko, oni też zawsze we mnie wierzyli. Ale ja mogę wybrać albo narzekać i być nieszczęśliwą. Myślę, że w ogóle bycie szczęśliwym to jest wybór. To naprawdę wybór, jeżeli nie jesteśmy w jakichś traumach, nie mamy ciężkiej przyszłości. Ja mam to szczęście mieć jakby w miarę normalne życie, takie, że nic mnie jakiegoś traumatycznego wielce nie spotkało, więc wybieram śmiać się, wybieram być na luzie, wybieram to, co mi życie przyniesie. Jakkolwiek może to brzmieć naiwnie i głupio, tak właśnie jest.
1: Tak mówiła bohaterka majowego wydania Ludzi w podróży, dyrektorka Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, Agata Gwenda. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Nie?
0: Bardzo dziękuję.
1: A jaki jest twój ulubiony cytat z Szekspira?
0: Ja chyba myślę, że motto naszego ostatniego festiwalu. Słowa, słowa, słowa. Chyba tak. On w zależności od tego, na jakim jestem etapie życia, ma bardzo wiele różnych znaczeń, ale generalnie dosyć dobrze opisuje nas i naszą rzeczywistość.
1: Dobranoc z Gdańska.
0: Dobrej nocy.
2: To była powtórka programu. Nic straconego.

0: Gdynia.
1: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się, dzień dobry. Jest piąta, czas na serwis Trójki, przedstawia Romuald Wójcik.
2: Traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności zawarły Polska i Wielka Brytania. Pożar ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce nie spowodował zagrożenia dla środowiska. Trzy osoby zatrzymano w związku z fałszywymi alarmami o zagrożeniach. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Szef polskiego rządu podkreślił, że najważniejsza jest ochrona bezpieczeństwa granic, cyberprzestrzeni również w ramach NATO.
3: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej w więzi transatlantyckiej.
2: Traktat zakłada m.in. wspólne prace nad nowym systemem obrony powietrznej, organizację ćwiczeń wojskowych i współpracę w przeciwdziałaniu rosyjskim atakom hybrydowym. Pożar ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce nie spowodował zagrożenia dla środowiska, poinformowała wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Na terenie tego zakładu składowano niebezpieczne odpady. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 250 strażaków i specjalistyczna grupa chemiczna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Pożar, który zauważono wczoraj po południu, został opanowany, ale działania służb na miejscu trwały przez całą noc. Do mieszkańców powiatu obornickiego wieczorem został wysłany alert RCB o możliwym skażeniu i zanieczyszczeniu rzeki Warta. Trzy osoby zostały zatrzymane, dwie trafiły do aresztu w związku z fałszywymi alarmami o zagrożeniu w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu dni. Prokuratura i policja podkreślają, że sprawa jest rozwojowa.
4: Dwie osoby usłyszały zarzuty, jedna zarzut udziału, druga kierowania grupą. Chodzi o zdarzenia w siedzibie Telewizji Republika oraz w miejscu zamieszkania Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast zgłoszenie dotyczące domu rodziny prezydenta wciąż jest badane, powiedziała rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros. Zaznaczyła, że materiał dowodowy wskazuje na grupę, która powstała w internecie i kontaktowała się korzystając z komunikatorów i platform internetowych.
5: Stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń.
4: Premier Donald Tusk powiedział, że sprawa jest poważna, bo są bardzo poważne konsekwencje tego typu działań.
6: I jestem przekonany, że prokuratura i sądy będą traktowały bardzo poważnie tego typu przestępstwa.
4: Szef rządu zaznaczył, że wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczali się już takich rzeczy w przeszłości. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił 25-letniego żołnierza za to, że dwa lata temu oddał kilkanaście strzałów w kierunku m.in. nielegalnych migrantów. Ciążyły na nim zarzuty przekroczenia uprawnień i narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wyrok świadczy o pełnej sprawiedliwości i dobrze przebadanej sprawie, mówi adwokat Edyta Skwira.
7: Jeżeli mówimy o kwestiach przekroczenia uprawnień, to była kula u nogi prokuratora, którą próbował wypchać, a jeżeli chodzi o to narażenie, te opinie nie miały żadnego znaczenia, dlatego że one były hiperboliczne i bardziej statystyczne. To było zwykłe gdybanie. Co by było, gdyby podniósł rufę o 2 cm w górę? No.
2: Do zdarzenia doszło w 2024 roku na granicy z Białorusią w okolicach Dubic Cerkiewnych na Podlasiu. Wyrok nie jest prawomocny. Pod hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski przed Sejmem protestowali przedstawiciele środowisk naukowych. Domagali się wzrostu nakładów na naukę do 3% PKB. Jak mówili, sytuacja sektora jest dramatyczna, a niedofinansowanie powoduje zapaść i odpływ naukowców z kraju.
8: Mogę śmiało powiedzieć, rozglądając się ze sceny, że jest to prawdopodobnie największy protest sektora nauki w trzeciej RP.
9: Przyszłyśmy, żeby trochę nagłosić tę sytuację doktorantów, bo doktorantek teraz tak naprawdę dostaje mniej niż najniższa krajowa, a praca jest zdecydowanie ciężka i wymagająca.
10: Nie no, z pasji niestety się żyć w tym kraju nie da.

0: nie chcemy, żeby polska nauka głodowała i żeby coraz więcej ludzi przychodziło, było zmuszonych tak naprawdę przychodzić do biznesu, wyjeżdżać za granicę. Chcemy robić dobrą naukę w Polsce.
1: Ministerstwo Nauki wyraziło zrozumienie dla protestujących. Szef resortu Marcin Kulasek zapewnił, że planowane jest przeznaczenie 2% PKB na naukę w ciągu 5 lat. Podhalańskie gminy walczą z nielegalnymi rajdami, kładami i krosami. W ostatni weekend w gminie Poronin doszło do obywatelskiego zatrzymania. Interwencja zakończyła się wezwaniem policji. Gmina przyjęła przepisy ograniczające poruszanie się tego typu pojazdami po terenach leśnych i rolnych, mówi wójt Anita Żegleń.
2: Zatrzymanie nastąpiło przez osoby, które pracowały na swoich działkach. W zdarzeniu uczestniczył pan sołtys i pani radna. Chcę tylko powiedzieć, że przyjęliśmy uchwałę, podobnie jak Zakopane i podobnie jak Kościelisko. To w żaden sposób nie chodzi o to, żeby zakazywać tej formy rekreacji. Mieszkańcy i my powtarzamy, nie można prowadzić biznesów na cudzym i jeszcze to cudze dewastować.
1: Straż Leśna przypomina, że za nielegalny wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł, a w skrajnych przypadkach grzywna 5 tysięcy. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Dziś słonecznie, choć na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich będzie się chmurzyć. Przelotny deszcz i burze możliwe na wschodzie i na północnym wschodzie kraju, a wiatr umiarkowany i porywisty, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Przez Polskę przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, który stopniowo wypiera bardzo ciepłe powietrze, ale dziś nie jest źle. Będzie od 15 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 6 minut po godzinie 5.
3: Trójkowy budzik.
4: Czwartkowe. Dzień dobry Państwu.

Ciekaw jestem, kto zrobił głośniej. Ciekaw jestem, kto wspólnie z trójką już rozbudził sąsiadów. No i bardzo dobrze. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dzień dobry Państwu.

mrozu. I w prognozie pogody też dziś pan synoptyk jak nic o tym, że przechodzący przez Polskę chłodny front atmosferyczny przyniesie spadki temperatury w najbliższych dniach. I tak będzie najbliższej nocy. Z czwartku na piątek temperatura przy gruncie może spaść do minus 1 stopnia. Mrozu przed chwileczką muzycznie. A kto po drugiej stronie radioodbiornika? Budzik @polskieradio.pl mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 2 2 7 3. Sprawdzamy czwartkową już, proszę Państwa, czwartkową listę obudności. A zatem trzy szybkie ciach-ciach.

0: 19 minut po godzinie 5. No już trzy szybkie dzisiaj, naprawdę bardzo szybkie. Takie mam wrażenie, że im bliżej weekendu, tym te nasze sprawdzanie listy obudności przebiega coraz sprawniej, coraz szybciej. SMS-owo, krótko, zwięźle i na temat, tak jak lubimy. Kościan na słuchu i to niezmiennie. Pan Przemek jest z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy w pierwszym sygnale SMS-owym. Mailowo, dzień dobry panie redaktorze. Było głośno. Okej. Było i niech będzie. Dobry dzień. To od pana Tomka z Oświęcimia w drodze do pracy. Panie Tomaszu, serdecznie gratulujemy. To pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie pani Ania ze Świecia jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry,
0: jak miło panią słyszeć, jak miło. Jaka pogoda między Grudziądzem a Bydgoszczą?
1: Rzeźko, acz słonecznie. Żaby gdzieś w dali rechoczą, ptaszki ćwierkają. Z nadporannej kawy pozdrawiam z dobrą energią i przesyłam ją wszystkim słuchaczom i redaktorowi.
0: Ach, jak miło. Słychać w głosie, że już pani rozbudzona, obudzona przy porannej kawie, przy szykowaniu się do pracy. Jak to wygląda?
1: Przy szykowaniu się do pracy. No, przy takiej audycji ciężko zamulać.
0: Och, miód na nasze serce. Pani Aniu, bardzo serdecznie dziękujemy. Polecamy się, jak zwykle.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich cieplutko. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Ech, te nasze, no właśnie, poranne ptaszki, jakże to miłe. Niesamowicie. Zaglądamy do muzycznego trójkowego kalendarza i to, myślę, okazja do tego, by przypomnieć mniej znane nagrania, bo Have You Ever Seen The Rain to pewnie wszyscy znamy, Creedence Clearwater Revival, ale to, które już wybrzmiewa, to Tonight Sun, być może troszkę mniej. Jeden z wielkich przebojów CCR na urodziny Johna Fogertego.

W 1945 roku właśnie 28 maja urodził się gitarzysta, wokalista i autor tekstów Creedence Clearwater Revival John Fogerty. A w muzycznym kalendarzu nie brakuje także wspomnień. W 1959 roku urodził się Steve Strange. A oczywiście kojarzymy jego występy w formacji Visage. Artysta zmarł w roku 2015. Największy przebój formacji.

Tak, to właśnie Steve Strange, walijski wokalista, założyciel grupy Visage, z którą wylansował ten międzynarodowy przebój Fade to Grey, jedną z głównych postaci brytyjskiego New Romantic na początku lat 80. Urodził się, przypomnijmy, 28 maja 1959 roku, zmarł w roku 2015. Czwartek, 28 maja, słońce obudziło się równiusieńko godzinę temu, zajdzie kwadrans przed 21, dzień potrwa 16 godzin i 17 minut, a dziś imieniny Augustyna, Emanuela, Germana i Jaromira. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A w muzycznym trójkowym kalendarzu teraz ma nam coś do zagrania i do zaśpiewania. Basista tej formacji, Bogdan Kowalewski, ma urodziny. Wszystkiego dobrego.

0: Wyjątkowo zimny maj. Manamu w muzycznym trójkowym kalendarzu. Za chwilę prognoza pogody, ale wcześniej skrót serwisu.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu trójki, Romuald Wójcik.
3: Ratownicy dotarli do 5 osób uwięzionych od tygodnia w zalanej wodą jaskini w Laosie. Potwierdzono, że te osoby żyją. Trwająca od 8 dni akcja ratunkowa okazała się skuteczna w ostatniej próbie. Ratownicy szukają jeszcze 2 zaginionych i opracowują sposób ewakuacji odnalezionych. Na razie nurkowie dostarczyli im żywność i wodę pitną. 7 Laotańczyków weszło do trudno dostępnej jaskini, jak podejrzewają media, w poszukiwaniu złota. Amerykańska armia przeprowadziła ataki na obiekty wojskowe w Iranie, które miały stwarzać zagrożenie dla żeglugi w cieśninie Ormus, poinformowała agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela władz USA. Strącono też wiele irańskich dronów. To już 2 atak USA na cele w Iranie w tym tygodniu. W poniedziałek dowództwo centralne poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na południu tego kraju. Zaatakowano stanowiska wyrzutni rakiet i stawiacze min. Jest kompromis wokół tzw. ustawy łańcuchowej, mówią posłowie większości rządowej i opozycji. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że nowelizacja jest wynikiem połączenia projektów poselskiego i prezydenckiego. Zaznaczyła, że sprowadza się do zakazu trzymania psów na łańcuchach.
4: Pies utrzymywany poza lokalem mieszkalnym musi mieć zapewnione stałe, swobodne poruszanie się na ogrodzonym terenie. Wolność jako standard, ogrodzenie jako minimum.
3: W nowym projekcie jest też zapis odnośnie kotów. Kotlejny serwis w trójce o 6:00.
0: No za 28 minut będzie 6:00, a dziś w prognozie pogody jak nic, słonecznie, wołami pan synoptyk, wołami, nie żadnymi kotami.
3: Czyli nie, jak mówią Anglicy, cats and dogs, jak jest bardzo słaba pogoda, to u nas jak pod zdechłym Azorem, tak się mówi, jak
0: tak,
3: pada?
0: Pod psem.
3: Pod psem, albo tak, a cats and dogs, mówią Anglicy.
0: To u nas na północnym wschodzie dziś oraz na krańcach południowych wschodnich może być właśnie cats and dogs. Będzie się chmurzyć. Przelotny deszcz i burze niewykluczone na wschodzie i na północnym wschodzie kraju, a wiatr umiarkowany i porywisty. No rano jeszcze chłodna, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Przez Polskę przemieszcza się właśnie tenże chłodny front atmosferyczny, który stopniowo wypiera bardzo ciepłe powietrze. No nie powiem, że wyjątkowo zimny maj, jak przed chwileczką w utworze Manamu, ale jednak najbliższej nocy temperatura przy gruncie może spaść do -1 stopnia. Dziś w ciągu dnia od 15 na Wybrzeżu i Podhalu to najniższa temperatura, około 18 w centrum, zresztą w większości regionów około 20, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 22 stopni Celsjusza.

Kylie Minogue, urodzinowa australijska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka, aktorka i tancerka. Obchodzi dziś urodziny. No to wszystkiego, co najlepsze. Z kalendarza wspominamy to, co wydarzyło się 28 maja. W roku 585 przed naszą erą miało miejsce pierwsze dokładnie przewidziane zaćmienie słońca. Obliczeń tych dokonał niech sam jedyny grecki filozof Tales z Miletu. W 1908 roku urodził się Ian Fleming, pisarz angielski, najbardziej znany rzecz jasna z serii kryminałów z Bondem, Jamesem Bondem w roli głównej. W 1929 roku w Winton Garden w Nowym Jorku odbył się pokaz pierwszego kolorowego filmu mówionego. Nosił tytuł Niech przedstawienie się zaczyna. Rok 1929. W 1944 w północnoamerykańskim mieście Buffalo rozpoczął się zjazd Polaków, na którym utworzono Kongres Polonii Amerykańskiej. 45 lat temu zmarł kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Po jego śmierci w związku z zasługami dla Kościoła i ojczyzny zaczęto go określać prymas tysiąclecia. W 1987 roku zachodnio-niemiecki pilot amator Matthias Rust wtargnął w przestrzeń powietrzną Związku Radzieckiego, następnie wylądował na Placu Czerwonym w Moskwie. Jego samolot nie został wykryty przez radziecką obronę przeciwlotniczą. Rok 1987. A 24 lata temu, w roku 2002, zmarł Edward Wende, adwokat, obrońca w procesach politycznych, jeden z oskarżycieli posiłkowych w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki, członek Unii Wolności, członek Trybunału Stanu. Dziś 24. rocznica śmierci mecenasa Edwarda Wendego. W muzycznym trójkowym kalendarzu kolejna data będzie okazja do tego, by zrobić głośniej i by dopisać się do listy obudności. No to już, budzik małpa polskieradio.pl, mailowo 71335, SMS-owo, telefonicznie 2273. Mamy 3 minuty i 33 sekundy. No to uwaga, uwaga, za chwilkę znak, sygnał, ale wcześniej zapowiedź tego, co w muzycznym kalendarzu, bowiem dziś Roland Giff, aktor, muzyk, wokalista Fun Young Cannibal, skończy 65 lat. Gotowi? W blokach startowych, a zatem w dogrywce czwartkowe 3 szybkie ciach-ciach.

0: Ależ to szybka rozgrywka. 18 minut pozostało do godziny 6. Telefonicznie w dogrywce podpisuje listę obudności pan Piotr z Białegostoku. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Ach, słychać, że już w głosie, już człowiek rozbudzony. Gdzie tam widno słonecznie? Jaka pogoda w Białym?
1: Było słoneczko, ładnie świeci, tylko trochę rzeźkowato, 8 stopni jak na razie.
0: Rzeźkowato, dobre określenie. Chłodny front nadciąga, chłodny, więc te chłody jeszcze, jak czytaliśmy przed chwilą w prognozie pogody, najbliższej nocy też możliwe z przymrozkami. Ale gorąco pozdrawiamy, panie Piotrze. Bardzo serdecznie dziękuję za telefon.
1: Wzajemnie.
0: Mamy to w dogrywce. To sygnał telefoniczny, mailowo. Pan Paweł mówi dzień dobry. Paweł, kierowca z tej strony. Jak czytam, ostatni raz kontaktowałem się z panem, panie Budziku, około 12 lat temu. Wtedy woziłem pieczywo. Teraz wożę ciężkie towary. Pozdrawiam serdecznie z trasy Wąbrzeźno-Antwerpia. Pan Paweł obecnie na pauzie na wysokości Hamburga, 10 stopni. To będzie ładny dzień. Z pozdrowieniami dla Trójkowiczów. Bardzo serdecznie dziękujemy. To sygnał mailowy. Telefonicznie po raz drugi, po raz trzeci. Pan Paweł z Gdańska. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry, witam.
0: A co tam nad morzem? Jaka pogoda?
2: Jest niebo, 12 stopni.
0: Wieje.
2: Rowerek niedługo będzie, więc... Fajnie będzie.
0: Będzie rozgrzewka, dobrze. Oby wiatr w plecy, a nie w oczy, bo zazwyczaj no, to ta jazda na rowerze jednak przyjemniejsza, kiedy to pomaga ten wiatr, a nie przeszkadza. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Wszystkiego dobrego, udanej wycieczki rowerowej. Pan Paweł z Gdańska w dogrywce też z nami. Bardzo się cieszę. No i jeszcze sygnał SMS-owy od pani Marii. Dzień dobry budzikowej redakcji, budzikowym słuchaczom. To sygnał SMS-owy. Telefonicznie jeszcze pan Wojtek z Piaseczna, choć już w robocie w Mszczonowie. Dzień dobry, panie Wojtku.
3: Raczej jeszcze dalej w robocie. Jeszcze. Wiecie, dobry panie Piotrze.
0: Do szóstej, do szóstej?
3: Do szóstej i do domu.
0: No to już z górki. Jak chce się spać? Jak nastrój?
3: No nastrój wesoły, trójki się słucha. No spać się trochę chce, ale trzeba jeszcze do domu dojechać.
0: Jak to w pracy, słyszę, jak to w pracy. Pod koniec nocnej.

0: zmiany człowiek też zadowolony. Czyż? Nie?
1: Oczywiście. Kończy się, więc się trzeba cieszyć.
0: Bardzo dziękuję, panie Wojtku. Przyjemnego początku nowego dnia. No to mamy trzy szybkie dziś z bonusem, tak bym to określił. Bardzo się cieszę na pierwsze sygnały od państwa w nowym dniu. 16 minut pozostało do godziny 6. Dla tych, którym się nie udało, piosenka na pocieszenie i też okazja do tego, by zrobić go.

0: Podejrzewam, że bylibyśmy bezrobotni, gdybyśmy tak nie mówili.
1: Nie mówimy nic.
0: Nie mówimy. Nie mówimy.
1: O niczym nie ma mowy. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: No, nie mówimy nic.
1: No. Mówimy jednak, na przekór, na pochybel.
0: Ja nie mówię.
1: Czarnym i czerwonym.
0: Ja do szóstej już nic nie mówię. Robert Grzędowski w studio, dzień dobry.
1: To dzień dobry, to 12 minut jeszcze masz na nie mówienie.
0: No dobra, to mów. No.
1: To ja powiem w takim razie, że dziś w porannej audycji między innymi powiemy o zbliżającym się być może zjawisku Super El Niño. Naukowcy ze Stanów, meteorolodzy przewidują, że może w tym roku wystąpić tak zwany Super El Niño. Co to jest dokładnie, to o tym właśnie powiemy po godzinie 7, ale też jakie
0: powiesz,
1: może mieć...
0: Ja się nie będę odzywał.
1: Ty nie. Jakie to może mieć konsekwencje pogodowe dla świata i także czy to oznacza konkretne konsekwencje pogodowe dla Polski? Jeśli zajrzą Państwo do internetu, to upały, ekstremalne zjawiska pogodowe występują w tych artykułach, które opisują Super El Niño. I tego się troszkę obawiamy, więc będziemy sprawę wyjaśniać po godzinie 7.
0: Tym a bardziej, przed 9. Prawdopodobieństwo wystąpienia El Niño między majem a lipcem to tam ponad 80%.
1: No właśnie, dokładnie. Czyli kolega
0: sprawa.
1: Przygotowany.
0: No ja więc, miałem nic nie mówić.
1: A więc właśnie o tym chcemy porozmawiać, ale też dzisiaj czwartek, więc no, piosenkarnia.
0: No, podążając
1: za myślą, która narodziła się już w zeszłym tygodniu, będzie dziś piosenka o Bondzie. Bondowski kawałek. Zwłaszcza, że dziś urodziny Jana Fleminga, mówiłeś w kalendarzu.
0: O Bondzie. Słuchał uważnie. No,
1: tak.
0: Nic nie mówił, nie umawialiśmy się. Nie mówimy nic.
1: Nie mówimy nic.
0: Za 10 minut o 6 serwis, potem poranne zapraszamy, Robert Grzędowski.
1: Zapraszam.

Państwo podpowiadają, póki w maju wiatru z północy ma się u nas zimno w nocy. Jak nic, sprawdza się to mądrość pogodowo-ludowa. Czwartek, 28 maja, dziś Augustyna, Emanuela, Germana, Jaromira i Wilhelma. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Światowy Dzień Hamburgera, przydałby się jakiś suchar na koniec. Wchodzi kogut do łazienki, a tam same zakręcone kurki. No nie, za 7 minut o 6 serwis, potem poranne zapraszamy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, do usłyszenia. Ktoś

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik.

0: Wynik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
4: Są zatrzymania i areszty po serii fałszywych alarmów. Śledczy mówią, że to dopiero początek.
5: Ogromny pożar cynkowni w Obornikach opanowany. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska.
4: Spór o ustawę o osobie najbliższej w Sejmie. Prezydent Nawrocki już zapowiada weto.
5: Trzy osoby zatrzymane. Służby zapowiadają, że na tym nie koniec. To bilans wspólnej operacji prokuratury i policyjnych specbiur wymierzonej w internetową szajkę, która paraliżowała kraj fałszywymi alarmami.
4: Cyberprzestępcy brali na celownik m.in. media i polityków. Piotr Durys.
6: Wspólne działania praskiej prokuratury oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości koncentrują się teraz na analizie zabezpieczonych dysków i telefonów. Śledczy chcą zidentyfikować wszystkich członków tej internetowej społeczności. Prokurator Karolina Staros zapowiada, że celem jest pełne rozliczenie grupy.
7: To postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach, a także wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności.
6: Policjanci, którzy prześwietlają sieć, wprost przyznają, że zebrany materiał dowodowy już teraz daje podstawy do planowania następnych akcji. Komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zapowiada kolejne uderzenia.
8: Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie.
6: Za wywołanie fałszywych alarmów podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Pożar cynkowni w Obornikach nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców, nie zagraża również środowisku. Te informacje przekazała w nocy wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc.
4: Wczoraj po południu spaliła się hala zakładu. Podczas akcji i po jej zakończeniu regularnie pobierano próbki wody z warty. Kontrolowano także jakość powietrza, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
9: Mam wskaźniki, na podstawie których pobierane są próbki, jest badane, jakie jest stężenie poszczególnych czynników czy związków. Po zakończonych działaniach ratowniczych te informacje, które my zbierzemy, będą przekazane do WIOŚ-u, będą też przekazane Wodom Polskim. To już się dzieje w kontakcie takim operacyjnym, można powiedzieć, teraz interwencyjnym.
4: W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło około 250 strażaków. W pożarze nikt nie ucierpiał.
5: Posłowie oskarżali się nawzajem o atak na rodzinę i działanie przeciwko obywatelom. Sejm debatował nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej.
4: Odrzucenia projektu domagali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Michał Wójcik z PiS-u powiedział, że jest to jeden z najgroźniejszych projektów. Atak na rodzinę, społeczeństwo i tradycje.
10: W miejsce małżeństwa, związku małżeńskiego, związku kobiety i mężczyzny, przypominam, bo tak jest w Konstytucji napisane w artykule 18. I ta instytucja jest pod szczególną ochroną państwa. Wprowadzacie w istocie związek partnerski, partnera. Dokładnie tam, gdzie jest małżeństwo, wy chcecie wprowadzić dokładnie ten związek.
5: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda odpowiadała, że projekt wychodzi w kierunku potrzeb ludzi, a zastrzeżenia posłów PiS wynikają z ich własnych lęków.
11: Wasze lęki są zupełnie bezpodstawne. To, że dwie osoby żyją ze sobą i chcą ten związek sformalizować, to jest normalna ludzka potrzeba bezpieczeństwa. I państwo jest od tego, żeby problemy ludzi rozwiązywać, a nie żeby ich pouczać, jak mają żyć.
4: Projekt ma umożliwić dwóm dorosłym osobom zawarcie przed notariuszem umowy, dzięki której będą mogły m.in. wspólnie rozliczać podatki czy uzyskać dostęp do informacji medycznej partnera.
5: Otoczenie prezydenta zapowiada, że Karol Nawrocki ustawy nie podpisze, bo jak twierdzi, projekt zrównuje związki partnerskie z instytucją małżeństwa.
4: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były prezydent Aleksander Kwaśniewski.
5: Kontrowersję wywołała wypowiedź Donalda Trumpa. Podczas posiedzenia gabinetu amerykański prezydent zagroził zbombardowaniem Omanu, kluczowego sojusznika USA na Bliskim Wschodzie.
4: Biały Dom nie wyjaśnia, czy prezydent pomylił kraje, czy się przejęzyczył. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
12: Donald Trump został zapytany przez dziennikarza, czy zgodziłby się na to, by Oman, wieloletni sojusznik Waszyngtonu i mediator w rozmowach z Teheranem, wspólnie z Iranem kontrolował cieśninę Ormus. Trump odparł, że cieśnina będzie otwarta dla wszystkich i że Stany Zjednoczone będą nad nią czuwać. Oman będzie się zachowywał tak jak wszyscy inni, albo będziemy musieli go wysadzić w powietrze. Oni to rozumieją, wszystko będzie dobrze. Nie wiadomo, czy prezydent się przejęzyczył, czy celowo groził atakiem na kraj, który od 1980 roku jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie. Choć Biały Dom nie skomentował tej wypowiedzi, powtórzył ją w mediach społecznościowych amerykański Departament Stanu. Trump groził także

0: Iranowi. Stwierdził, że jeśli Teheran nie pójdzie na ustępstwa, to Pentagon ich, jak się wyraził, wykończy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie w kilku miejscowościach województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego dobra.
3: 1/5 energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna występuje w 21 regionach kraju.
2: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Tyle. O tyle słońca w całym mieście i już to Państwo w tym tygodniu widzieli. Dziś znów szykuje się przewaga słońca. Właśnie chmurzyć może się na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich. Na wspomnianym północnym wschodzie kraju możliwe dziś przelotne opady deszczu i lokalne burze. Nieco chłodniej dziś będzie, czy raczej mniej upalnie, od 15 stopni nad morzem do 22 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, na ogół dwie dychy. Na zegarach już prawie 6:06. No to co? Dzień dobry!

Widzę, że stała ekipa już melduje się pod postem z dzisiejszą ramówką na Facebooku Trójki. Są pan Karol, pan Kaziu, pan Remigiusz i pan doktor Ryszard. No to dzień dobry. To pan Ryszard pisze, że już można coś zanurzyć.

0: rzucić pod nosem i tak, to się zgadza, ponucimy o poranku. Kylie Minogue, Foo Fighters, The Cure czy też Skaldowie dziś w porannej audycji zagrają. No to wio, wiolo!
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Frencel, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy.

0: Będzie, będzie. Przynajmniej do 9:00. Tyle mogę zagwarantować.
1: Dzisiaj jakiś dzień hamburgera, no to od razu mi przyszedł tekst z prawdziwego romansu. Tarantino, dzisiaj żujesz hamburgera, a jutro żują ciebie.
0: O, głęboka myśl. Zastanówmy się nad nią chwilę o poranku. Ja powiem, co dziś w porannej audycji. Zajrzymy dziś do Korei Południowej. Tam niemałą aferę wywołała akcja promocyjna jednej z sieci kawiarni. Sprawdzimy, jak to jest z legalizowaniem samowoli budowlanych, takich jak zamek w Stobnicy. Od niedawna legalny i coraz więcej o nim pisze się w sieci. Spróbujemy ustalić, czy przewidywane przez meteorologów zjawisko Super El Niño spowoduje upalne lato pełne ekstremalnych zjawisk pogodowych, bo właśnie o tym pisze się w sieci. I też zaśpiewamy dziś piosenkę, bondowską piosenkę, na miarę XXI wieku. Piosenkarnia na zakończenie audycji około 8:50, czyli za jakieś 167 minut. Jest 6:14. Dzień dobry.

0: Halo, halo, 2 2 7 3.
1: Dzień dobry. Dzisiaj zimno rano. Trójki słucham, a jutro jest lista. Trzeba głosować. Zachęcam radiosłuchaczy do głosowania na listę pierwszej trójki.
0: Oho, i ja także zachęcam. A teraz Korea Południowa w porannej audycji, popularna na całym świecie sieć amerykańskich kawiarni, także obecna w Korei Południowej, w poważnych tarapatach. Przed kawiarniami protesty, podczas których tłuczone są kubki z kontrowersyjnym wizerunkiem czołgu. O co chodzi? Łączymy się z Tomaszem Sajewiczem, naszym azjatyckim korespondentem. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
0: Co tak bardzo zdenerwowało Koreańczyków, że doszło do tej fali gniewu, bo interweniowała nawet prezydent Korei Południowej?
2: Tak, prezydent Lee Jae-myung także interweniował, ale wytłumaczę, chodzi o kawiarnię Starbucksa. I tak, 18 maja Starbucks Korei Południowej, bo to jest bardzo ważna ta data i ta seria zdarzeń, wypuszcza na rynek nową serię produktów, a były to kubki termiczne z napisem Tang Day, czyli po polsku Dzień Czołgu. Tylko że w Korei Południowej 18 maja to nie jest data przypadkowa, bo jest to rocznica stłumienia prodemokratycznych protestów studenckich w Gwangju, to jest południowo-koreańska miejscowość, w 80 roku. Kilka miesięcy wcześniej w Korei Południowej doszło do przewrotu wojskowego i właśnie 18 maja w Gwangju na ulicę wyszli studenci, domagając się wolności. Wojsko otworzyło ogień do protestujących. Zginęło 165 osób. Poważna sprawa. Także żebyście państwo mieli kontekst. Koreańczycy uznali, że kubek z napisem Tang Day, który został wypuszczony w rocznicę tych wydarzeń, obraża ich uczucia patriotyczne. I wewnętrzne śledztwo Starbucksa wykazało, że nikt nie miał złych intencji, ale oczywiście w koncernie poleciały głowy, mówiąc kolokwialnie. Takie wydarzenia jak pacyfikacje protestów w historii chyba każdego kraju to bolesna karta, ale powiedziałbym, że Koreańczycy są szczególnie wrażliwi na odniesienia do swojej historii, trudnej przecież historii, a przede wszystkim o masakrze, tej masakrze z Gwangju. Przez lata nie wolno było oficjalnie wspominać. Jak to z naszych słuchaczy chciałby dowiedzieć się więcej na ten temat, można sięgnąć do książki noblistki Han Kang, Nadchodzi chłopiec. Ta książka oparta jest właśnie na kanwie wydarzeń z Gwangju.
0: No to jest taka sytuacja, która pokazuje nam nieco inną, być może nawet od naszej polskiej, wrażliwość Koreańczyków. Bo u nas o historii w ramach takich gadżetów jak kubki termiczne też się wspomina i raczej nie ma w związku z tym kontrowersji.
2: No właśnie, wydaje mi się, że w Korei Południowej tego typu sytuacje potrafią urosnąć, no być też, no nie to, że rozdmuchane, nie powiedziałbym, ale rzeczywiście ta wrażliwość południowo-koreańska jest zgoła inna od naszej europejskiej. Ja przy okazji mówienia o Korei Południowej zawsze powtarzam, że tam na centralnym placu miasta, w Seulu, kiedykolwiek się nie przyjedzie, to są protesty. Koreańczycy to jest naród rozmiłowany w protestowaniu, naprawdę. I oczywiście czasami to są protesty, które są jak najbardziej uzasadnione. Pamiętam, pewnie państwo to już zapomnieliście, 2014 rok, zatonięcie promu Sewol, gdzie zginęło 360 osób, wiele dzieci, wielu uczniów jednej ze szkół, która była tam na wycieczce. Ja pamiętam, jak mną wstrząsnęło to, że na te protesty, żeby władze były mniej opieszałe w tym śledztwie, przychodziły na przykład zorganizowane grupy zakonnic z klasztoru. To sobie trudno wyobrazić, żeby no, było takie ogólne poruszenie, tam po prostu rządkami przychodziły na plac na przykład zakonnice i protestowały. No, mówię tylko to jako przykład tego, że historia, taka odpowiedzialność społeczna w Korei Południowej to nie są przelewki.
0: No i też oberwało się przez to Starbucksowi właśnie w Korei Południowej. Tomasz Sajewicz o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję, Tomku.
2: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego.

0: Halo, halo, dzień dobry.
1: Ja a propos głosowania, bo pan tutaj zadzwonił, zachęca do głosowania. Chciałem powiedzieć, że się pogubiłem w tej kwestii, bo to może zależy, z jakiego miasta się pochodzi, bo jedni zachęcają do głosowania, drudzy odradzają i sam już nie wiem. A ja mieszkam na wsi, więc nie wiem.
0: Uściślijmy. W naszym przypadku chodzi o głosowanie na listę przebojów Pierwsza Trójka i tu nikt nie zachęca do bojkotu, wręcz przeciwnie. Głosujemy, a ja przypomnę przy okazji, że na podium ostatniego zestawienia znaleźli się Artur Rojek, to miejsce pierwsze, Gruby Mały. Na miejscu drugim BDOES, Maja Mecan i Fundacja Cancer Fighters. W Disie na Raka ciągle tutaj jestem i te podium zamyka BNDK, czyli Jan Benedek z Czarnym Płaszczem. Głosowanie, wyniki, to wszystko znajdą państwo na stronie lpt.polskieradio.pl.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista. Różne rodzaje. Kilogram. Teraz tylko

0: 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Czas na skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
3: Prezydent Ukrainy spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego kongresu w sprawie wzmocnienia obrony przeciwlotniczej. Wołodymyr Zełenski mówił, że ze względu na ciągłe ostrzały ze strony Rosji, Ukraina ma ogromne zapotrzebowanie na pociski przechwytujące. Podkreślił, że tematem rozmowy w kongresie była też konieczność niedopuszczenia do złagodzenia sankcji wobec Moskwy. Kuba, sytuacja jak wulkan, coraz bardziej gorąca. Pentagon od miesięcy rozmieszcza tam żołnierzy i uzbrojenie, donosi serwis Politico. Do rozpoczęcia uderzenia potrzebny jest jeszcze finalny rozkaz ze strony prezydenta. Portal zaznaczył, że Donald Trump zaczął mówić o potencjalnym ataku po tym, jak presja gospodarcza i polityczna nie doprowadziła do upadku komunistycznego rządu. Siły marynarki wojennej USA są w tym regionie największe na świecie. Poza Bliskim Wschodem i USA mogłyby rozpocząć atak natychmiast. No i stało się, serwis Trójki trafił do kryminału. We Wrocławiu rozpoczął się bowiem Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Koordynatorka wydarzenia Ewa Dąbrowska mówi, że będzie można między innymi posłuchać ekspertów.
4: Grafolożki czy medyka sądowego, którzy opowiedzą co nieco o swojej pracy, ale też psychiatra opowie o zabójstwach motywowanych zazdrością, a była agentka wywiadu też podzieli się kulisami swojej pracy. Punktem kulminacyjnym jest sobotnia gala wręczenia nagród wielkiego kalibru. To jest nagroda dla najlepszej polskiej powieści wydanej w roku ubiegłym. Znamy nominowaną siódemkę, laureata nagrody głównej, a także nagrody czytelników, w której wciąż jeszcze można głosować.
3: Festiwal Kryminału we Wrocławiu potrwa do niedzieli. Kolejny serwis Trójce o 7:00.
2: Czwartek z przewagą słońca, zdecydowaną przewagą, ale może się też chmurzyć, to przede wszystkim na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich. Na wspomnianym już północnym wschodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to będzie dziś od 15 stopni nad morzem do 22 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, w większości regionów od 18 do 20. Powiedziałbym, że przyjemnie. Mówiliśmy o protestach w Korei Południowej. Tomek Sajewicz wyjaśniał kilka minut temu, że Koreańczycy to jest naród często i chętnie protestujący. Ale państwo też mają coś do dodania o polskim przypadku.
5: Dzień dobry, ja bym chciał tylko tak zagadnąć, bo tam pan mówił na temat protestów, a my mamy kulturę protestów, bo u nas się protestowało przeciwko linii 666 na Helu. Obecnie w Mysłowicach miasto nie może obchodzić obchodów właśnie 666-lecia powstania. Mieliśmy przeciwko Nergalowi protesty, także nasz kraj też lubi protestować.
2: No, to powiedziałbym na wszelki wypadek. Teraz Kylie Minogue urodzinowo, bo dziś właśnie świętuje. Happy birthday, pani Kylie.

Kylie Minogue, do nucenia na dobry początek czwartku. A skoro dziś czwartek, to będzie piosenkarnia w porannej audycji. Dziś szykujemy z Karoliną Gonet piosenkę bondowską. To tak przy okazji rocznicy urodzin Iana Fleminga, ale też z inspiracji jedną z zeszłotygodniowych porannych audycji. Jeśli myśleli państwo, że zajmowaliśmy się tą piosenką przez cały tydzień, to muszę państwa wyprowadzić z błędu. Czas znalazł się dopiero wczoraj wieczorem, żeby coś zacząć w ogóle. I dokończymy ten utwór do 8:50, jak co tydzień i wtedy premiera. A jeśli mają państwo pomysły na tytuł, to zapraszamy do proponowania 22 i 7 trójek. Ja podpowiem, że to nie będzie piosenka o nas w żadnym wypadku. To będzie piosenka o prawdziwym Jamesie Bondzie, ale taka na miarę XXI wieku. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie tytułu, piosenkarnia o około 8:50.

0: Bridget Calls Me Baby w Trójce. Za 27.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Niby nie można, ale jak się uprzeć i przymknąć urzędnicze oko, to jednak można. Tak wygląda stan prawny, jeśli chodzi o budowy w naszym kraju. Mimo braku zgód, finalnie obiekty, które nie uzyskały pozwoleń, są zazwyczaj legalizowane albo po prostu ignorowane. Najgłośniejszym tego przykładem jest oczywiście słynny zamek w Stobnicy w Wielkopolsce, ostatnio zalegalizowany za sprawą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
2: Dzisiaj zwiedzamy zamek w Stobnicy.
3: Jestem na ścieżce edukacyjnej w Stobnicy, przy tym kontrowersyjnym zamku.
4: Pierwsi turyści i vlogerzy już dotarli przed zamek w Stobnicy. Przed zamek, bo najmłodsza budowla warowna jest jeszcze wykańczana. Choć co do zasady zamek leży nad jeziorem, na nizinie wielkopolskiej, to paradoksalnie jest wierzchołkiem Góry Lodowej. Góry Lodowej o nazwie Polski Problem Samowoli Budowlanych.
5: Samowola budowlana jest powszechnym problemem.
4: Mariola Berdysz, prezes Fundacji Wszechnica Budowlana.
5: Szczególnie przy drobnych inwestycjach inwestorzy albo nie mają wiedzy, albo wiedzą, że konsekwencje dopuszczenia się samowoli budowlanej nie będą dla nich bardziej dotkliwe niż to, co wynika z dokumentów, które należy przygotować do pozwolenia na budowę.
4: W zeszłym roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podjął decyzję w sprawie ponad 3700 samowoli budowlanych. 2500 kazano zburzyć, resztę, w większości obiekty mieszkalne, zalegalizowano. Dane te jednak nie oddają w pełni skali zjawiska. Urzędnicy zajmują się tylko zgłoszonymi przypadkami, a samowoli budowlanych jest więcej. Wystarczy krótki spacer wzdłuż jednej z warszawskich ulic.
6: Tutaj inwestor nadbudował budynek bez pozwolenia na budowę.
4: Marta Szczepańska, radna Warszawy Miasto jest nasza.
6: Mieliśmy elewację, która jest pomalowana niezgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Wcześniej budynek, który ma okna, też niezgodne z zaleceniami konserwatorskimi, a wcześniej minęliśmy śmietnik, który jest też samowolą budowlaną.
4: To jest budynek bez pozwolenia, który tutaj stoi od lat. Czy to tak powinno istnieć?
7: Jak już jest pobudowane, to już niech stoi.
8: Niech sobie żyją te budynki.
9: Nie, chodzi o cwaniactwo. Prawo jest prawem, powinno obowiązywać wszystkich w zakresie budownictwa, tym bardziej.
4: Co jest nie tak, że to jednak istnieje tak bez problemu?
6: Moim zdaniem zbyt słaby nadzór budowlany. Na całą Warszawę to jest paru pracowników, którzy muszą obskoczyć dwumilionowe miasto. Bardzo często jest tak, że też miasto po prostu dokonuje zaniechania w pewnych obszarach i udaje, że czegoś nie widzi, bo urzędnicy też toną w ilości spraw. To można parę lat przejechać na danym temacie i nikt się nie zgłasza.
4: A jak już się zgłosi, to w przypadku konstrukcji, które nie zagrażają bezpieczeństwu, stosunkowo bezproblemowo można je zalegalizować. Rozbiórka grozi tylko co do zasady w dwóch przypadkach.
10: Jeśli jest ta samowola niezgodna z planem miejscowym, bądź inwestor nie przedłoży dokumentów.
4: Robert Wiktorski, prawnik, ekspert prawa budowlanego.
10: Jeśli inwestor chce, wyraża taką wolę zalegalizowania obiektu i wszystkie przepisy są spełnione, to zasadą aktualnie jest to, że należy uiścić opłatę legalizacyjną, wtedy można ten obiekt legalnie użytkować.
4: Wniesienie tej opłaty się kalkuluje, nawet jeśli w przypadku największych inwestycji wynosi ona ponad 1 000 000 zł. Dzięki niej legalizowane są bowiem obiekty, które normalnie nie uzyskałyby zgody, między innymi ze względu na presję społeczną. Konstrukcje wzniesione bez pozwoleń nie są wyburzane, ponieważ polskie prawo traktuje legalizację priorytetowo. Rozbiórka to zawsze ostateczność.
0: Tym tematem zajął się Paweł Turski. Za 17 minut będzie 7 w Trójce Mysłowic i Margaret.

0: Dzwonią państwo. Słowo o legalizowaniu budowlanych samowolek.
1: Biedakowi to i drewnianą toaletę każą rozebrać, a bogaty to może sobie zamki budować.
0: I słowo o pierwszej trójce.
2: Dzień dobry, słuchaczka małomiasteczkowa. Koguty pieją, sroki skrzeczą. Głosować, głosować, głosować na listę przebojów trójki. Z pozdrowieniami dla słuchaczy i dla trójki.
0: Szczegóły głosowania na stronie trójki.

0: Suki Waterhouse, Back in Love w Trójce. Za 9 minut będzie siódma, czas na cykl Piotra Łodeja.
1: News albo fake news.
2: W ostatnich tygodniach zalewają nas informacje o hantawirusie, eboli i kolejnych potencjalnych zagrożeniach epidemicznych. A wystarczył jeden przypadek zakażenia na statku wycieczkowym i kilka alarmujących nagłówków, by w sieci znów pojawiły się hasła typu przed nami pandemia 2.0, tyle że teraz hantawirusa. Naszym gościem jest dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Witam serdecznie w Trójce.
3: Dzień dobry.
2: Panie doktorze, dlaczego każda informacja o pojedynczym przypadku hantawirusa, bo o nim dziś mówimy, natychmiast zmienia się w taką internetową zapowiedź nowej pandemii, pandemii 2.0?
3: Wydaje mi się, że jesteśmy po traumie pandemicznej COVID-19 i stąd takie błyskawiczne skojarzenia. Nasze mózgi są w cały czas w napięciu, a hasło wirus, epidemia czy hasło śmierć związana z jakimś zakażeniem, ono natychmiast ożywia wspomnienia z pandemii. Ale to powoduje, że my jesteśmy jeszcze bardziej zobligowani do tego, żeby informować precyzyjnie, konkretnie, nie siać paniki, obiektywnie przedstawiać sytuację.
2: A co jest dziś większym zagrożeniem? Sam wirus, hantawirus, czy ta fala dezinformacji, fake newsów wokół niego, która się pojawiła?
3: Ja bym powiedział tak, obie rzeczy są bardzo szkodliwe, bo z jednej strony wirus w tej odmianie południowoamerykańskiej jest groźny dla życia, to trzeba podkreślić. Hantawirus, ten typ przenosi się między ludźmi, czego nie mają wirusy hanta europejskie, więc to jest na pewno niebezpieczne. Po drugie, śmiertelność sięga nawet 30%, czyli co trzeci chory umiera. No to jest bardzo, bardzo dużo, tak? Bardzo niebezpieczna choroba. Tyle tylko, że żeby w Polsce ktoś zachorował na hantawirusa, trzeba by naprawdę bardzo się postarać, bo ściągnąć, nie wiem, szczura z południowej Ameryki. To raczej mało prawdopodobne.
2: Bo stąd się bierze właśnie
3: tak,
2: ten hantawirus.
3: Bo my się zarażamy odchodami gryzoni, ale żyjących właśnie w Ameryce Południowej tym typem wirusa. W Polsce mamy hantawirusy, ale takie, które nie powodują tak ciężkich zachorowań i nie przenoszą się między ludźmi, czyli polskie myszy czy polskie szczury mają inne hantawirusy niż te argentyńskie. To jest ważna rzecz, bo to obiektywizuje zagrożenie, czyli dla nas zagrożenie jest praktycznie zerowe. Nawet gdyby ktoś pojawił się z tego statku w Polsce z objawami choroby, to on trafi do szpitala, więc też nie będzie powszechnie wszystkich zarażał. Czyli ryzyko pandemii jest zerowe.
2: No ten język strachu i cień koronawirusa w ogóle jest uzasadniony w odniesieniu do hantawirusa?
3: To znaczy, ja myślę, że w ogóle ludzie, którzy reagują emocjami, to się rzadziej zastanawiają racjonalnie nad tym, czy to ma sens.
2: Ale
3: prawda?
2: Słyszą wirus.
3: Słyszą wirus, słyszą epidemia, słyszą śmierć.
2: Oho, no więc będzie kolejny lockdown.
3: Dokładnie. I to jest moim zdaniem uzasadniony w pewnym sensie brak zaufania, ale my musimy, wiedząc o tym, tak komunikować, żeby dzisiaj ludzie nie mieli wątpliwości, że wiemy, co mówimy.
2: Dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Bardzo dziękuję za ten fragment spotkania.
3: Dziękuję bardzo.
2: A ciąg dalszy naszej rozmowy na temat fejków wokół hantawirusa w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją Schab Wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
8: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
17: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 28 maja, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
19: 7.00 czy 007. Eskalacja między Waszyngtonem a Teheranem USA uderzyły w Iran po wcześniejszej prowokacji.
20: Prezydent Nawrocki zaskoczony traktatem Polska-Wielka Brytania. MON odpowiada ostrą

0: krytyką.
1: Naukowcy wyszli na ulicę, domagali się przed Sejmem większych pieniędzy na badania.
0: Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne uderzenia wojskowe przeciwko Iranowi. Wcześniej Teheran wystrzelił drony w kierunku statków handlowych w cieśninie Ormus.
1: Mimo to obie strony kontynuują wysiłki dyplomatyczne na rzecz pokojowego zakończenia konfliktu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Amerykańskie siły zbrojne zestrzeliły 4 irańskie drony szturmowe, a następnie zaatakowały stację kontroli lotów bezzałogowych w pobliżu Bandaru Abbas, głównego portu na południu Iranu, położonego nad cieśniną Ormus. Według Pentagonu stacja zagrażała zarówno jednostkom amerykańskim, jak i ruchowi handlowemu w cieśninie. W ataku wzięły udział myśliwce F-18, F-16 i F-35. Administracja Trumpa określiła uderzenie jako ograniczone i defensywne, podkreślając, że nie stanowią eskalacji i nie zagrażają kruchemu zawieszeniu broni obowiązującemu od początku kwietnia. Prezydent Donald Trump dał do zrozumienia podczas wczorajszego posiedzenia gabinetu, że nadal dąży do porozumienia, które otworzy cieśninę Ormus. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Polsko-brytyjski traktat o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony podpisali w Londynie premierzy Donald Tusk i Keir Starmer.
1: Dla Polski oznacza to wzmocnienie współpracy wojskowej z jednym z najważniejszych państw NATO oraz umocnienie pozycji na wschodniej flance sojuszu.
3: Premier Donald Tusk podkreślił, że bezpieczeństwo Europy wymaga dziś jeszcze bliższej współpracy państw NATO wobec zagrożenia ze strony Rosji.
4: Chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii, Północnej Irlandii, chcemy bronić bezpiecznej Polski, naszych terytoriów, naszych granic.
3: Dla Polski podpisanie porozumienia oznacza, że Warszawa rozszerza współpracę z jednym z najważniejszych państw NATO. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zaznaczył z kolei, że nowe porozumienie wykracza poza ramy czysto militarne i obejmuje także inne współczesne wyzwania. To bardzo ważny dzień dla obu naszych krajów. Ten traktat to silny sygnał dla świata o sile naszych relacji. Dla Wielkiej Brytanii porozumienie jest także potwierdzeniem, że po opuszczeniu Unii Europejskiej nadal odgrywa ważną rolę w europejskiej polityce bezpieczeństwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że rząd nie informował go o planach podpisania polsko-brytyjskiego traktatu. Nie odpowiedział na pytanie, czy zamierza ratyfikować dokument.
5: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
0: W mocnych słowach odniósł się do tego minister obrony narodowej. Szlak człowieka trafia, jak słyszy, ciągle tylko o własnym ogródku Kancelarii Prezydenta. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: I o to dbamy. Ofensywa w Stanach Zjednoczonych, też na początkowa faza, tak, zrzucanie winy na MON. Teraz premier podpisuje umowę zwiększającą polskie bezpieczeństwo. Co się w tym może nie podobać? Chciałbym trochę radości w Pałacu Prezydenckim z tego tytułu, że Polska jest bezpieczniejsza.
1: Dziś ma się rozpocząć podpisywanie umów i aneksów do zawartych już kontraktów w ramach programu SAFE.
0: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były prezydent Aleksander Kwaśniewski.
1: Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Radomia i Rady Miejskiej.
0: Główne zarzuty kierowane pod adresem Radosława Witkowskiego to zadłużenie, brak rozwoju i wyludnianie się miasta, mówi były wojewoda, polityk PiS Jan Rejczak.
7: Po to tu jesteśmy. Myślmy o przyszłości, żebyśmy byli dumni z Radomia. Dlaczego młodzi nie chcą zostawać? No bo tutaj nie mają oparcia, nie mają przyszłości, nie mogą realizować swoich marzeń.
1: Podczas konferencji doszło do ostrej wymiany zdań między zwolennikami i przeciwnikami obecnego prezydenta.
8: Spójrzmy, jak jest sobota, niedziela, ile tu wychodzi ludzi, spacerują, autokary przyjeżdżają na wycieczki do Radomia. Także ja swoje zdanie mogę wypowiedzieć po prostu. Nie?
9: Ale głupie.
8: Jakie głupie? Dla mnie jest mądre.
10: Zorganizuj pan konferencję prasową.
11: Jak jest pan zadowolony, to pan idzie.
8: Dlaczego nie pani wygani? Ja pani nie wyganiam.
0: Do ogłoszenia referendum potrzeba 15,5 tysiąca podpisów.
1: Pod hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski przed Sejmem protestowały środowiska naukowe z całego kraju. Domagają się większych pieniędzy na badania.
0: Przekonywali, że teraz sytuacja sektora jest dramatyczna, a niedofinansowanie powoduje zapaść i odpływ naukowców z kraju.
12: Mogę śmiało powiedzieć, rozglądając się ze sceny w każdą stronę, że jest to prawdopodobnie największy protest sektora nauki w III RP.
13: Przyszłyśmy, żeby trochę nagłośnić tę sytuację doktorantów, bo doktorantek teraz tak naprawdę dostaje mniej niż najniższa krajowa, a praca jest zdecydowanie ciężka i wymagająca.
14: Nie no, z pasji niestety się żyć w tym kraju nie da.
1: Resort nauki zapewnia, że ma plan zakładający przeznaczenie 2% PKB na naukę, jednak zajmie to 5 lat.
0: To był serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: W pierwszej rundzie na French Open mówiliśmy Poland Garros, ale chyba trzeba się z tego zacząć wycofywać. Krzysztof Łoniewski teraz i sport. Dzień dobry.
1: Ale nie jest tak źle, bo 2-1 dla naszych tenisistek w Roland Garros, natomiast żałuję, że nie mam żadnej opowieści o Radomiu sportowej tym razem. Jeżeli chodzi o French Open, to myślimy o pojedynkach drugiej rundy. Najpierw Iga Świątek świetnie zdała egzamin z roli faworytki w spotkaniu z Czeszką Sarą Bejlek. Wygrała 6-2 i 6-3. Potem o niespodziankę postarała się Magdalinet i 6-2, 2-6 i 6-2 pokonała wyżej notowaną Łotyszkę Jelenę Ostapenko i w kolejnej rundzie zagra właśnie z Igą Świątek.
2: Wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji, no bo wiadomo, że Iga jest tutaj dużo bardziej utytułowana, mączka to jej nawierzchnia, nie moja. Myślę, że ja zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Będę próbowała to robić, idę w piątek, zobaczymy jak to mi wyjdzie.
1: Mówiła Magdalinet, niestety w Paryżu nie gra już Magdalena Frank, 5-7 i 4-6. Uległa klasyfikowanej sporo niżej Szwajcarce Jill Teichmann. Nie gra też jedna z głównych faworytek do końcowego triumfu, Jelena Rybakina. Rosjanka z kazachskim paszportem w trzech setach przegrała z Ukrainką Julią Starodubcewą. Pod koszem rozpoczęły się półfinały w Orlen Lidze Panów. W pierwszym derbowym zresztą spotkaniu o tę stawkę i w tej parze Legia w Warszawie pokonała 98-80 Dziki. Mówi zawodnik Legii Maksymilian Wilczek.
3: Ważne zwycięstwo, szczególnie przed naszą publicznością. Pierwsze zwycięstwo właśnie też trochę, żeby dać taki napęd, żeby się też napędzić. Każdy mecz jest trudny, każdy rywal ma swoją specyfikę. Na pewno ten mecz był wymagający, szczególnie pod względem fizycznym, ale też nie ma co się przesadnie radować tym zwycięstwem. To jest dopiero pierwszy mecz w serii i już skupiamy się na tym kolejnym.
1: Kolejne spotkanie tej pary w piątek. W drugiej rywalizują Arka Gdynia i Zastal Zielona Góra. Tu 1-0 prowadzi Zastal, a gra toczy się do 3 wygranych. Kończymy piłką i wygraną Crystal Palace z Rayo Vallecano 1-0. Stawka spotkania w Lipsku była spora. To był finał Ligi Konferencji, zatem ekipa z południowego Londynu wyszydzana latami opustki w klubowej gablocie do triumfów w Pucharze Anglii sprzed roku dokłada kolejne trofeum. O sporcie znów za godzinę.
0: Sporo słońca za oknami przy Myśliwieckiej i też w całym kraju. Sporo słońca, ale może się dziś chmurzyć na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich. To po południu. Na wspomnianym już północnym wschodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Nieco chłodniej dziś będzie niż w ostatnich dniach, no raczej mniej upalnie, tak by należało powiedzieć. Od 15 stopni nad morzem do 22 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Na ogół dwie dychy.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Żegnamy reklamy.
0: Jest 8 po 7.
4: Zapraszamy do Trójki.
0: Samowole budowlane to dziś temat do poranku, także w Państwa telefonach.
6: Chciałem porozmawiać o tych samowolach budowlanych. Ich powodem jest nasza obojętność i to, że się nie interesujemy naszym otoczeniem. Jeśli w otoczeniu naszej nieruchomości jest pusta działka albo zaczynają się jakieś wykopy, powinniśmy się tym zainteresować. Możemy sprawdzić, czy na działce obok nie rozpoczął się proces administracyjny o uzyskanie pozwolenia na budowę. I wtedy, jeśli zgłosimy się do urzędu, można jeszcze to powstrzymać.
0: 22,7 trójek do Państwa dyspozycji. Za chwilę spróbujemy ustalić, czy Super El Niño rzeczywiście może wpłynąć na pogodę w Polsce i czy to będą wakacje z upałami i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. O tym w rozmowie z Piotrem Szusterem z IMGW już za kilka minut.

0: Pojawiają się w ostatnich dniach i to w coraz większej liczbie artykuły w prasie internetowej mówiące o Super El Niño. To hasło powraca, a my sprawdzimy, o co chodzi i czy jest się czego bać. W Trójce o poranku Piotr Szuster z IMGW. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jak duże są więc szanse na wystąpienie Super El Niño? Czy to jest realna wizja na najbliższe miesiące?
1: W tej chwili część szacunków podaje wartość około 30%, niektóre wyliczenia więcej. Ogólne wyliczenia dotyczące El Niño podają możliwość jego rozwoju na 80%. Także to są dość wysokie prawdopodobieństwa rozwoju tego bardziej intensywnego zjawiska Super El Niño.
0: Mówimy o zjawisku znanym nam z lekcji geografii El Niño, ale co oznacza to ten przedrostek super? O co tutaj chodzi?
1: Super El Niño jest określeniem zjawiska dodatniej fazy oscylacji na Oceanie Spokojnym. Natomiast mamy z nim do czynienia wtedy, kiedy ono przekracza przeciętną wartość anomalii, dodatniej anomalii temperatury powierzchni Oceanu Spokojnego o 1,5 do 2 stopni Celsjusza. Znaczy typowe El Niño już oznacza wyższe niż przeciętnie temperatury powierzchni oceanu, a Super El Niño oznacza jeszcze wyższe wartości o zakres 1,5 do 2 stopnia od zwykłego El Niño.
0: Panie Piotrze, pan powiedział ocean spokojny i tutaj zaczynam się martwić, bo chyba chodzi o Atlantyk.
1: Nie. El Niño występuje na Oceanie Spokojnym. Mm-hmm. Natomiast na Atlantyku mamy oscylację północnoatlantycką.
0: No dobrze, więc jeśli mówimy o Oceanie Spokojnym, to jak to może wpłynąć na pogodę w Polsce? No, coraz więcej tych artykułów, a w nich pojawia się także w sieci

0: takie hasło, powiedzmy, ekstremalne zjawiska pogodowe. No i także łączone z Polską. Jest się czego bać?
1: Generalnie El Niño może wpływać na globalną cyrkulację, umiejscowienie sterujących ośrodków barycznych i powodować dysproporcje, na przykład opadów, dysproporcje rozkładu przestrzennego i natężenia opadów. Może wpływać również na występowanie długotrwałych okresów suszy. Jest po prostu czynnikiem, który może destabilizować globalną cyrkulację i wpływać na wzorce pogodowe. W Polsce lato może być dość ciepłe, wręcz gorące. Prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z okresem, w którym susza hydrologiczna będzie się pogłębiać, natomiast punktowo mogą wystąpić opady o dużym natężeniu, doprowadzające do zalań na obszarach zurbanizowanych. Natomiast biorąc pod uwagę to, że to El Niño ma się rozwijać tego lata, taki najbardziej istotny, zasadniczy wpływ możemy dopiero odczuć tak naprawdę w 2027 roku. Pewna inercja i pewna, można by to powiedzieć, bezwładność jeszcze też będzie odgrywała rolę i tak naprawdę niekoniecznie 2026 rok może być tym najbardziej dotkniętym tym zjawiskiem, ponieważ ono powinno osiągnąć maksimum swojego natężenia mniej więcej w listopadzie, więc wpływ będzie rozciągał się również na 2027 rok.
0: Czyli ta reakcja łańcuchowa może oznaczać jakieś zmiany pogodowe zimą w Polsce?
1: Również biorąc pod uwagę to, że analiza statystyczna wykazuje, że podczas El Niño występują bardziej sprzyjające warunki do tego, żeby fale grawitacyjne mogły być propagowane w atmosferze, mogą one również wpływać na destabilizację struktury wiru polarnego i paradoksalnie na częstsze napływy arktycznych mas powietrza nad obszar Europy Centralnej. To może powodować epizody zimowe, takiej typowej zimy mroźnej nad Europą Centralną.
0: Ale oczywiście, jak zawsze w przypadku pogody, dużo tego hasła może, bo trudno to przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem. Piotr Szuster z IMGW o poranku o Super El Niño, możliwym w tym roku i wpływającym na pogodę w Polsce, także w przyszłym roku opowiadał. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za to poradne spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: A teraz piosenka dnia w Trójce to Charlie XCX i SS26.

0: Charlie XCX w trójce SS26, czyli nasza piosenka dnia. Przed dziewiątą pośpiewamy też z Karoliną. Duet Bob and Carolina zaprasza na piosenkarnię. Piosenka powstaje, Karolina tutaj chodzi mi za plecami z gitarą i nie mogę się skupić z tego powodu. Ale teraz powiemy o innym śpiewaniu. Sting, Kwiat Jabłoni, Artur Rojek, Sebastian Karpiel-Bułecka. Wszyscy wyśpiewali wczoraj życzenia dla Iskierki. Fundacja od 20 lat zajmuje się dziećmi chorymi onkologicznie i zmienia standardy leczenia dzieci. Dba nie tylko o procedury, ale przede wszystkim o samopoczucie i psychikę. Dziwnego, że koncerty w Katowickiej Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia gromadzą nie tylko profesjonalnych muzyków, ale też wolontariuszy i orkiestrę onkologiczną złożoną z iskierkowych dzieci. Wczoraj wieczorem na wzruszającym koncercie była Anna Dudzińska.
1: Tu się dzieje magia.
2: Oceany, starajcie się, żeby nie było sz, sz, tylko żeby był ciągły dźwięk, czyli tak obracamy sobie ten instrument, żeby on cały czas dźwięk falował.
3: Miałeś taką koszulkę z charakterystycznym napisem.
4: Napis odwaga.
3: A co to znaczy, Marysiu, jak ty myślisz, być odważnym?
4: Na przykład superbohaterowie są odważni, ale są odważni przez to, że ratują świat.
3: A jak się staje na scenie, wśród publiczności, śpiewa, tańczy, uderza w różne przeszkadzajki, to się jest odważnym?
4: Nie wiem.
3: Mama kiwa głową, że tak. To co?
5: No tak, niebywała odwaga tych dzieci. Mimo przebytego leczenia, niektóre są w trakcie jeszcze leczenia lub krótko po, mają taką siłę, taką moc, że chcą przyjść i występować, nie? Cieszyć się każdym wspólnym dniem.
3: Jola Czernicka, główna iskra w Iskierce.
6: Ja sobie myślę, że my mamy duże szczęście i oczywiście pracujemy na to, 20 lat pracowaliśmy, ale ja za każdym razem mówię, że to jest duży przywilej doświadczyć człowieczeństwa. I to jest ten moment, który się tutaj zadziewa. I dlatego za każdym razem mówię, nie byłeś na koncercie Iskierki, przyjdź, zobacz. Boisz się cudownie, wyjdziesz naładowany tak, że twoje baterie będą jeszcze działały przez kolejne dwa lata.
7: Coś tu zapowiedź.
8: Ty drucha we mnie masz?
7: Ty drucha we mnie masz. Tak jest, tak zapowiemy.
3: Mirek Najnet, szef Teatru Kores. Od ilu lat pomagasz Iskierce?
7: Pojęcia nie mam. Mam wrażenie, że od tak wielu lat, że nie zliczę tego.
3: Że od zawsze?
7: Od zawsze, tak. Ta magia się dzieje dlatego, że jak dorosły choruje, no to, to jest zupełnie inaczej. A dziecko jest bezbronne i dziecko musi stawiać czoła rzeczom niewyobrażalnym. I chcemy wszyscy pomóc temu dziecku. Wszyscy chcemy je wspierać. Dlatego otwieramy serca i portfele. I oby jak najwięcej i najczęściej takich zdarzeń się działo.
6: Tu nie ma grania. Tu granie jest, ale w innym wymiarze. Tu jest spotkanie człowiek z człowiekiem. Tu jest bliskość, tu jest uwaga, tu jest czułość.
3: Dla profesjonalnego muzyka występowanie na tej scenie, w takim towarzystwie, to co to jest?
9: Od łez po radość, szczęście, bo wiemy, z jakim projektem mamy tutaj wszyscy do czynienia i dla mnie jest to niesamowity czas. Jestem ogromnie wdzięczny, że mogę tutaj być i przeżywać razem ze wszystkimi to, co się dzieje w środku i na zewnątrz.
6: I nagle ten moment, kiedy dzieci podchodzą, dzień dobry, a pan na czym gra? Na skrzypcach, a mogę zobaczyć? A pan na tych dużych skrzypcach, to co? A mogę zagrać? I ten moment budowania relacji między tymi ludźmi. Ja tak mówię, że to jest spotkanie człowieka z człowiekiem. Tu się dzieje magia.
0: My także wysyłamy najlepsze życzenia dla Iskierki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
4: Woda w Warcie nie została skażona, powietrze jest czyste, przekazały służby i wojewoda Wielkopolska po ugaszeniu pożaru hali produkcyjnej w Obornikach. Wstrzymana pozostała możliwość żeglugi na Warcie w okolicy Pogorzeliska. Podtrzymane zostało też zalecenie o zakazie wędkowania. Pożar wybuchł wczoraj około 15:00. W kulminacyjnym momencie na miejscu było ponad 250 strażaków. Nikt nie został poszkodowany. Wojsko izraelskie przeprowadziło naloty na Tyr, największe miasto na południu Libanu. Celem ataku miała być infrastruktura Hezbollahu. Wcześniej wezwano mieszkańców do ewakuacji. Izrael ogłosił strefą walk całe terytorium Libanu na południe od rzeki Zahrani, czyli około 40 km od granicy. Dziś z Polski wyruszy transport pomocy humanitarnej dla Libanu. Wsparcie organizowane przez rząd i organizacje pozarządowe ma trafić do uchodźców wewnętrznych, którzy z powodu wojny musieli uciekać z południa kraju. Łódzki adwokat od trumny na kółkach został przewieziony do Szczecina, gdzie odbędzie karę 1,5 roku więzienia. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem. Dodatkowo wszczęto śledztwo w sprawie ukrywania narkotyków i utrudniania postępowania, mówi prokurator Julia Szozda.
5: To postępowanie pierwotnie było prowadzone w prokuraturze łódzkiej, jednakże w celu uniknięcia podejrzeń co do stronniczości łódzkich prawników zostało przeniesione do kontynuowania do prokuratury szczecińskiej.
4: Paweł K. zrezygnował z wykonywania zawodu, złożył w tej sprawie oświadczenie i został skreślony z listy adwokatów. Kolejny serwis, Trójca o 8:00.
3: A teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, zapraszam. Na stacjach paliw dziś trochę taniej. Za litr benzyny 95 płacimy nie więcej niż 6 zł i 31 groszy, a oleju napędowego 6,57. Aktualnie najtańsze paliwa mamy w województwach śląskim i pomorskim, podał epetrol.pl. Przeszło 335 zł wyniosła średnia wartość koszyka zakupowego w kwietniu, co oznacza, że była o ponad 5% wyższa niż rok wcześniej. Mimo niewielkiego spadku cen miesiąc do miesiąca, żadna z 13 badanych sieci handlowych nie utrzymała koszyka poniżej 300 zł, mówi Kamil Kruk z ASM SFA.
7: Symboliczne przekroczenie granicy 300 zł przez wszystkie analizowane sieci pokazuje, że nowy poziom cen zaczyna się utrwalać. Jednocześnie widzimy coraz większą selektywność konsumentów. Nie chodzi już wyłącznie o szukanie najtańszego sklepu, ale o aktywne budowanie własnego koszyka oszczędności, korzystanie z promocji, zmiany marek czy łączenie różnych formatów zakupowych. Jeżeli prognozy o ponownym przyspieszeniu inflacji się potwierdzą, w kolejnych miesiącach możemy obserwować dalsze umacnianie się trendu świadomej konsumpcji, a nie prostego ograniczania zakupów.
6: A przypomnę, że w kwietniu inflacja wzrosła do 3,2%. Prezes UOKiK-u zarzucił internetowym sklepom H&M oraz Pick & Kloppenburg nieinformowanie klientów o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką lub niepoprawne jej wskazywanie. W wypadku tej drugiej sieci urząd kwestionuje również prezentowanie obniżek tam, gdzie w rzeczywistości mogło ich nie być. Obu spółkom grozi kara do 10% obrotów. Operatorzy wózków widłowych i maszyn, kierowcy i spedytorzy to najtrudniejsze do obsadzenia stanowiska w logistyce. Z raportu Manpower Group wynika, że blisko 70% firm z tej branży w ciągu ostatniego pół roku miało problemy z rekrutacją nowych pracowników. Dolar dziś rano kosztuje 3,65 zł, a euro 4,23.
3: Słoneczny poranek mamy w całym kraju. W okolicach południa zacznie się trochę chmurzyć, zwłaszcza na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich. Na wspomnianym północnym wschodzie i częściowo na wschodzie kraju możliwe dziś przelotne opady deszczu

i lokalnie burze. Co z temperaturą? Będzie od 15 stopni nad morzem do 22 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W przeglądzie prasy zajrzymy dziś do Krakowa, to za kilka minut. W piosence do wyjaśnienia posłuchamy o wiolonczelistce na, to za kilka i jeszcze kilka minut. A potem będzie ósma. Zostało do niej minut 24.

0: What You Hear Is Not A Test, to by pasowało do naszych występów z Karoliną Gonet na końcu czwartkowej porannej audycji. Karolina, jak państwo słyszą, już przygotowana z muzyką, to jeszcze tekst by się przydał dokończony, bo my właściwie premierę mamy i pierwsze wykonanie właśnie o tej 8:50. Dziś też tak będzie z piosenką bondowską. Propozycje tytułów przyjmujemy. 2 dwójki i 7 trójek.
1: Przegląd prasy.
0: A w przeglądzie prasy zaglądamy dziś do Krakowa. Po referendum, po odwołaniu prezydenta Miszalskiego, po wyznaczeniu komisarza. Paweł Pawlica na łączach trójki. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Czy ten temat wciąż właśnie na czołówkach gazet krakowskich?
2: No, oczywiście na pierwszym planie teraz są rozliczenia i kandydaci. Magdalena Kursa z krakowskiego oddziału Gazety Wyborczej pisze o tym, że referendalny kurz powoli opada, ale pojawia się kwestia politycznych rozliczeń, przynajmniej w Koalicji Obywatelskiej. Słychać, że za stratę miasta zapłaci sam Aleksander Miszalski, tracąc również stanowisko.

0: Stanowisko szefa małopolskiej KO. Zastąpić może go między innymi Marek Sowa. Wyborcza cytuje anonimowo jednego z polityków partii, który mówi, że najbardziej radykalny scenariusz to rozwiązanie nawet lokalnych struktur Koalicji Obywatelskiej i przesłanie Krakowa komisarza. Wyborcza przygotowała także listę potencjalnych kandydatów na prezydenta Krakowa. Tytuł tego artykułu brzmi: Cyrk dla lajków przed wyborami w Krakowie, od Marianny Schreiber po Grzegorza Brauna. Gazeta zwraca uwagę przede wszystkim na to, że po referendum łatwiej ubiegać się o prezydenturę Krakowa niż zwykle. Rady miasta przecież nie odwołano, więc nie trzeba mieć własnych kandydatów do Rady Miasta. Do startu wystarczy 3000 podpisów. No i okazję do lansu w Krakowie będą wykorzystywać politycy i celebryci. No i rzeczywiście lista potencjalnych nazwisk kandydatów no, przypomina już książkę telefoniczną. O poranku otwarłem także portal Love Kraków, który opisuje pierwszą sesję Rady Miasta po niedzielnym referendum. Sesja przyniosła oczywiście, jak to bywa w Krakowie, gorący spór, ale przede wszystkim o przyszłość planu ogólnego i strategii rozwoju miasta do 2050 roku. To brzmi dosyć urzędniczo, ale plan ogólny to obecnie najważniejszy dokument powstający w mieście, który no, już dawno powinien zostać upubliczniony. Przed referendum władze nie chciały, aby stały się zakładnikiem referendum i nadal nie jest ten plan gotowy do upublicznienia. Teraz komisarz miasta Stanisław Kracik, nie mając bezpośredniego mandatu od społeczeństwa, nie chce też samodzielnie rozstrzygać kwestii wymagających dużej wrażliwości społecznej, ale zaprosił radnych do pracy nad 22 problematycznymi obszarami. Tu cytat. Zerkamy jeszcze do Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej, które oczywiście również obszernie poruszają tematy referendum, planu ogólnego, wczorajszej sesji i kampanii wyborczej, ale też opisują wczorajszą galę wręczenia gwiazdek Michelin najlepszym restauracją. Jedynie 541 restauracji na całym świecie posiada dwie gwiazdki Michelin. W Polsce jedyna taka znajduje się w Krakowie. To Bottiglieria 1881, prowadzona przez szefa kuchni Przemysława Klimę. Wśród wyróżnionych polskich restauracji gwiazdkę po raz pierwszy otrzymała kobieta. To Beata Śniechowska z wrocławskiej restauracji Baba. W Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim, opisywany jest także planowany remont placu Marii Magdaleny. To, przypomnę, niezorientowanym w geografii Krakowa plac przy Drodze Królewskiej tuż koło Wawelu, naprzeciwko kościoła świętego Piotra i Pawła. Prestiżowe miejsce.
1: Tam, no, no właśnie, tak, już sobie wyobraziłem.
0: Dokładnie tam. No i rośnie liczba obrońców stojącego na placu pomnika księdza Piotra Skargi. Petycję pod hasłem Skarga zostaje poparło już 4000 osób. Miasto przynajmniej na razie nie planuje przenosić pomnika, no ale jak widać, w Krakowie zawsze warto wystąpić w czyjejś obronie, przede wszystkim pomnika, no i wyprzedzić też ruchy urzędników. No, jeżeli dobrze liczę, 4000 podpisów pod petycją oznacza, że obrońcy pomnika również mogliby wystawić swojego kandydata na prezydenta miasta.
1: A, czyli Piotr Skarga dopisany do tej książki telefonicznej z nazwiskami kandydatów. Tak mogłoby się to skończyć. Paweł Pawlica w przeglądzie prasy prosto z Krakowa. Pawle, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, pięknego dnia.
2: Przegląd prasy.
1: Za 16 minut będzie 8.

0: Za 12,5 minuty 8, 13 po 8, o, wyjątkowa rozmowa polityczna bez uników, bo były prezydent Aleksander Kwaśniewski dziś odwiedzi studio trójki, prawda, Renato? Renato Grochal.
1: Po prostu przyjdzie.
0: Przyjdzie, tak,
1: przyjdzie
0: tutaj.
1: Przyjdzie do studia trójki.
0: Gdzieś tam
1: mam
0: się
1: nadzieję,
0: połączy,
1: przyjedzie,
0: się zadzwoni.
1: Nawet, przyjedzie nawet, bo byli prezydenci, mają też ochronę SOP-u, więc przyjeżdżają, mają po prostu do dyspozycji samochód. Ale będziemy rozmawiać o ważniejszych rzeczach niż samochody, czyli o umowie polsko-brytyjskiej, o współpracy pogłębionej między innymi w zakresie bezpieczeństwa szeroko rozumianego. Umowie, która budzi zastrzeżenia w ośrodku prezydenckim. Prezydent Karol Nawrocki skarżył się, że umowa nie została z nim skonsultowana, a prezydent musi ratyfikować taki traktat o współpracy. I zapytam prezydenta Kwaśniewskiego, czy sobie wyobraża, żeby nie została ratyfikowana przez prezydenta taka umowa. Przypomnę, wcześniej mieliśmy z Francją taką umowę, ale będziemy też rozmawiać o ustawie o statusie osoby najbliższej, którą w końcu zajął się parlament, ale z ośrodka prezydenckiego już słychać, że prezydent jej nie podpisze, mimo obietnic złożonych w kampanii wyborczej, bo sobie przypominam taką wypowiedź prezydenta, który mówił, że umowę o statusie osoby najbliższej to on by zaakceptował i nawet gdyby to już obowiązywało, to nie miałby problemów z panem Jerzym i jego kawalerką, bo by podpisał taką umowę z panem Jerzym i nie byłoby problemu. Chyba prezydent zapomniał, że no nie, bigamia w Polsce jest zakazana, więc jako, że ma żonę, to już nie mógłby podpisać z kolejną osobą umowy.
0: To było bardzo kąśliwa uwaga prezydenta wtedy, mimo wszystko. To o tym o 8.13 wszystkim.
1: Tak, oczywiście serdecznie zapraszam i też do części internetowej będziemy rozmawiać, mam nadzieję, że ciekawie.
0: To właśnie o 8.13. Teraz mamy za 10.08. No to czas na Kubę Ambrożewskiego. Dziś coś z polskiego podwórka.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Skaldowie. Prześliczna wiolonczelistka. Prześliczna.

oto polski utwór, który mógłby stawać w szranki z najznamienitszymi światowymi przebojami lat 60. Za tym połączeniem muzyki barokowej, orkiestrowego popu, festiwalowego rozmachu i rock'n'rollowej energii stał jednak tylko jeden człowiek, kompozytor tej piosenki Andrzej Zieliński. No dobrze, oprócz niego w nagraniu wzięło jeszcze udział 5 innych skaldów, orkiestra Polskiego Radia i Telewizji oraz, rzecz jasna, wiolonczelistka. Niewiele jednak brakowało, by ten wielki przebój nigdy nie powstał. Latem 1968 roku skaldowie ulegli bardzo poważnemu wypadkowi, kiedy autobus wiozący zespół uderzył w drzewo. Wokalista Jacek Zieliński miał złamaną nogę, a jego brat doznał wstrząśnienia mózgu i trafił do

0: Album Cała jesteś w skowronkach powstawał więc w okresie rekonwalescencji zespołu. Trudno wprawdzie zakładać, że to efekt wypadku, ale longplay ten to jedna z najbardziej przebojowych i najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki. Utwór tytułowy, Króliczek, Z kopyta kuli krwie czy Medytacje wiejskiego listonosza to wszak hity narodowe. Jeszcze jeden szlagier, Prześliczna wiolonczelistka, zawiera tyle nośnych pomysłów, że można by nimi obdarzyć kilka innych piosenek. Tekst do utworu wyszedł spod ręki Wojciecha Młynarskiego, który zauroczył się wiolonczelistką krakowskiej grupy Anawa Anną Wójtowicz, artystką, której brzmienie znamy m.in. z największych przebojów Marka Grechuty.
1: Kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie.
0: Pani Anna ani jednak nie zagrała w utworze Skaldów, partię wiolonczeli wykonała tu Barbara Marcinkowska, ani nie wystąpiła w popularnym klipie do utworu. Tam w rolę wiolonczelistki wcieliła się aktorka Ewa Szykulska. Jeszcze jedna zaskakująca modyfikacja wydarzyła się w 1978 roku na potrzeby telewizyjnego kabaretowego widowiska Hotelowe spotkanie z balladą. Skaldowie wykonali wtedy prześliczną, ale recepcjonistkę.
2: Prześliczna
3: piosenka do wyjaśnienia.

0: Historia polskiej muzyki. A my powoli kończymy piosenkę do dzisiejszej piosenkarni. Około 8.50 premiera kawałka bondowskiego. I jaki tytuł? O to pytamy państwa.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie propozycji nowego kawałka Karoliny i Robert i Boba. Moja propozycja 003 zawsze nadaje.
2: Ja bym zgłosić tytuł piosenki. Lekko wstrząśnięta, niemieszana. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Czekamy na więcej, ale na pewno coś z państwa propozycji wybierzemy. 22 i 7 trójek w sprawie tytułu piosenki bondowskiej. Jej premiera około 8.50.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Kuki do Media Markt. Markt.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła ósma, dziś czwartek, 28 maja. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
12: Wielogodzinna walka z pożarem w Obornikach zakończona. Nie ma skażenia warty ani powietrza.
13: Mieszkańcy Bieszczad walczą o SOR w Lesku. Tysiące podpisów trafią dziś do premiera.
12: Warszawa nagrodziła Głos Wolności. Rumuńska poetka Anna Blandiana, laureatką Nagrody Herberta.
13: Woda w Warcie nie została skażona, powietrze jest także czyste, poinformowały w nocy służby i wicewojewoda Wielkopolska. Po wielu godzinach walki strażacy ugasili pożar ocynkowni w Obornikach.
12: Z powodu składowanych tam niebezpiecznych odpadów istniało ryzyko zanieczyszczenia rzeki. Na miejscu jest Maciej Szefer. Maćku, jaka jest teraz sytuacja w rejonie zakładu i powiedz, czy pozostają ważne ostrzeżenia przed dymem, a także możliwym

0: skażeniem warty.
1: Powietrze jest czyste, czyli ostrzeżeń przed dymem już nie ma i przed możliwymi zagrożeniami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza. Odwołano też ostrzeżenie związane z ewentualnym zanieczyszczeniem rzeki, ponieważ to ostrzeżenie było zupełnie prewencyjne. Warto tutaj dodać, że ta strefa wokół rzeki wciąż jest stosunkowo wyłączona, jeśli chodzi o okolice tego pogorzeliska, ale o tym, jakie są najnowsze ustalenia służb, mówi wicewojewoda Karolina Fabisz-Szulc.
2: Ten pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
1: Wstrzymana pozostała możliwość żeglugi na warcie w okolicy pogorzeliska. Aktualne jest zalecenie o zakazie wędkowania, o czym poinformowano koła wędkarskie. Jakość wody w warcie cały czas jest monitorowana, dodaje Błażej Waligórski z Wód Polskich.
3: Nie znaleźliśmy ani ściętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
1: Pożar o cynkowni w Obornikach wybuchł wczoraj około 15. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 250 strażaków, czyli ponad 60 jednostek straży pożarnej. Nikt nie został poszkodowany.
0: O tym wszystkim mówił Maciej Szefer. Dziękujemy za relację.
4: Posłowie oskarżali się nawzajem o atak na rodzinę i o działanie przeciwko obywatelom. Sejm debatował wczoraj nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej.
0: Nowe prawo ma umożliwić dwóm dorosłym zawarcie przed notariuszem umowy, dzięki której będą mogli m.in. wspólnie rozliczać podatki czy uzyskać dostęp do informacji medycznej partnera. Mariusz Pieśniewski.
5: Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy mówiła podczas debaty, że ustawa odpowiada na potrzeby ludzi, którzy ze sobą żyją.
6: Jak dać podstawowe narzędzie zabezpieczenia dla osób, które żyją ze sobą, które się kochają, które tak naprawdę dzisiaj wspierają się wzajemnie.
5: Zbigniew Kuźmiuk z PiS powiedział, że konstytucja obejmuje rodzinę ochroną i opieką.
7: Wyrazem tej ochrony i opieki są przywileje podatkowe. Jednym z nich jest wspólne rozliczanie małżonków. Drugim zerowa stawka w podatku od spadków i darowizn. Proszę Państwa, Państwo chcecie dla tego rodzaju związków już nie tylko otwierać furtkę, ale bramę.
5: Odpowiadał Sławomir Nitras z KO.
8: Pan chce dyskryminować człowieka dlatego, że kocha mężczyznę i jest mężczyzną albo kobietą, który kocha kobietę.
5: Najprawdopodobniej zwolennicy projektu zbiorą większość parlamentarną, ale już dziś otoczenie prezydenta mówi, że w tej sprawie należy liczyć się z wetem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były prezydent Aleksander Kwaśniewski.
4: Prawie 5700 osób podpisało się pod apelem do premiera o utrzymanie szpitalnego oddziału ratunkowego w Lesku w województwie podkarpackim. Dokument dziś ma trafić do kancelarii premiera.
0: Kilkudziesięciu mieszkańców Bieszczad za pół godziny pojawi się przed Sejmem. Liczymy na spotkanie z szefem rządu, mówi Duszan Augustyn z Ruchu Społecznego w obronie szpitala.
9: Mamy szczerą nadzieję, że premier spotka się z nami i podejmie decyzję o zabezpieczeniu środków na utrzymanie szpitala. Wiemy, że państwo ma takie narzędzia i robi to w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, na przykład powodzi, pożarów czy innych kataklizmów. Robi to dlatego, że życie ludzkie, rozwój regionu i rozwój państwa są ważniejsze niż jakieś doraźne oszczędności.
4: Jednym z rozważanych pomysłów jest zamiana SOR-u na tańszą izbę przyjęć. Trwają też rozmowy o możliwym przejęciu placówki przez Kliniczny Szpital Uniwersytecki w Rzeszowie.
0: Rumuńska poetka Anna Blandiana odebrała tegoroczną Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Została uhonorowana m.in. za bezkompromisowy sposób wyrażania oporu przeciw totalitaryzmom.
4: Wyróżnienie odebrała podczas gali w Warszawie. Fragment jej utworu Lament przeczytały Sławomira Łuzińska i Masza Wągrodzka.
10: Anna Blandiana z Nagrodą imienia Zbigniewa Herberta.
11: Lament bez wytchnienia, który nie ustaje nawet po to, by nabrać powietrza w płuca, by zlizać z warg sól zostawioną przez łzy.
12: Lament jak syrena karetki wiozącej pędem cierpienie, co jeszcze nie stało się trupem.
11: Lament jak histeryczny klakson w ulicznym korku, z którego chciałby ulecieć w górę.
12: Lament, któremu udaje się zagłuszyć zgiełk miasta.
0: Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta jest przyznawana od 2013 roku.
4: To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: A to będzie sport w studiu Krzysztof Łoniewski.
15: A czy ty znasz lament Aniński Juliana Tuwima?
14: Coś słyszałem.
15: Świetne ćwiczenie redukcyjne.
14: A wiesz, to jest ta sama odpowiedź, co... A, tak, coś tam biegam.
15: Po wczorajszej

0: grach w Roland Garrosu było naszych tenisistek, ale nieznacznie. Swoje zrobiła Iga Świątek 6-2 i 6-3, pokonała Czeszkę Sarę Bejlek i tak odpowiedziała na pytanie, z czego była zadowolona w tym spotkaniu.
1: Z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie. Faktycznie były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych piłek, które mogłam zaatakować, ale poza tym myślę, że mogę doszlifować trochę pierwszy serwis.
0: Kolejną rywalką Świątek w rundzie trzeciej będzie Magda Linet. Lepsza wczoraj to zaskoczenie od Łotyszki Jeleny Ostapenko. Linet zwyciężyła 6-2, 2-6 i 6-2. 5-7 i 4-6 z kolei uległa Magdalena Fręch Szwajcarce Jill Teichmann. Z turniejem w Paryżu sensacyjnie pożegnała się już na etapie drugiej rundy wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Rosjanka z kazachskim paszportem przegrała w trzech setach z Ukrainką Julią Starodubcewą. Ze spraw piłkarskich triumf Crystal Palace w Lidze Konferencji. W finałowym spotkaniu w Lipsku ekipa z południowego Londynu pokonała 1-0 Rayo Vallecano. To był ostatni mecz na ławce trenerskiej Palace Olivera Glasnera. Austriak poprowadził klub do pierwszych trofeów w historii tej ekipy. Przed rokiem do wygranej w Pucharze Anglii, teraz do zwycięstwa w europejskich pucharach.
2: Für mich ist wichtig.
0: Dla mnie ważne jest to stworzenie takiej otoczki, żeby piłkarze chcieli grać w takim klubie. Oczywiście przy założeniu, że oni chcą w ten projekt zainwestować, w swój rozwój, ale i w rozwój klubu. To jest zawsze mój cel i mówię o tym piłkarzom na początku mojej pracy w każdym klubie. Chcę z każdego zawodnika wydobyć 100% jego możliwości. Tak swoją filozofię pracy wyłuszczył Oliver Glasner. Na zakończenie koszykówka i derbowa warszawska rywalizacja w półfinale Orlen Basket Ligi Panów. Legia 98-80 pokonała Dziki i prowadzi w grze do trzech wygranych 1-0.
3: A ostatnio w straszną manię jestem wplątan, słuch mój męczy cała orgia kakafontan, bije, tryska strumieniami po mnie płynie z racji imion i imienin w tym Aninie.
0: To.
3: W Aninie dziś maksymalnie 19 stopni Celsjusza, będzie raczej słonecznie, bo generalnie będzie dziś raczej słonecznie, dopiero po południu może się chmurzyć, na ogół 20 stopni Celsjusza.
0: A początek jest o nie pytaj, czemu smutno mi w Aninie?
3: Tak,
0: ani dawniej nie znosiłem Anininie.
3: No właśnie, dokładnie, proszę bardzo, kolega przygotowany.
0: No jak?
4: Autopromocja.
5: Ewa Pajor i Iga Świątek osiągają sportowe szczyty, tymczasem dziewczyny i dziewczynki w Polsce znacznie rzadziej i mniej chętnie od swoich rówieśników uprawiają sport. Czy dlatego, że nie lubią i nie chcą, czy może jednak dlatego, że są skutecznie zniechęcane? Porozmawiajmy. Czekam na Państwa dziś po 11.
6: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
5: Anna Kowalczyk.
4: Autopromocja.
3: Jest 8:09, to poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Za chwilę rozmowa polityczna bez uników. Gościem Renaty Grochol będzie dziś były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

0: Tik tak, jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Witam pana.
3: Witam serdecznie.
2: Premier Donald Tusk i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podpisali wczoraj traktat o współpracy między Polską a Wielką Brytanią, między innymi w kwestiach obronności, ale też szeroko pojętego bezpieczeństwa, bo i klimatycznego, i energetycznego. I prezydent Karol Nawrocki narzeka, że nie był konsultowany w tej sprawie, a prezydent musi przecież ratyfikować taką umowę międzynarodową. Czy pan sobie wyobraża, że prezydent nie ratyfikuje takiego traktatu?
3: Wie pani, w Polsce już trzeba sobie wszystko wyobrażać, więc i to sobie wyobrażam, ale zacznijmy od początku. Dobrze, że ta praca bilateralna jest prowadzona, bo mamy taką umowę z Francją, mamy z Wielką Brytanią, szykowana jest z Niemcami. W tej sytuacji geopolitycznej, która jest w świecie, czyli bardzo takiej niepewnej, chaotycznej, dobrze, że tego rodzaju porozumienia są, a Wielka Brytania jest krajem tutaj z punktu widzenia militarnego. No rzeczywiście Francuzi mają broń nuklearną, więc ten parasol ochronny nuklearny jest z ich strony najważniejszą ofertą, ale Brytyjczycy to jest wielka armia, doświadczenie wojskowe, dobry przemysł zbrojeniowy, no i rzeczywiście taka waga istotna, gdy chodzi o kwestie bezpieczeństwa, więc dobrze, to zostało podpisane. Co jest niedobrze? No, jeżeli nie ma żadnej w tej sprawie komunikacji między pałacem a rządem, czy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Obrony Narodowej, no to to rzeczywiście fatalne. To by oznaczało, że już plączemy się o własne nogi i upadamy na, tylko na życzenie osobiste, bo ja nie mówię, że prezydent musi być detalicznie wprowadzany wszystkie szczegóły, no, ale ma przecież całe biuro, które jest większe niż moje chyba dwukrotnie, czy trzykrotnie. Czyli ludzi, którzy mogliby na odpowiednim szczeblu, także nie zawracając głowy się czy Kosiniakowi, pytać o szczegóły i poinformować w krótkiej notatce prezydenta, no to jest taka rutyna. To ja tu nie odkrywam Ameryki. Jak to się powinno odbywać? Jaż mi się wierzyć nie chce, że tak to się nie dzieje. No bo prezydent...
2: Pan,
3: bo
2: szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz, no spokojny, jakby nie było człowiek, powiedział wczoraj, że no szlak go trafia, cytuję, jak ciągle słyszy o własnym ogródku kancelarii prezydenta.
3: Dobrze, że taką reakcję słyszeliśmy, bo wreszcie to trzeba też jasno powiedzieć, że tu chodzi o sprawy państwa, tu chodzi o sprawy większe. Bezpieczeństwo Europy też.
2: Więc, ale o co chodzi prezydentowi, kiedy tak
3: no,
2: mówi?
3: On nie znawidzi tego rządu. No, on chce za każdym razem pokazać, że ten rząd jest zły, niewłaściwy i krótko mówiąc, on szybkimi krokami chciałby się zbliżyć do wyborów w 2027 roku.

0: widzieć upadek osobisty Donalda Tuska i Koalicji Demokratycznej w całości i z tych trzech ugrupowań prawicowych, czy tam co jeszcze powstanie, bo może ich będzie cztery, no, próbować budować koalicję, której on będzie patronem, akuszerem, liderem. On zgodnie z konstytucją wyznaczy premiera. No jeżeli to będzie człowiek bardzo mu bliski i tak dalej, no to on de facto będzie tworzył system prezydencki bez jakichkolwiek istotniejszych zmian w konstytucji. Ale wracam jeszcze raz do tego. Jeżeli nie ma elementarnej, rutynowej, codziennej współpracy między rządem a prezydentem, to jest źle i w tych czasach to jest absolutnie no, wielki błąd. To jest więcej niż błąd. To być może jest nawet przestępstwo, bo tego nie robić nie wolno. I z tego względu, ostatnie pytanie, wierzę, że mimo wszystko to będzie ratyfikowane, bo to byłoby całkowicie niezrozumiałe, także przez Brytyjczyków. No co tu się dzieje, że Polska odrzuca coś, co razem zostało wynegocjowane i co ma służyć, podkreślam, bezpieczeństwu, no, czyli w sprawie no, fundamentalnej dzisiaj.
1: A w PiS-ie słychać takie głosy, że takie umowy dwustronne, bilateralne to jest błąd, bo powinniśmy wzmacniać NATO.
0: Ale my wzmacniamy przez to NATO. PiS może kombinować tylko tak, że wszystkie te umowy, one zwiększają tą tak zwaną europejski komponent bezpieczeństwa, czyli no jakby przygotowują nas na zmniejszenie roli amerykańskiej, która moim zdaniem jest, będzie coraz pasywniejsza. W związku z tym to jest jedyne, co ja mogę rozumieć jako w miarę no, polityczny argument. No, nie osłabiajmy współpracy z Amerykanami i ten Donald Trump, który jest chimeryczny, który reaguje nerwowo, no może na takie umowy się zdenerwować i w ogóle powiedzieć, że go cała ta Europa nie interesuje.
1: Ale przecież oczywiście... on sam wzywa do tego, żeby Europa no, ale tak, się no, więc wzmacniała
0: po pierwsze wzywa,
1: w
0: po drugie to będzie proces i z Trumpem i po Trumpie, że Amerykanie będą zmniejszać zainteresowanie tą strefą transatlantycką, dlatego że priorytety amerykańskie są dzisiaj inne, Chiny są ważniejsze niż Europa i zmienia się struktura społeczeństwa amerykańskiego. No, w Ameryce potomków rodzin europejskich jest coraz mniej. Coraz więcej mamy Latynosów, potomków, coraz więcej mamy Azjatów. Ja to zawsze mówię, nic dziwnego, to nie był przypadek, że ja negocjowałem wejście do Unii, do NATO z panią Albright, sekretarzem stanu USA, która była Czeszką. Ona była wtedy ministrem spraw zagranicznych Ameryki, powiedzielibyśmy po naszemu. I nic też nie jest dziwnego, że dzisiaj Marco Rubio jest sekretarzem, czyli potomek kubańskich emigrantów. I nie zdziwmy się i nie zdziwimy się, jak za parę lat to będzie potomek jakichś azjatyckich rodzin. Więc zmienia się Ameryka i to tradycyjna rola, taka podstawowa współpracy transatlantyckiej słabnie.
1: Uspokoił pana prezydent Donald Trump swoją deklaracją, że Polska będzie miała 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. I jak pan to rozumie? Czy będzie ich 15 tysięcy, czy będzie ich 11 tysięcy?
0: Że ja tego nie rozumiem, to jest pół bieda, może nawet żadna bieda, ale ja myślę, że Donald Trump też nie ma tej świadomości, co ta deklaracja miała oznaczać. Ona została trochę jakby wymuszona właśnie przez te głosy z Polski. Ktoś tam podpowiedział, że to byłby prezent dla faceta, którego popierałeś i który wygrał, co szczególnie w kontekście porażki Orbana no, ma jakieś znaczenie, żeby tam drugi nasz faworyt, że tak powiem, nie wyleciał z biegu. No ale co to oznacza praktycznie? To się będziemy dowiadywać. No, słyszę, że ma być posiedzenie, zamknięte posiedzenie Komisji Obronności, gdzie mamy coś wiedzieć więcej, czy to jest właśnie plus, czy to jest utrzymanie tego, co było, czy to jest może trochę minus, ale jednak coś. No, nie wiem, wie pani, no, opowiadanie o polityce Trumpa jest trudne dla Amerykanów, a tym bardziej dla nas. Ale ja oceniam, że sam Donald Trump nie ma, jakby powiedzieć, pełnego rozpoznania i jego decyzje są często takie albo intuicyjne, albo bardzo emocjonalne.
1: Bo zaczęło się od tego, że to Niemcy przez krytyczne wypowiedzi kanclerza miały stracić część żołnierzy, a później jak się okazało, że w Niemczech są bazy stałe, czyli trudniej przemieścić tych żołnierzy, no to padło na Polskę.
0: No tak, ale wie pani, to jest właśnie problem prezydenta, który nie słucha doradców, nie czyta informacji, nie czyta analiz i tak dalej. No, oczywiście można się pogniewać na kanclerza Merca, ale gdybym ja był w sytuacji Trumpa, wziął telefon i po prostu powiedział kilka przykrych słów koledze z Berlina, że źle mówisz, źle nie pomagasz nam i tak dalej. Natomiast już jak zaczynasz się bawić w przenoszenie wojsk, to musisz wiedzieć, że są stałe bazy, że oni są tam z rodzinami, że tam są szkoły, że tam jest cała ta logistyka. No, czyli Ramstein, mało tak. Tego, że to jest bardzo potrzebne, bo tam jest lotnisko. Sam lądowałem kiedyś na tym lotnisku, jak mieliśmy Trójkąt Weimarski za Schroedera. To jest wielka baza, której nie da się od tak po prostu przenieść jak w grze komputerowej w inne miejsce. Powiedział, teraz będzie

0: Port Trump gdzieś pod Lublinem, czy pod Rzeszowem, czy pod Przemyślem i będzie tak samo. No nie będzie. A jeżeli ktoś by chciał nawet to zrobić, to to jest perspektywa 10 lat, 15, 20, nie wiem. Więc ponieważ Donald Trump właśnie bez tych doradców i notatek podejmuje takie decyzje, no to ja nie potrafię pani odpowiedzieć, co to znaczy naprawdę. Ile to jest tysięcy do przodu, czy to jest może trochę do tyłu i jak to ma wyglądać?
1: A czy coś znaczy w polityce ogólnopolskiej przegrane referendum w Krakowie przez prezydenta z Platformy Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego?
0: Nie, no oczywiście, że oznacza i to jest dotkliwa porażka osobista prezydenta Miszalskiego. No bo po 2 latach przegrać to referendum, nawet jeżeli tam tej frekwencji było ciut tylko więcej niż trzeba, no to jednak jest bolesne. Po drugie, no zostały tam jakieś popełnione błędy, no bo to nie jest tak, że Kraków wraca do takich pozycji prawicowych, bo ich nie miał. No 20 lat rządził Krakowem człowiek związany kiedyś z lewicą, czyli Jacek Majchrowski, ale właśnie może w jego stylu zarządzania, także w jego stylu osobistym tkwi odpowiedź na porażkę, pytanie o porażkę Miszalskiego. W sensie osobowościowym zupełnie inne typy. Majchrowski,
1: profesor Majchrowski nie tańczył na dachu.
0: Dystyngowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, co w Krakowie ma znaczenie, z dużym takim powściągliwością osobistą, nie tańczył na dachu, ani gdzie indziej nie tańczył, ale potrafił utrzymać też bardzo dobre relacje z wieloma środowiskami. I też, co jest ważne, tam, gdzie zdecydował o czymś, co nawet nie było popularne, jak jedna hala sportowa, druga, to trzymał się tego. Także to nie była hetka pętelka, to nie był, bo inaczej by 20 lat nie był prezydentem. Więc być może tutaj jest ta prawdziwa przyczyna porażki. Natomiast politycznie, no, raz, że można liczyć się z tym, że prawica uskrzydlona będzie starała się zorganizować referendum w takich miejscach, gdzie te szanse na sukces są większe, czyli na pewno nie w Gdańsku.
1: Już się mówi, że Rzeszów i Wrocław.
0: No być może Rzeszów, Wrocław. Tu są, jak dobrze wiemy, różne powody, żeby to mogło się udać, ale sądzę, że Koalicja Demokratyczna, bo ci prezydenci są związani tam no, głównie z Platformą, ale nie tylko, będzie musiała no, jednak przyjąć inną metodę. Moim zdaniem gra na brak kworum czy brak frekwencji jest błędem, bo trzeba będzie tą batalię podjąć otwarcie, walcząc o to, że zyskuje się większość w tych referendach. Także dlatego, żeby no, nie narazić się na argument, że te partie demokratyczne w istocie są mało demokratyczne.
1: No bo właśnie, ale kwestionują... czy to nie był właśnie błąd Miszalskiego, że on zniechęcał do udziału w referendum?
0: Z dzisiejszej perspektywy oczywiście błąd, ale z drugiej strony to się nie udawało, więc jakby przykład referendów udanych w Polsce jest bardzo, no zdaje się w Zabrzu był udany z tych samorządowych, a z dużych referendów, no to mieliśmy 2 udane. No to była konstytucja i to była Unia Europejska, ale dlatego, że ludzie rozumieli o co chodzi. Rzeczywiście wiedzieli, że wzywa się ich do głosu w sprawie ważnej. JOW-y słynne, które zrobił prezydent Komorowski na prośbę Kukiza. No skończyło się
1: 7,8%. No,
0: referendum, nawet to, które próbowali też politycznie eksploatować przy wyborach ostatnich w 25 roku pisowcy, no też zakończyło się niepowodzeniem. Więc...
1: Ale prezydent Nawrocki proponuje teraz referendum w kwestiach polityki klimatycznej. Powinno być?
0: No nie, wie pani, raz, że polityka klimatyczna jest zbyt skomplikowaną rzeczą, żeby zawrzeć to w jednym pytaniu.
1: Bo to pytanie jest takie, chcecie płacić więcej za prąd, czy nie?
0: Nie, no to takie pytanie nie ma co zadawać, bo odpowiedź jest jasna. No to jest, czy chcecie płacić więcej za wizytę u lekarza, czy chcecie płacić więcej za chleb i czy chcecie, żeby wasze dzieci nie mogły dostać się do szkoły? No jakich odpowiedzi oczekujemy? Natomiast jeżeli by pan prezydent Nawrocki chciał poważnie potraktować problemy ekologiczne, to on powinien przeprowadzić kampanię, której finałem mogłoby być jakieś tam, nie wiem, referendum może nie stanowiące, ale takie konsultacyjne, czyli pokazać, jakie są zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych, jakie mogą być instrumenty użyte i które instrumenty są przesadne, a które nie. Czy na przykład wpuszczanie starych samochodów, które zasmradzają centrum miast, to jest bardzo złe rozwiązanie, czy może jednak takie nie najgorsze? Nie, czy w ogóle na przykład postawienie na bardziej komunikację publiczną kosztem oszczędności w komunikacji tej prywatnej ma sens, czy nie? To też się wielu ludziom nie będzie podobało, ale ludzi trzeba edukować wszystkim. Referendum to nie jest populizm rozumiany taki, że zadam pytanie najbardziej proste z możliwych i co? I oczekuję jakiej odpowiedzi. No to już jest jasne. Pytanie, które było przesłane do Senatu, no było z takich kabaretowych, bym powiedział. No.
1: I Senat odrzucił.
0: I słusznie.
1: A czy, jak pan patrzy na pomysł zmian konstytucji,

0: prezydent powołał specjalną taką komisję, która ma się, radę tak konstytucyjną, która ma się tym zająć.
1: Wie pani, ja wielokrotnie mówiłem, że refleksja nad konstytucją jest potrzebna. Ta konstytucja w przyszłym roku, co jest absolutnie wielkim sukcesem i ewenementem w Polsce, będzie obchodzić 30-lecie.
0: I tutaj stawiamy przecinek. Pan prezydent Aleksander Kwaśniewski był gościem radiowej Trójki, ale przechodzi z nami do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o konstytucji, ale nie tylko, też pojawi się Zbigniew Ziobro.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
13: MediaMarkt.
14: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
2: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik.
16: Rząd liczy, że prezydent ratyfikuje traktat bezpieczeństwa z Wielką Brytanią. Dokument podpisali wczoraj premierzy Donald Tusk i Keir Starmer. Karol Nawrocki powiedział, że rząd nie informował go o planach podpisania traktatu i nie odpowiedział na pytanie, czy zamierza ratyfikować dokument. Mówił dziś o tym w Trójce były prezydent Aleksander Kwaśniewski.
17: Jeżeli nie ma żadnej w tej sprawie komunikacji między pałacem a rządem, czy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Obrony Narodowej, to rzeczywiście fatalne. To by oznaczało, że już plączemy się o własne nogi. Ja nie mówię, że prezydent musi być detalicznie wprowadzany w wszystkie szczegóły, no, ale ma przecież całe biuro i ludzi, którzy mogliby na odpowiednim szczeblu pytać o szczegóły i poinformować w krótkiej notatce prezydenta. No to jest taka rutyna. Jaż mi się wierzyć nie chce, że tak to się nie dzieje.
16: Cała rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewskim na stronie Trójki i na YouTubie. Premier Węgier spotka się dziś w Brukseli z szefem NATO, jutro z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wszyscy pracują nad odzyskaniem miliardów z Unii, napisał Peter Modzior. Chodzi o 10,5 miliarda euro na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Komisja Europejska uzależniła odblokowanie Węgrom dostępu do tych pieniędzy od reform do

0: dotyczących m.in. niezależności sądownictwa i walki z korupcją. Sąd federalny w Los Angeles skazał byłego asystenta Matthew Perego na 3 lata i 5 miesięcy więzienia za udział w procederze mającym na celu dystrybucję ketaminy, co doprowadziło do śmierci aktora, podał Los Angeles Times. W październiku 2024 roku za udział w tym samym procederze na 2 lata więzienia został skazany Eric Fleming, były doradca Chandlera do spraw uzależnień. Kolejny serwis w Trójce o 9.
1: Słoneczny poranek mamy w całym kraju. W okolicach południa zacznie się jednak trochę chmurzyć, zwłaszcza na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich. Na wspomnianym północnym wschodzie i częściowo też na wschodzie kraju możliwe dziś przelotne opady deszczu i lokalne burze. Co z temperaturą, państwo zapytają? No nieco niższa niż w ostatnich dniach. Będzie od 15 stopni nad morzem do 22 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Na ogół od 18 do 20. Dwie sprawy, proszę państwa. Druga to piosenkarnia. Jeszcze przed dziewiątą, tak mniej więcej kwadrans przed dziewiątą, premiera kolejnej piosenki duetu Bob and Carolina, tym razem o agencie 007. A sprawa pierwsza to mniejsza gra. Na rozgrzewkę w czwartkowy poranek. Pytania, odpowiedzi, wielkie zwycięstwo, dedykacja piosenki. Tak to zazwyczaj wygląda. Kto chce zagrać? 2 2 7 3.

0: Za 22 minuty 9.
1: Mniejsza gra.
0: W której wezmą dziś udział pan Robert, taksówkarz ze Szczecina. Dzień dobry, panie Robercie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Doświadczony już w bojach mniejszogrowych pan Robert, ale jak się okazuje, tego dowiedziałem się przed chwilą, fan Jamesa Bonda.
2: Oczywiście, od zawsze.
0: Od zawsze i na zawsze. Zawsze, zawsze, zawsze coś było. Zawsze w tytułach bondowskich pewnie było. Jakieś diamenty są wieczne. O, to i pana fanostwo jest wieczne.
2: Diamonds in forever.
0: No, oczywiście, że tak, panie Robercie. A na stanowisku... No i wiemy, o co chodzi w takim razie. Na stanowisku numer dwa pan Marcin z Warszawy, administrator narzędzia IT. Cokolwiek to znaczy, panie Marcinie. Dzień dobry. Halo, halo, panie Marcinie, czy się słyszymy?
3: Tak, witam, witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ja słyszę siebie jeszcze u pana, więc prosiłbym o przyciszenie radia, jeśli to radio. Pan Marcin ma, jak powiedział, trójkę dzieci, dwa psy i jednego kota. 3-2-1. Odliczanie każdego poranka.
2: Piękny zestaw.
3: Wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza. Dobrze, zaczynamy mniejszą grę dziś od pana Roberta. Panie Robercie, pierwsze pytanie do pana. Dziś imieniny obchodzi między innymi Balladyna. Oryginalne imię, prawda? Kojarzące się zapewne z klasyką polskiej literatury. Kto napisał Balladynę, czyli dramat romantyczny? Juliusz Słowacki. Nie zdążyłem dokończyć. Za łatwe pytanie, panie Kubo. Proszę następnym razem o trudniejsze. Teraz pan Marcin. Zobaczymy, czy też będzie łatwo. Panie Marcinie, dziś urodziny Iana Fleminga, autora powieści o agencie 007 Jamesie Bondzie. Pytanie nasze brzmi, który z aktorów wcielił się w agenta Jej Królewskiej Mości w ekranizacji powieści Doktor No? To był pierwszy z filmów z serii.
3: Sean Connery?
0: Tak jest. Sean Connery był tym, tym aktorem, który rozpoczął tę wspaniałą, wieloletnią przygodę. 1-1 i wracamy do pana Roberta. Panie Robercie, Ateny to rzecz jasna stolica Grecji, ale tak się składa, że miejscowość o tej samej nazwie znajduje się też w Polsce. W którym województwie?
2: O Boże. Podpowiedź.
0: Podpowiedź? Niedźwiedzie. Nie wiem, pierwsze co mi przyszło do głowy.
3: Ja mogę się zgłosić.
0: To Podlaskie, tak jest, to Podlaskie. Nie wiem, czemu to niedźwiedzie. Przepraszam, województwo podlaskie, za to bardzo stereotypowe skojarzenie. Powinno paść słowo żubr, ale tak, podlaskie. Mamy 2-1 i wracamy do pana Marcina. Panie Marcinie, fizyka, taka kategoria. Jak nazywamy podstawową jednostkę?

0: nadwyżkę energii w układzie SI? Odpowiada jej litera J, wielkie J.
1: Joule.
0: Joule, to się zgadza. 2-2, mimo trochę trudniejszej drugiej serii pytań, a to oznacza dogrywkę w mniejszej grze. Dogrywka oczywiście oznacza też zasadę, kto pierwszy, ten lepszy. Halo, halo, słucham. Jakieś pytanie do mnie? Żeby coś wyjaśnić? Chyba nie. No to ja wyjaśniam tak ogólnie. Kto pierwszy, ten lepszy, czytam zdania podpowiedzi. Zmierzamy do hasła, szukamy hasła, które jest przede mną zapisane, konkretne hasło, choć pierwsze zdania mogą być bardzo ogólne. A to nawet nie są zdania, bo pierwsze słowo podpowiedzi, panowie, to naczynie.
2: Miska.
0: Pasowałaby miska, ale to nie jest miska. Naczynie zazwyczaj ze szkła.
2: Mężuszka.
0: Też pracuje na razie. Można karawka. Do niej wlać napój.
1: Karafka.
0: Też nie karafka, to trochę mniejsze niż karafka.
1: Dzban.
0: Dzban byłby większy.
2: Szklanka.
0: Szklanka, tak jest. Znaleźliśmy tę szklankę, ale przyznam, że nie usłyszałem, który z panów. Proszę się przyznać, który z panów pierwszy odpowiedział?
2: Ja.
0: To ja, czyli pan Marcin,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak.
0: Pan Marcinie?
1: Nie.
0: To pan Robert.
1: Pan Robert.
0: No właśnie, dobrze. Uczciwych mamy uczestników, przyznają się, czy odpowiedzieli, czy nie, więc pan Marcin dziś wicemistrzem mniejszej gry, panie Marcinie. Pozdrawiamy cieplutko.
1: Dziękuję.
0: I proszę wracać. Pierwsze koty za płoty, tak się panie Marcinie mówi przecież.
1: Tak jest.
0: Więc następnym razem na pewno się uda, a zwycięża pan Robert. Doświadczenie się przydało, panie Robercie. W takim razie piosenka, dedykacja, to jest pana prawo.
2: A chciałbym zadedykować tą piosenkę mojej ukochanej córce Ninie i jej mężowi Maćkowi. W piątek wydałem córkę za mąż.
0: Ohoho, to tam dopiero co pan z wesela wraca.
2: No nie, moja praca nie pozwala mi na długie świętowanie, a teraz przybywają moi ukochani w podróży poślubnej, objazdowej po Szwajcarii. Dla nich to dedykuję. Zapewne nie słuchają, ale niech łączę się z nimi wirtualnie.
0: No to łączymy
2: się. You never my mind, Lisa Cornela, mój number one na tą chwilę.
0: No to ten number one, you never knew my mind, Chrisa Cornela teraz w trójce.

0: Ale pięknie. Chris Cornell, You Never Knew My Mind. Chris Cornell śpiewał też bondowską piosenkę, prawda? You Know My Name. I to nam pasuje dzisiaj.
1: Piosenkarnia.
0: Bo dziś z inspiracji jednym z zeszłotygodniowych tematów porannej audycji. I też dlatego, że dziś urodziny, czy rocznica urodzin Iana Fleminga, autora, właściwie pomysłodawcy Agenta 007, twórcy tej postaci. Piszemy i napisaliśmy z Karoliną piosenkę o Jamesie Bondzie, właśnie taką na miarę XXI wieku. Państwo proponowali tytuły.
2: Moim zdaniem to mogłoby być Trójka nie umiera nigdy.
3: Mam tytuł do piosenki o Bondzie. Pistolsi kiedyś śpiewali Go Save the Queen, a to może być Go Save the Bond.
4: Dzień dobry. Ja w sprawie propozycji nowego kawałka Karoliny i Robert i Boba. Moja propozycja 003 zawsze nadaje.
0: 003. To się nam spodobało najbardziej, więc niech ta piosenka nosi tytuł po prostu Agent 003. Bob and Carolina w Trójce, jak zawsze, kilkanaście minut przed 9 w czwartek. Chyba możemy zaczynać? Tak? Dobrze, to ustawmy się.
5: Ustawmy się, tak. Próba mikrofonu, słyszymy się, tak? Dobrze. Jesteś gotowy?
0: Ja, tak. Słychać mnie? Dobrze, to zaczynamy.
5: Oku błysk

0: kochanie.
1: Tutaj chcę przejść do nazwiska, chcę powiedzieć...
0: Bond, James Bond.
1: Ale w

0: Mariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: B, C, D, E, F,
5: G, H, I,
4: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
6: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
4: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
8: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
7: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
9: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 9, dziś czwartek, 28 maja. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
3: 44 miliardy euro na bezpieczeństwo. Rząd podpisuje pierwsze umowy z programu SAFE.
4: Kuchnia Polska rusza do Libanu. Wolontariusze lecą z misją humanitarną. Gotowi, aby gotować dla ofiar kryzysu.
3: Literackie święto na Stadionie Narodowym. Ruszają międzynarodowe targi książki.
4: Finał podpisywania umów i aneksów do zawartych już kontraktów w ramach unijnego mechanizmu finansowego SAFE. W południe premier i szef MON podpiszą pierwsze umowy.
3: W sumie, jak zapowiadał Władysław Kosiniak-Kamysz, podpisanych zostanie około 40 kontraktów.
5: Ostatnie negocjacje, jeszcze przed chwilą rozmawiałem z szefem Agencji Uzbrojenia, więc pewnie od godzin wczesno przedpołudniowych wystartujemy w okolicach Warszawy i później w całej Polsce. 3 dni, które przed nami, czwartek, piątek i sobota. To kilkadziesiąt umów, które podpiszemy w ramach programu SAFE z polskimi firmami zbrojeniowymi.
4: Z unijnego mechanizmu SAFE Polska ma dostać w formie nisko oprocentowanej pożyczki niemal 44 miliardy euro.
3: Brytyjskie media szeroko komentują nowy traktat bezpieczeństwa podpisany przez Polskę i Wielką Brytanię. W analizach pojawiają się określenia o nowej osi bezpieczeństwa i strategicznym zwrocie Londynu po Brexicie.
4: Zdaniem komentatorów Polska awansowała do grona najważniejszych partnerów Wielkiej Brytanii w Europie. Anna Rączkowska.
6: W brytyjskich komentarzach po podpisaniu traktatu najmocniej

0: Mocniej wybrzmiewa jedna rzecz. Warszawa przestaje być traktowana wyłącznie jako kraj wschodniej flanki NATO, a zaczyna być postrzegana jako jeden z głównych filarów bezpieczeństwa Europy. Dziennik The Times zwraca uwagę przede wszystkim na wspólny program rakietowy i rozwój systemów obrony przeciwlotniczej. Financial Times pisze z kolei, że Wielka Brytania po Brexicie próbuje budować swoją pozycję w Europie właśnie poprzez bezpieczeństwo i strategiczne sojusze wojskowe. Według dziennika Polska stała się dla Londynu kluczowym partnerem ze względu na swoje położenie, rosnące wydatki na armię i wsparcie dla Ukrainy. The Telegraph zauważa, że centrum europejskiej polityki bezpieczeństwa coraz wyraźniej przesuwa się dziś do Europy Środkowo-Wschodniej. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Kancelaria prezydenta zarzuciła rządowi, że nie była poinformowana o planowanym podpisaniu traktatu z Wielką Brytanią. Do zarzutów w mocnych słowach odniósł się minister obrony narodowej.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że szlak człowieka trafia, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii prezydenta. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, podkreślił.
1: Do tych słów odniósł się w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były prezydent Aleksander Kwaśniewski.
3: Dobrze, że taką reakcję słyszeliśmy, bo wreszcie to trzeba też jasno powiedzieć, że tu chodzi o sprawy państwa, tu chodzi o sprawy większe, bezpieczeństwo Europy też.
4: Więc... Ale o co chodzi prezydentowi, kiedy tak
3: no,
4: mówi?
3: On nie znawidzi tego rządu. On chce za każdym razem pokazać, że ten rząd jest zły, niewłaściwy i krótko mówiąc, on szybkimi krokami chciałby się zbliżyć do wyborów w 27 roku. Widzieć upadek osobisty Donalda Tuska i koalicji demokratycznej w całości.
1: Aleksander Kwaśniewski wierzy, że prezydent ratyfikuje traktat. W przeciwnym razie byłoby to nie do zrozumienia także dla Brytyjczyków, dodał.
2: Rano z lotniska we Wrocławiu wyleciał pierwszy zespół Fundacji Wolne Miejsce, który rozpoczyna misję humanitarną w Libanie.
1: Wolontariusze polecieli do Bejrutu, gdzie w ramach akcji Polska Kuchnia w Libanie będą przygotowywać posiłki dla mieszkańców potrzebujących pomocy.
5: Akcja humanitarna Polskiej Kuchni w Libanie właśnie startuje. Za pomocą samolotu wojskowego typu Antonow, czyli największego na świecie, z pomocą wojska nasza kuchnia ma dotrzeć do Bejrutu. Kiedy rozładujemy nasz sprzęt, chcemy jak najszybciej zacząć gotowanie gorących posiłków dla ludzi, którzy dzisiaj żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Żyją tam w obozach dla uchodźców. To jest ponad milion ludzi.
1: Powiedział prezes Fundacji Wolne Miejsce Mikołaj Rykowski.
2: Liban mierzy się z kryzysem humanitarnym. Od rozpoczęcia ataków izraelskich w marcu co piąty mieszkaniec musiał opuścić swój dom.
1: Przed nami największe literackie wydarzenie roku. Na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Książki.
2: Weźmie w nich udział ponad 600 wystawców z 33 krajów. Zaplanowano ponad 1200 wydarzeń, mówi Jacek Oryl, dyrektor targów.
6: Te targi będą wyjątkowe, rekordowe pod wieloma względami, dziać się będzie bardzo dużo. Nigdy w historii nie mieliśmy tylu gości zagranicznych z tylu krajów. Szardża, czyli Emirat ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako gość honorowy, to myślę, że ciekawostka dla wielu, bo miejsce, jeżeli chodzi o literaturę, całkowicie dla polskiego odbiorcy nieznane.
1: Wśród wyjątkowych gości białoruski noblista, pisarz i obrońca praw człowieka Aleś Białacki.
2: Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza w kraju jest bardzo dobra lub dobra. Połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.
2: Zagrożenie pożarowe w Polsce jest duże lub średnie. Susza hydrologiczna występuje w 21 regionach.
1: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: I skończyło się French Open. Teraz Krzysztof Łoniewski i sport.
10: Rzeczywiście, ale dziś w Roland Garros grają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Maja z Belgijką Elis Mertens. Tak rywalkę charakteryzuje trener kobiecej reprezentacji Polski Dawid Celt.
11: Mertens jest bardzo solidna, trzymająca poziom i solidność. W zasadzie w każdym elemencie dobra debliska, więc to wyzwanie dla Majki będzie bardzo duże. Co może robić? No może czarować. Próbować dokładać do tego odrobinę więcej agresji. Od czasu do czasu przyspieszyć, od czasu do czasu wejść na piłkę, zerwać rytm, plus te czary. Każda piłka inna, góra, dół, bok, slice, krótko. Wszystko po prostu to, co ona umie, potrafi najlepiej.
10: Czary Mai Chwalińskiej, czyli jej mecz, będzie drugim na korcie numer 12, tak jak spotkanie Huberta Hurkacza z Amerykaninem Francesem Tiafoe na korcie numer 14. Gry startują o 11. Wczoraj do trzeciej rundy awansowały Iga Świątek i Magda Linet i teraz zagrają przeciwko sobie. Świątek w dwóch setach pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, Linet w trzech zaskakująco Łotyszkę Jelenę Ostapenko. Niestety w dwóch przegrała wspomniana Magdalena Frank ze Szwajcarką Jill Teichmann. Pod koszem Legia w derbach Warszawy 98-80 pokonała Dziki w pierwszym meczu półfinałowym Orlen Basket Ligi.
12: Myślę, że byliśmy gotowi na to, co gra Legia. Nie trafiliśmy kilka prostych, otwartych rzutów spod kosza za trzy. Też zbiórka w obronie. Musimy poprawić kilka elementów. Myślę, że w drugim meczu powinniśmy inaczej wyglądać.

0: Mianem przez głośniki głosem mówił zawodnik Dzików Michał Aleksandrowicz. Kolejny mecz jutro. W półfinale gra się do 3 zwycięstw. Kolejne zwycięstwo zanotował też Erling Haaland, tym razem nie na piłkarskim boisku, lecz na sali sądowej. Wygrał długą batalię prawną o prawo do marki o nazwie Haaland. Wcześniej zastrzegł ją nie tylko w Norwegii, ale i całej Unii Europejskiej ktoś inny i sprzedawał z tym logotypem na przykład napoje energetyczne czy odzież sportową. Norweskie media wytropiły spryciarza, to mieszkający w Oslo Polak. Bez polskich wątków odbył się finał Ligi Konferencji. Crystal Palace 1-0 w Lipsku, gdzie mieszkał i komponował Jan Sebastian Bach, pokonało Rayo Vallecano. Ta informacja kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 16.
1: Ale gdyby zastrzec nazwę, markę Polak, to by się Jan Polak, czeski piłkarz, mógł obrazić i batalia sądowa by trwała, więc tak źle i tak niedobrze. Niestety. Dziś będzie słonecznie na ogół, choć też może się chmurzyć po południu, zwłaszcza na północnym wschodzie i na południowym wschodzie kraju. Na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie możliwe dziś burze, także z gradem i z silnym wiatrem. Proszę na siebie uważać, ewentualnie, jeśli wystąpią. A na termometrach dziś na ogół od 18 do 20 stopni.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Tutaj pan słuchacz do nas napisał, że mogłoby być Bob James Bob. I też by pasowało. Dziękujemy za dziś. Karolina Gonet przede wszystkim, niezmiernie utalentowana, a także Agnieszka Łukasiewicz, fantastycznie utalentowana i utalentowani Jacek Frencel i Kuba Witkowski i skromny Robert Grządowski. My dziękujemy za wspólny poranek. Teraz Justyna Grabasz.
3: Dzień dobry. Też czekasz na jakiś komplement?
1: Nie.
3: Że utalentowany
1: nie.
3: Czy coś? No, bardzo
1: ja
3: miło.
1: Ja bardzo źle znoszę komplementy.
3: Okej, dobrze, to ja nic nie będę mówić. Dzień dobry Państwu. Michalina Bieńko na stanowisku wydawczyni. Agnieszka Łukasiewicz z nami zostaje. Ja się nazywam Justyna Grabasz, tak jest. I Stevie Wonder dzisiaj zaczyna. Dzień dobry.
4: Dobrego dnia.

Niezrównany Stevie Wonder, Higher Ground, piosenka z fenomenalnym groove'em. Nie sposób jest nie bujać głową przy tym utworze. No ja się troszeczkę rozruszałam porankowo dzięki tym dźwiękom. Teraz już możemy zaczynać na poważnie. Dzień dobry, mam nadzieję, że humory Państwu dopisują. Jeśli nie, to jakoś podziałamy. Ostatnia majowa audycja Dobrego Dnia przed nami. Później już czerwiec, zaraz wakacje, dlatego też dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym słów kilka o ubezpieczeniach, żeby pamiętać o bezpieczeństwie podczas letnich aktywności. Mamy też kilka miłych propozycji na wiosenny czas, między innymi zaproszenia na koncerty. Warto nas słuchać uważnie. No i kilka stałych punktów programu, wśród których jest także nasza piosenka dnia.

SS26. Tytuł utworu dość nietypowy, ale już spieszę z wyjaśnieniem. Tu chodzi o wiosnę i lato. Spring, Summer 2026. I mogłoby się wydawać, że ten tytuł przyniesie nam taki miły, lekki, wiosenny utwór. A tu jednak nie. Dość mroczna to kompozycja. Brzmieniowo może nie tak bardzo, ale tekst, jak państwo słyszeli, no, nie niesie ze sobą pozytywów. We are walking on a runway that goes straight to hell. Tak śpiewała Charlie XCX. Idziemy po wybiegu, który prowadzi nas prosto do piekła. No, mówiłam, że dzisiaj będziemy poprawiać humor, a tutaj takie rzeczy, proszę mi wybaczyć, ale myślę, że warto się pochylić nad tym tekstem, nad tą piosenką, przekazem. Dzisiaj jeszcze zresztą będzie taka okazja, jeśli będą państwo słuchać Trójki, bo ten utwór to nasza piosenka dnia. A teraz patrzymy w niebo.

szkole. Pod Belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuliśmy

I don't wanna fight i Alabama Shakes na antenie Trójki. Już za chwilkę informator ekonomiczny, ale zanim to pierwsza wzmianka dziś z muzycznego kalendarium. Tak się pięknie składa, że dzisiaj urodziny obchodzi John Fogerty z grupy Creedence Clearwater Revival. No to gramy i śpiewamy. Najpierw 100 lat, a później Bad Moon Rising.

0: Autopromocja.
1: Brzmiał tak, jak gdyby Joy Division spotkali Maisie Star Roadhouse w Twin Peaks. Ostatnio grali koncert przed Pete'em Doherty'm. Hania, Kasia i Michał. Ich utwory z debiutanckiego albumu Moonflowers prezentowaliśmy jako pierwsi, a teraz czas na sesję. Tym razem przy nieco przygaszonym świetle. Lunar Trips i premiera live sesji ze studia imienia Agnieszki Osieckiej już dziś po 22. Do usłyszenia Wow Control i do zobaczenia na trójkowym YouTubie. Mateusz Tomaszuk.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
17: MediaMarkt.
16: Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 1899, teraz za 1749 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
2: Żegnamy reklamy.
18: Właśnie minęła 9:30.
19: Informator ekonomiczny.
18: A w studiu Sylwia Zadrożna i jej gość.
20: A moim i Państwa gościem jest dzisiaj Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry.
21: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
20: W odpowiedzi na coraz częstsze wykorzystywanie skradzionych danych do zawierania umów komunikacyjnego OC, UFG wprowadził usługę powiadamiania o polisach i szkodach przypisanych do danych obywatela. To tak w skrócie, a jak to w praktyce działa?
21: A w praktyce działa to tak, że to jest odpowiedź na to, że mamy takich przypadków niestety setki czy też tysiące. No i to jest oczywiście odpowiedź na potrzebę obywateli, bo dobrze, żeby każdy z nas, czy każde z nas wiedziało od razu, jak się pojawi polisa albo szkoda, bo to jest bardzo ważne, to dotyczy dwóch zdarzeń, tak to nazwijmy, polisy zawartej na nasze dane osobowe, imię, nazwisko, PESEL, ale i szkody, która została nam przypisana, zaraportowana przez ubezpieczyciela. Po co? Ano po to, że właśnie kradzież tożsamości odbywa się często, niestety, tak jak powiedziałem, i dobrze jest o tym wiedzieć z wyprzedzeniem, a nie po kilku miesiącach od faktu, że na nasze dane ktoś, mówiąc wprost, złodziej tożsamości,

0: zawarł polisę albo ktoś sfingował szkodę i posłużył się naszymi danymi.
1: Ta usługa jest bezpłatna. Jak zacząć z niej korzystać?
0: Usługa jest bezpłatna. Wchodzimy na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, adres ufg.pl. Prawy górny róg na stronie, duży klawisz zielony z napisem zaloguj. Tak, możemy skorzystać z profilu zaufanego, ale zakładam, że bardzo duża część słuchaczy i słuchaczek będzie korzystała z mObywatela jako sposobu na autentykację. Wchodzimy i od razu w głównym menu po lewej stronie widzimy powiadomienia. Klikamy sobie, wyrażamy zgody i bardzo ważna informacja. Wybieramy, myślę, że najlepiej wybrać dwie opcje, to znaczy powiadomienie na adres e-mail, który wpiszemy. No oczywiście upewnijmy się, że to jest poprawny adres bez literówek i na nasz numer telefonu. I wtedy za każdym razem, kiedy pojawi się polisa i albo szkoda, dostaniemy powiadomienie na SMS-a. No i właśnie na tego maila od razu powiem, że tak, my też w funduszu rozumiemy cyberbezpieczeństwo, więc w tych wiadomościach nie ma żadnych linków do logowań, żadnych takich rzeczy, tylko czysta informacja mówiąca, uwaga, na twoje dane pojawiła się polisa albo szkoda.
1: No i co wtedy zrobić, jak taką informację dostaniemy?
0: No właśnie, bo to jest dopiero początek naszej drogi, dlatego że ani państwo, ani my, ani ubezpieczyciele, państwo rozumiane jako nasze państwo, nie jesteśmy w stanie być w momencie milionów czy setek milionów transakcji różnych, żeby widzieć, kto z kim zawiera jaką umowę. W związku z tym, jeśli my dostajemy takie powiadomienie i w naszej głowie pojawia się myśl, zaraz, ale ani nie mam takiej polisy, ani w ogóle, no bo nawet nie wiem,
1: tak, o co chodzi,
0: ale jaka szkoda, mnie na przykład wtedy nie było w kraju, albo byłem w drugim końcu, na drugim końcu kraju, to uwaga, wysyłamy powiadomienie do naszego ubezpieczyciela, albo do tego ubezpieczyciela, który jest wskazany na tej polisie, czy przy tej szkodzie, że to absolutnie nie my. Oczywiście, no my jako fundusz wiemy, ale można też skorzystać z opcji, będąc zalogowanym, zgłoś niezgodność danych, czyli jest mechanizm zgłoszenia tego. No i bardzo ważna rzecz, żebyśmy siebie do końca zabezpieczyli, tak, wykonajmy jedną prostą rzecz, najbliższy posterunek policji albo prokuratura, zgłośmy taki fakt, że jest podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci wykorzystania naszych danych, odbierzmy sobie poświadczenie takiego zgłoszenia i w tym momencie możemy spać o wiele spokojniej niż kiedy na przykład o tej szkodzie sfingowanej albo tej polisie zawartej na skradzione dane dowiemy się po kilku czy kilkunastu miesiącach, bo ktoś nas będzie chciał windykować, bo obciąży to naszą historię szkodową albo, bo skończyło się OC i my fundusz przyjdziemy, a wtedy taka osoba mówi, ale halo, ja zgłaszałem.
1: No właśnie, temat jest niezwykle ważny nie tylko dla kierowców i właścicieli pojazdów, bo ofiarą oszustów no, może paść każdy, prawda?
0: Bardzo się cieszę, że pani redaktor poruszyła ten wątek. Tak, drodzy państwo, rozmawiamy nie tylko o kierowcach, bo uwaga, te kradzieże tożsamości pojawiają się również na osoby, które nawet często nie mają prawa jazdy. No bo dobrze wiemy, że nie trzeba mieć uprawnień, aby posiadać pojazd, ale też nie trzeba mieć uprawnień, aby go ubezpieczyć. Więc to jest tak naprawdę usługa dla wszystkich dorosłych obywateli.
1: Równo za tydzień Boże Ciało i początek długiego weekendu, a zatem okazja do wyjazdu. Zanim jednak wyjedziemy samochodem, warto sprawdzić, czy mamy ważne ubezpieczenie OC, jak to najlepiej zrobić, no i dlaczego w ogóle to jest takie ważne.
0: Tak, to jeszcze tylko trochę z uśmiechem powiem, że pewnie Antek Rzeczkowski, Robert Opal z policji by powiedzieli, że jeszcze noga z gazu oczywiście i szerokości. Ale
1: no wiadomo.
0: Tak,
1: ale
0: wiadomo. Sprawdzamy OC ufg.pl. Wystarczy numer rejestracyjny. Oczywiście dla tych, którzy koniecznie chcą, jest opcja sprawdzenia po numerze WIN, ale po co? Mamy prościej w postaci numeru rejestracyjnego. Usługa oczywiście również bezpłatna. Tak, dostępna z telefonów komórkowych. Ona jest popularna. W zeszłym roku sprawdzano w ten sposób około 25 milionów razy. Czyli widać, że my jednak interesujemy się tym, czy kolokwialnie mówiąc, ten pojazd jest ubezpieczony, czy nie jest. Dlaczego to ważne? Nawet nie dlatego, że tak jak państwo mówicie o karach, my mówimy o opłatach, że przyjdzie fundusz i powie nie miałeś, zapłać tyle i tyle, bo ustawodawca tak każe. Ale drodzy państwo, ruch drogowy, poruszanie się pojazdem i odpowiedzialność za szkody wyrządzane pojazdem bez ważnego ubezpieczenia spada na osobę kierującą, jeśli to jest właściciel, a jeśli to jest kierujący, a właściciel jest inny, no to odpowiadają solidarnie. No i uwaga, wczoraj też miałem okazję mówić to na jednej z innych anten Polskiego Radia. Kwota długów tych osób, które wyrządziły szkody nie mając ważnego OC, to jest dzisiaj 500 milionów złotych. Mówimy o naprawdę poważnych pieniądzach. Lepiej nie brać sobie tego na głowę.
1: Robi wrażenie, a szkód też jest sporo w pierwszym kwartale.
0: Pierwszy kwartał ponad 260 tysięcy szkód z OC i chyba taki gorący

0: PL. Do tej pory było tak, że raczej koniec tygodnia gdzieś się tak objawiał tym zwiększonym, powiedziałbym, więcej uderzeń, tak powiedzmy to trochę humorystycznie. Teraz trend się nieco zmienił, bo z naszych danych wynika, że takim dniem, gdzie jest najwięcej zgłaszanych szkód z OC, to jest poniedziałek. Czyli drodzy Państwo, wracając z weekendów, tych długich również, typu właśnie Boże Ciało, majówka i tak dalej, ale w ogóle zwracając z weekendów, włączając się w ruch uniczny w poniedziałek, powiedziałbym tak, oczy dookoła głowy i trochę więcej uważności, ale uwaga, bo to rzeczywiście, no statystyka nie kłamie, poniedziałki pechowe.
1: Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia.
0: Dziękuję pięknie.
1: Czerwcówką też.
2: Informator ekonomiczny.
3: A mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna.
1: Dziękuję.
3: Dzięki i dobrego weekendu, bezpiecznego też życzę.
1: Tak, oczywiście. Wszystkim.
0: Dziękujemy.

Piosenka, której chyba przedstawiać nie muszę. Zawsze jak ją słyszę, to mam przed oczami tego biednego Chrisa Martina, który w teledysku do Yellow wędruje po plaży kanału La Manche w deszczu i przy takim silnym wietrze, aż mam dreszcze, jak myślę o tym chłodzie. Na szczęście dzisiaj na Myśliwieckiej całkiem słonecznie, więc nie musimy o tym chłodzie myśleć. Teledysk do tego utworu, który za moment również niesie ze sobą sporo chłodu, ale nieco innego. Where the Wild Roses Grow, mroczna ballada w wykonaniu Nicka Cave'a i Kylie Minogue.

piękna kompozycja z albumu Murder Ballads, Will the Wild Roses Grown, w której Nickowi Cave'owi towarzyszy dzisiejsza solenizantka Kylie Minogue. Tak jest, dzisiaj ta artystka obchodzi urodziny, więc tak myślę, że dzisiaj jeszcze się na trójkowej antenie pojawi. Również w wydaniu popowym, bo z takich brzmień słynie najbardziej. A przed nami

Agnieszka Osiecka. I ten utwór można znaleźć na płycie Basi Agnieszka z piosenkami autorstwa Agnieszki Osieckiej, jak sam tytuł wskazuje. A samej Basi, jej opowieści o muzyce możemy posłuchać w audycji Studio B, która na naszej antenie w każdą niedzielę po godzinie 16. Zachęcamy do słuchania. Ale to dopiero w niedzielę. Jeśli chodzi o to, co przed nami dzisiaj za moment, no to tak, serwis trójki, za chwil kilka, później dobrego dnia, część druga, w planach m.in. piknik naukowy, no i te obiecane zaproszenia na trójkowe koncerty, tak więc warto nas słuchać uważnie. Ale zanim to wszystko, jeszcze trochę muzyki, Roxy Music przed nami, More Than This.

0: trafił złoty mikrofon Kasi Stoparczyk.
1: Najpięknie, tak jak Kasia nas uczyła i chcę was zapewnić, że on trafia w dobre ręce.
2: To były wielkie emocje. Teraz też będą. Darek, koneser ryb,
0: raczej ichtiolog amator,
2: opowie o największych w Europie stawach hodowlanych.
0: Sprawdzimy też inne atrakcje regionu.
2: Dla nas jedną z nich będzie szkoła podstawowa imienia Astrid Lindgren w Miliczu. To tu stanie nasze przenośne studio.
0: Audycje na antenie w piątek i sobotę.
2: Zapraszamy do Trójki, trzecia godzina i Wszystko wszędzie teraz. W całości, na żywo, z Milicza.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Katarzyna Borowiecka
0: i Dariusz Urbanowicz.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.

0: Kiki do Media Markt.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 28 maja. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski.
10: Woda w Warcie w Obornikach nie jest skażona. To komunikat służby po pożarze hali produkcyjnej w Wielkopolsce. Na ratyfikację polsko-brytyjskiego traktatu obronnego ma nadzieję były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Obawy pojawiły się po tym, jak obecny prezydent stwierdził, że o umowie nie wiedział. Jest szansa, że reklamy przestaną zasłaniać góry. Zakopiańscy radni zajmą się projektem uchwały krajobrazowej. Na skutek pożaru hali produkcyjnej w Obornikach w Wielkopolsce woda w Warcie nie została skażona. Czyste jest także powietrze, informują służby. Strażacy pracowali w rejonie pogorzeliska do 3 nad ranem. Hala, która spłonęła, ma powierzchnię około 5000 m2.
11: Woda w Warcie nie została skażona, powietrze jest czyste, mówi wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabisz-Szulc.
12: Ten pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
11: Wstrzymana pozostała możliwość żeglugi na Warcie w okolicy pogorzeliska. Aktualne jest też zalecenie o zakazie wędkowania, o czym poinformowano koła wędkarskie. Jakość wody w Warcie cały czas jest monitorowana, dodaje Błażej Waligórski z Wód Polskich.
13: Nie znaleźliśmy ani śniętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
11: Pożar ocynkowni w Obornikach wybuchł wczoraj około 15. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek straży pożarnej. Nikt nie został poszkodowany. Maciej Szefer, Polskie Radio.
10: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ma nadzieję na ratyfikację polsko-brytyjskiego traktatu. W Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były prezydent odniósł się do informacji o tym, że obecny prezydent nie był informowany o planach podpisania tego dokumentu. Mówiąc o tym, Karol Nawrocki nie odpowiedział na pytanie, czy zamierza ratyfikować traktat.
14: Jeżeli nie ma elementarnej, rutynowej, codziennej współpracy między rządem a prezydentem, to jest źle i w tych czasach to jest więcej niż błąd. Być może jest nawet przestępstwo.

0: sobą. Tego nie robi, robić nie wolno. I z tego względu wierzę, że mimo wszystko to będzie ratyfikowane, bo to byłoby całkowicie niezrozumiałe. Także przez Brytyjczyków. No co tu się dzieje, że Polska odrzuca coś, co razem zostało wynegocjowane i co ma służyć, podkreślam, bezpieczeństwu. No, czyli w sprawie fundamentalnej.
1: Cała rozmowa na stronie Trójki i w serwisie YouTube. Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpisali wczoraj traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Zakłada on m.in. wspólne prace nad nowym systemem obrony powietrznej, organizację dużych ćwiczeń wojskowych i współpracę w przeciwdziałaniu rosyjskim atakom hybrydowym. Według brytyjskich mediów traktat jest jednym z najważniejszych kroków rządu Starmera w budowaniu bliższych relacji z europejskimi partnerami po Brexicie. Według komentatorów Polska staje się dla Wielkiej Brytanii jednym z kluczowych sojuszników w Europie. Stany Zjednoczone i Iran wznowiły działania zbrojne. Amerykanie zaatakowali irańskie terytorium. Irańczycy odpowiedzieli atakiem na amerykańską bazę w Kuwejcie.
2: Naruszenia rozejmu obowiązującego od kwietnia zdarzały się wcześniej. Jednak starcia, do których doszło w nocy i rano, są do tej pory najpoważniejszymi od początku obowiązywania zawieszenia broni. Stany Zjednoczone zaatakowały port w południowym Iranie. Wywołało to działania odwetowe wobec amerykańskiej bazy wojskowej w Kuwejcie. Irański państwowy nadawca IRIB informuje, że walki wybuchły, gdy siły zbrojne Iranu ostrzelały 4 statki, które próbowały przepłynąć cieśniny Ormus i nie reagowały na wezwania do zatrzymania się. Dzisiejsza wymiana ognia stawia pod znakiem zapytania kruche rozmowy pokojowe prowadzone za pośrednictwem Pakistanu. Żadna ze stron nie jest gotowa do kompromisu, zwłaszcza w kwestii cieśniny Ormus i irańskiego programu nuklearnego. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Jest szansa, że wielkie billboardy reklamowe wzdłuż Zakopianki zaczną znikać. Zakopiańscy radni zajmą się projektem uchwały krajobrazowej, która ma uporządkować kwestie reklam w mieście. Nowe przepisy określą, gdzie i w jaki sposób będzie można umieszczać reklamy. O takich zmianach mówiło się w Zakopanem od kilkunastu lat. Miasto chce przede wszystkim pozbyć się szpecących stelaży zasłaniających widok na Tatry.
3: Ja myślę, że to jest jeden z bardziej przekonsultowanych projektów. No w tej kadencji na pewno, ale nie wiem, czy nie w historii samorządu. Co ważne, nie chodzi o to, żeby pozbawić naszych przedsiębiorców nośników informacyjnych. Pokrótce mówiąc, reklama dużego producenta napojów gazowanych na działce w centrum Zakopanego nie będzie dopuszczona. Natomiast szyld przedsiębiorcy, który w tym samym miejscu prowadzi działalność, będzie jak najbardziej dopuszczony. Oczywiście chcemy, żeby te szyldy były w miarę zunifikowane.
1: Wyjaśniał burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Jeśli radni przejmą uchwały, przedsiębiorcy będą mieli rok na dostosowanie się do nowych przepisów. Miasto zapowiada też przygotowanie poradnika wyjaśniającego nowe zasady. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Słonecznie w całym kraju, jedynie na północnym wschodzie i miejscami na wschodzie będzie się chmurzyć i tam możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe też burze. Na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz obszarach podgórskich w Karpatach, około 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Już 5 minut po godzinie 10.
4: Dobrego dnia.
6: Skład od godziny 9 niezmieniony. Na stanowisku realizatora Agnieszka Łukasiewicz. Audycję wydaje Michalina Bieńko. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry.

Always the sun, chyba że mamy zaćmienie słońca, a podobno 28 maja wydarzyło się pierwsze udokumentowane zaćmienie słońca przewidziane przez Thalesa z Miletu w 585 roku przed naszą erą. Zresztą to nie jedyne zaćmienie słońca, które się wydarzyło 28 maja. No dziś, z tego co mi wiadomo, nie są planowane żadne zaćmienia, możemy być spokojni. Przed nami natomiast druga godzina audycji Dobrego Dnia, w której dzisiaj też będziemy się cofać w czasie. Dzisiaj w Pikniku Naukowym Monika Suszek opowie nam o pewnym znalezisku sprzed 38 milionów lat. A jeśli chodzi o przeszłość trochę bliższą, 1 maja tego roku ukazała się nowa płyta grupy Nu Genea, People of the Moon, i jest to nasza płyta tygodnia. A oto jej mały fragment.

Ale piękne brzmienie. Orientalne, słoneczne, letnie, radosne. Myślę, że tego nam dzisiaj potrzeba. Puleza to jest kompozycja z udziałem Fabiany Martone, kompozycja, za którą stoi oczywiście grupa Nugenea, People of the Moon. Taki tytuł nosi ich najnowszy album, który jest naszą płytą tygodnia. Myślę, że po tej codziennej prezentacji utworów z płyty w audycji Dobrego Dnia już Państwo mają jakiś obraz tego albumu. Przepięknie różnorodny, ciekawy, a takich muzycznych smaczków jest na nim dużo, dużo więcej. I jeszcze raz to powiem, nie mogę się doczekać ich koncertu na OFF Festiwalu. Naprawdę będzie się działo. Będzie się też działo sporo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tym tygodniu i o tym za moment Państwu powiem.

Czy ktoś z Państwa pamięta ten utwór i ten skład, czyli Nerwowe wakacje? Grupa, za którą stoi Jacek Szabrański. Jacek, który współtworzy także skład No Cześć, który niedawno nagrał płytę, a w tę sobotę o 12:00 No Cześć zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i my bardzo serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Podwójne zaproszenia czekają. Czeka także Michalina Bieńko przy telefonie 22 i 7 trójek. Jeśli ktoś z Państwa chce zajrzeć, no to śmiało. Czekamy na telefony, a przed nami grupa No Cześć właśnie i Dzielna Papuszka.

Muzyka dla dzieci, chociaż nie tylko. Myślę, że zarówno dzieci, jak i dorośli będą się przy niej bawić znakomicie. Sobota, godzina 12. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Wtedy grupa No Cześć zagra koncert, na który zdecydowanie warto zabrać swoje pociechy albo kogoś dorosłego. Też można. Zapraszamy. 22 i 7 trójek. Podwójne zaproszenia nadal na Państwa czekają. Tuż przed grupą No Cześć słuchaliśmy składu Jacka Szabrańskiego Nerwowe Wakacje, ale zespół No Cześć tworzy także m.in. Basia Derlak. I to akurat artystka znana z takiego składu jak Chłopcy kontra Basia. Mam ja męża. To przed nami.

0: być mym starym pokres świata.
1: Autopromocja.
2: Ewa Pajor i Iga Świątek osiągają sportowe szczyty, tymczasem dziewczyny i dziewczynki w Polsce znacznie rzadziej i mniej chętnie od swoich rówieśników uprawiają sport. Czy dlatego, że nie lubią i nie chcą, czy może jednak dlatego, że są skutecznie zniechęcane? Porozmawiajmy. Czekam na Państwa dziś po 11.
3: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
2: Anna Kowalczyk.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
14: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Cześć, siostrzyczko.
16: Gratulacje.
15: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
16: Ania.
15: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
16: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
17: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
16: Obiecuję.
18: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Żegnamy reklamy.
1: Minęła 10:30.
20: Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Piknik naukowy.
1: A dziś posłuchamy o pewnym znalezisku sprzed 38 milionów lat. Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego odnaleźli fragment żuchwy prehistorycznego gada. Więcej o tym opowie Monika Suszek.
21: Dzisiejsza Lubelszczyzna 38 milionów lat temu była częścią płytkiego morza. Pływały w nim rekiny, ryby i niewielkie walenie. Do tego morza wpadały rzeki, przynoszące drewno i żywice, z której powstawał bursztyn. Idealne środowisko do zachowania skamieniałości, mówi paleontolog dr Daniel Tyborowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
22: Bursztyn kojarzymy z morzem, natomiast to, że dzisiaj bursztyn, ten bałtycki, można znaleźć na plaży, to nie jest związane, powiedzmy, z tą działalnością rzek, które nanoszą ten materiał dzisiaj do Bałtyku. To jest

0: spadek. Natomiast bursztyny można znaleźć też w różnych innych miejscach, tam gdzie kiedyś jakieś rzeki nanosiły do pradawnych mórz materiał po prostu. Właśnie między innymi materiał roślinny pochodzący z lądu. No i taka sytuacja jest powszechna na przykład w Ukrainie, ale i właśnie w południowo-wschodniej Polsce.
1: Wszystko zmieniło odkrycie fragmentu żuchwy w kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa. Ten niepozorny kawałek kości to pierwszy dowód na obecność eoceńskich waleni na terenie naszego kraju.
0: Okaz jest niepozorny, to jest taka kość, która się mieści w dłoni. Oczywiście to jest fragment tylko żuchwy, ale jest dosyć charakterystyczny. Przede wszystkim on ma kształt, powiedzmy, taki jakbyśmy się po tej tylnej części żuchwy spodziewali. I tu mamy mięśnie, które jak tak mocno zaciśniemy szczęki, to nam tutaj w okolicach skroni te mięśnie się napinają. No i to jest dokładnie, powiedzmy, ten fragment właśnie żuchwy, taki sam jak u nas, tylko u tego walenia, i jakby zachowała się ta tylna część, gdzie był przyczep po tych mięśniach, które operują szczękami.
1: Jak mógł wyglądać polski waleń? Smukły, zwinny, z widocznymi jeszcze tylnymi płetwami. Raczej przypominał morskiego gada lub bardzo prymitywnego wieloryba niż te współczesne.
0: To nie było duże zwierzę, to było zwierzątko takie do około 2 metrów długości, powiedzmy wielkości średniego delfina dzisiejszego, więc raczej on tutaj polował sobie na jakieś drobne ryby. To jest ciekawe, bo generalnie walenie, jak stały się całkowicie wodne, to one już tylko ewoluowały w stronę tych wielkich rozmiarów, że bardzo szybko osiągnęły te wielkie rozmiary, co jest prawdą, natomiast to odkrycie pokazuje, że jakby to nie jest tak, że tylko ewoluowały w stronę tych wielkich rozmiarów, ale generalnie zajmowały różne nisze ekologiczne, jakie były dostępne, w tym takie nisze, powiedzmy, małych, ale myślę, że ścigłych rybożerców.
1: Fragment żuchwy, choć niewielki, dostarcza ważnych informacji i nowych pytań. Między innymi o to, jakie ssaki morskie zasiedlały dawne morze Europy Środkowo-Wschodniej. Jeśli kolejne badania przyniosą nowe znaleziska, polskie stanowiska mogą okazać się ważnym elementem opowieści o ewolucji waleni i innych morskich kręgowców w czasach po wyginięciu dinozaurów.
2: Sponsorem audycji był Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Piknik naukowy dziś archeologiczny. Tematem zajęła się Monika Suszek, a jej cykl powróci na antenę za tydzień o tej samej porze.

Wspaniałe Talking Heads i David Byrne. This must be the place. David Byrne, czyli artysta, który na scenie niejednokrotnie pojawiał się m.in. w towarzystwie Oliwii Rodrigo. A czemu o tym mówię? No, m.in. dlatego, że aż dwie piosenki Oliwii znajdują się w propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów, Drop Dead i ten najnowszy, czyli The Cure. Swoją drogą Oliwia Rodrigo także koncertowała z Robertem Smithem z The Cure. A ta kompozycja, o której mowa, właśnie teraz na naszej antenie. No to słuchamy.

A na ten utwór także można głosować na naszej liście przebojów. Tylko z tobą i Barbara Wrońska. Swoją drogą jakoś tak się złożyło, że dzisiaj Basie zdominowały te audycje. Basia Małecka, Basia Derlak, a teraz Basia Wrońska. Wszystkie trzy panie bardzo, bardzo zdolne. A jak już mamy taki dłuższy kącik nowości, to ja mam dla państwa teraz coś specjalnego. Premierę wczorajszą, czyli nowy utwór grupy Współgłosy. Grupy, której reprezentacja, czyli Magdalena Koleśnik, Marcel Baliński, Bartosz Bielenia gościli wczoraj w audycji Tu Myśliwiecka 357 u Agnieszki Szydłowskiej. Zapis tej rozmowy można znaleźć na stronie Trójki. Zachęcam do odsłuchu. No i przed nami ta wspomniana kompozycja. Pytanie, po co?

0: A po co ja to wszystko zbieram?
1: Po co, a po co?
0: A po co noszę te wspomnienia?
1: Po co, a po co?
0: A po co mi pełne kieszenie?
1: Po co, a po co?
0: A po co mi wszystkiego chcenie? Nie.

0: Czemu, a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że ja wszystko zbieram?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że noszę wspomnienia?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że pełne kieszenie?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że wszystkiego chcę nie?

Cudne współgłosy. Sierpień, Off Festival, wtedy zobaczymy ich na scenie głównej. Powiem to po raz kolejny, dzisiaj naprawdę nie mogę się doczekać. A tymczasem dziękujemy za to spotkanie. Audycję Dobrego Dnia realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydawała Michalina Bieńko. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Za moment audycja porozmawiamy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.

0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Ludzie w podróży z Agatą Grendą, szefową Teatru Szekspirowskiego, opowie nam o
4: ścieżkach życia, o drodze do Gdańska, sile, która pozwoliła jej przetrwać życiowe zawirowania, o promocji polskiej kultury za oceanem i o spokoju, a także szaleństwie, które pomagają w zarządzaniu wyjątkowym miejscem.
3: Ludzie w podróży na stronie trójka.polskieradio.pl i w naszych podcastach.
4: Zapraszam, Michał Nogaś.
5: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na pytanie o fałszywe zgłoszenia na numery alarmowe odpowiadał w Sejmie wiceszef MSWiA. Jego wystąpienia słuchała nasza reporterka. Nie będzie przenoszenia szczątków Stepana Bandery z Monachium do Kijowa. Zapytaliśmy o to szefa ukraińskiego IPN. Warszawa i Wrocław tak, Poznań jeszcze nie. Stolica Wielkopolski czeka na rozporządzenie, zanim dokona transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. W Sejmie pytanie o fałszywe alarmy. Na zarzuty polityków Prawa i Sprawiedliwości, że minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński nie panuje nad służbami, odpowiadał jego zastępca Czesław Mroczek. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
14: Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji szefa MSWiA. Politycy tej partii atakują Marcina Kierwińskiego, że podległemu służby nie były w stanie odróżnić fałszywych alarmów, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Chodzi m.in. o interwencję w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Pytania stawiała posłanka PiSu Lidia Czechak.
15: Czy bierze pan osobistą odpowiedzialność za fakt, że służby potrafią błyskawicznie wejść do prywatnego mieszkania, ale nie potrafią skutecznie przez 14 dni zatrzymać sprawców fałszywych alarmów?
14: Zarzuty odpierał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Przypomniał, że w sprawie fałszywych alarmów zatrzymano 3 osoby. Mówił też, że zarządów PiSu zdarzały się fałszywe zawiadomienia, które do dziś nie są wyjaśnione.
16: W ciągu kilkunastu dni, nie lat, doprowadziliśmy do ujawnienia sprawców tych przestępstw. W tej chwili pracują z nimi prokuratorzy i policjanci. Poniosą surowe konsekwencje.
14: Dwie z zatrzymanych osób usłyszały zarzuty. Dotyczą one m.in. fałszywych zgłoszeń, uczestnictwa i kierowania grupą przestępczą. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
13: Ukraina nie planuje przenoszenia szczątków Stepana Bandery z Monachium do Kijowa, powiedział nam o tym szef ukraińskiego IPN-u Aleksandr Aufiorow. Odniósł się w ten sposób do informacji polskich mediów o planach ekshumacji przywódcy nacjonalistów i pochowania ich w tworzonym na Ukrainie panteonie wybitnych Ukraińców. Aufiorow poinformował, że Ukraina pracuje nad ekshumacją i ponownym pochówkiem szczątków wielu ukraińskich działaczy niepodległościowych. To minimum 11 tysięcy ludzi, którzy mogą być ponownie pochowani na Ukrainie. Dlatego prace są prowadzone równolegle w różnych kierunkach. Nie dotyczy to jednak Stepana Bandery. Szef ukraińskiego IPN dodał, że sprowadzenie szczątek Bandery jest niemożliwe również z powodu stanowiska jego rodziny, która nie zgadza się na przeniesienie ich w czasie wojny. Uważany przez polskich historyków za współwinnego rzezi wołyńskiej, Stepan Bandera zginął i został pochowany w Monachium. Poznań na razie nie dokonuje transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Urząd Stanu Cywilnego w

0: W Sejmie Wielkopolski ma w tej sprawie jeden wniosek, a postępowanie prawdopodobnie zostanie zawieszone do czasu wejścia w życie rozporządzenia. To ma nastąpić w sierpniu. Transkrypcji dokonują już urzędnicy we Wrocławiu czy Warszawie. Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu, Krzysztof Konarski, tłumaczył skąd różnice.
1: My nie kwestionujemy, nie oceniamy działań innych kierowników Urzędu Stanu Cywilnego. My podejmujemy działania we własnej, indywidualnej tutaj sprawie realizowanej w mieście Poznań. Chcę to zrobić porządnie, czyli tak naprawdę wtedy, kiedy rejestr stanu cywilnego będzie przystosowany do realizacji właśnie tego związania z rejestracją transkrypcji osób tej samej płci.
0: Stanowisko urzędu w Poznaniu krytykuje społeczność LGBT. Łotwa zainstaluje na granicy systemy przechwytujące drony. Urządzenia mają zostać rozmieszczone w ciągu najbliższych dni. W ostatnich tygodniach drony wlatywały na Łotwę kilka razy. Na początku maja spadły m.in. na puste zbiorniki paliw w Rzeszycy.
2: Portal cytuje szefa Łotewskiego Centrum Systemów Autonomicznych, majora Modrisa Kairiszsa, który przekazał, że wojsko zakończyło testy urządzeń i przygotowuje się do ich rozmieszczenia na granicy. Dodał, że zakończono również pracę nad systemem wież uzbrojonych w działa kalibru 50 mm, działających automatycznie i sterowanych zdalnie. Oprócz czujników akustycznych, Łotysze rozmieścili także taktyczne systemy radarowe oraz kamery optyczne. Całość ma tworzyć wielowarstwową sieć wykrywania. Każdy zespół ma się składać maksymalnie z 4 żołnierzy oraz systemu przechwytywania. Jednostki mają być na tyle mobilne, by zabezpieczać granice Łotwy z Rosją i Białorusią liczącą ponad 400 kilometrów. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz obszarach podgórskich Karpat, przez 18 w centrum do 22 na południowym zachodzie. Poza tym przeważnie słonecznie, jedynie na północnym wschodzie i miejscami na wschodzie będzie się chmurzyć. Tam też możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe również burze.
4: Autopromocja Polskiego Radia.
5: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
6: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
5: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
6: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
5: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
6: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
7: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie.
4: Autopromocja Polskiego Radia.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Jest dokładnie 11:07.
17: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
16: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję przygotowała Hanna Dołęgowska. Realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz, a przy telefonie czuwa już Piotr Łodej. Dziś w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek zastanowimy się, dlaczego dziewczynki częściej niż chłopcy i wcześniej niż chłopcy rezygnują z uprawiania sportu. I najprostsza odpowiedź brzmi zwykle, bo nie chcą, bo wolą się uczyć, bo to nie dla nich. Pozornie zachęcamy do sportu wszystkie dzieci na równi, ale kiedy dziewczynki słyszą jednocześnie, że mają być grzeczne, delikatne i nie wypada im się spocić, to sport przestaje być dla

0: nich naturalną przestrzenią wolności, a zaczyna być kolejnym miejscem, w którym są oceniane. W najnowszym tygodniku powszechnym prezes Fundacji Usportowiona, Sebastian Snaczkę, mówił Lenie Gontarczyk, że problem polega nie na tym, że dziewczynki mniej sportu chcą albo mniej się do niego nadają, ale że przez lata projektowaliśmy treningi i lekcje WF-u, ale też komunikację wokół sportu, nie biorąc pod uwagę specyficznych dziewczęcych potrzeb. Na początek jednak zapytałam autorkę tego wywiadu, Lenę Gontarczyk, skąd my w ogóle wiemy, że z usportowieniem dziewczyn jest jakiś problem?
1: To pokazują między innymi badania, statystyki, do których mamy dostęp. Okazuje się, że tylko 16% dziewcząt w wieku od 11 do 15 lat spełnia te kryteria Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące codziennej aktywności fizycznej. Tymczasem wśród chłopców ten odsetek wynosi 24%. Dziewczęta znacznie częściej też korzystają ze zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, bo około 78% dziewcząt to robi w porównaniu do niecałych 61% wśród chłopców. O tym też mówią osoby, które po prostu pracują z dziewczętami i z chłopcami, organizując im zajęcia sportowe, o tym mówią nauczyciele i trenerzy. Zagadnienie jest w zasadzie bardzo złożone i oczywiście nie da się określić jednej konkretnej przyczyny. Tych przyczyn jest bardzo wiele i one pojawiają się na różnych etapach rozwoju dziewczynki i jej uczestniczenia w sporcie. Faktycznie przychodzi taki moment i to ci trenerzy, czy chociażby mój rozmówca Sebastian Snaczkę, który organizuje sport, prowadzi klub sportowy i Fundację Usportowiona, również zauważa. Przychodzi taki moment, że dziewczyny ze sportu rezygnują i zazwyczaj nie wynika to z tego, że one nie chcą uprawiać sportu, nie lubią tego robić, że są w tym słabe. Pokutuje ciągle takie przekonanie, że sport trochę przeszkadza dziewczynkom w rozwoju. I mój rozmówca opowiadał o tym, że na etapie mniej więcej 8 klasy, kiedy nastąpi przejście z jednej szkoły do drugiej, to jest taki moment, kiedy rodzice często zwracają uwagę, że teraz to trzeba już postawić na naukę, trzeba się poświęcić właśnie obraniu jakiejś ścieżki w życiu. Padają różne hasła, padają słowa: z tej mojej córki to i tak sportowca nie będzie, albo właśnie lepiej niech się zajmie nauką. I tutaj już widzimy jedną z przyczyn, czyli to nastawienie rodziców, przekonanie, że dziewczynce ten sport nie jest potrzebny, co oczywiście jest błędnym przekonaniem. Sport jest potrzebny wszystkim i to też pokazują badania, bo okazuje się, że dorośli, którzy w dzieciństwie uprawiali sport, brali udział w aktywnościach sportowych, aktywnościach fizycznych, mają mniejsze ryzyko depresji, mniejsze ryzyko myśli lękowych, więc jest to jakiś taki sposób ochrony nas samych w trudnych sytuacjach. To pozwala nam po prostu regulować emocje.
0: To była Lena Gontarek z Tygodnika Powszechnego. Z nami jest pan Krzysztof z Warszawy. Dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się? Słuchamy, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Co pan na to? Czy dziewczynki mają trudniej, czy mają inaczej, jeśli chodzi o to uprawianie sportu w dzieciństwie i w okresie dorastania?
2: Mają inaczej. I powiem pani tak. Wtedy, kiedy my faceci rozwijaliśmy muskulaturę, to dziewczyny z mojego pokolenia nabierały kształtów kobiecych i bardzo dbały o to, żeby być raczej kobiece niż sportsmenki.
0: Mm-hmm. To jest też ten...
2: Robimy sobie w ten sposób kuku.
0: No to jest też ten moment, o tym mówi moja dzisiejsza rozmówczynia i o tym przeczytają państwo w wywiadzie w Tygodniku Powszechnym najnowszym zatytułowanym Sport dla dziewczynek, że też ten okres dojrzewania, okres, w którym tak bardzo gwałtownie zmienia się ciało dziewczynek, to jest rzeczywiście ten wrażliwy i trudny moment, który one często przechodzą bardzo samotnie i akurat w obszarze sportu, no, przechodzą go z większymi trudnościami. Czasem towarzyszy temu wstyd i niezrozumienie też dlatego, jak mogą się czuć chociażby wtedy, kiedy miesiączkują.
2: Same fizyczne ograniczenia w tym wieku je upośledzają, że tak powiem. Jak rosną dziewczyny piersi, to jak ona będzie biegać?
0: No właśnie, pytanie, czy to rzeczywiście jest obiektywna przeszkoda, czy jednak przeszkodą jest to, jak my o sporcie do dziewczynek mówimy, jak je do tego

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Czy oferta sportowa w Polsce jest kierowana głównie do chłopców i czy edukacja sportowa przypadkiem nie zniechęca dziewczynek do ruchu? Pytamy o to dziś Państwa w audycji Porozmawiajmy, a z odpowiedzią dodzwoniła się do nas już pani Agnieszka ze Śląska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam drodzy Państwo. Ja bym chciała powiedzieć kilka zdań na temat ogólnie sportu wśród młodzieży i skierować apel do wszystkich rodziców, którzy teraz słuchają tą audycję. Uważam, że my jako rodzice powinniśmy dawać przykład naszym dzieciom. Czy to jest dziewczynka, czy to jest chłopiec, to nie ma znaczenia. Powinniśmy my dawać przykład, ponieważ to, jak my wychowamy nasze dzieci i ukształtujemy je teraz w dzieciństwie, to zadecyduje o przyszłości tego dziecka.
1: A widzi pani te różnice między chłopcami a dziewczynkami i tym, jak je zachęcamy albo zniechęcamy do uprawiania sportu?
2: To znaczy, ja mogę się wypowiedzieć jako matka chłopca i tak jakby spostrzegania tego, co się dzieje w szkole, jeżeli chodzi o lekcje WF-u, to w ogóle uważam, że one są niedopasowane właśnie w ogóle do preferencji dzieci. Lekcje są dla tych dzieci nudne, więc już podstawowa szkoła tak jakby tutaj nie zachęca.
1: Nie pomaga. Dziękujemy pani Agnieszko i słuchamy pani Anny z Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że kibicuję z całego serca wszystkim dziewczynkom, które uprawiają sporty, bo mamy w naszym kraju największą królową sportu, panią

0: Krystynę Kowalczyk. Mamy panią Igę Świątek, która po prostu robi taką robotę, że wszyscy podziwiamy.
1: A ostatnio też Ewę Pajor, która wygrała Ligę Mistrzyń.
0: I Ewę Pajor, tak, tak jest. Więc myślę, że problem jest w głowach i to niestety, słuchając tutaj niektórych komentarzy, tylko się potwierdziło, bo tak naprawdę dziewczynki są wspaniałe, mają niesamowity potencjał i ja w ogóle nie potrafię zrozumieć tego, że ktoś może przypuszczać czy mieć jakąś opinię, że dziewczynka czegoś nie może. Może i na pewno mają większe ambicje, są niesamowite. Jestem też babcią dziewczynki i widzę po prostu, z jakim zacietrzewieniem podchodzi do wszystkiego. To jest... Ja uważam, że dziewczyny rządzą i...
1: Dziękujemy i pani też. Anno. I czy pan Mateusz z Cisnej też myśli, że problem jest w głowach, czy jednak w systemie? Dzień dobry.
2: Ja myślę, że ja obserwuję, przynajmniej jako ojciec też córki, obserwuję jakby dwa tutaj problemy. Problem pierwszy to zdecydowanie niedopasowanie lekcji WF-u. Często tak jak tutaj w Cisnej, czy w ogóle w małych szkołach, dziewczynki chodzą na WF z chłopcami. Jak jeszcze pan od WF-u dopasowuje swój poziom jakiejś zabawy, gry do chłopców, to często moja córka wracała i mówiła na przykład, że ona lubi grać w taką grę, ale tam chłopcy kopią zbyt mocno, czy rzucają zbyt mocno, pan się dopasowuje do poziomu, do chłopców i ona się tym zniechęca. A druga rzecz to myślę, że też sposób patrzenia na młode dziewczęta przez jakby taki odbiór społeczny, bo zwróćmy uwagę na to, że chłopiec jak jest wysportowany, to wszyscy go chwalą, a wysportowana dziewczynka to jest chłopczyca, ona nie ma kobiecych kształtów i od razu część dziewcząt patrząc na to, jakby nie garni się do tego sportu. Miałem takie wrażenie, że młode dzieciaki, młode dziewczynki, jak najbardziej sport, ale już to dojrzewanie, kiedy wchodzimy już w sferę właśnie kobiecą, no to już im to przeszkadza, jak społeczeństwo, jak inni mężczyźni, chłopcy je odbierają, że one są wysportowane i te kobiece kształty, no, nie są tak wydatne.
1: Pani Agata z okolic Krakowa dołącza do naszej dyskusji. Jak pani sądzi, to dziewczynki same nie chcą, czy my im nie ułatwiamy?
3: Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Ja myślę, że dziewczynki chcą i my też możemy im ułatwiać. Moja córka w niedzielę kończy lat 15 i tego samego dnia broni tytułu mistrza Polski w kickboxingu. Jest też dwukrotną
1: wspaniale, ale będziemy trzymać
3: Europy.
1: Kciuki.
3: W taekwondo, także dziewczynki naprawdę, jeśli się je dobrze pokieruje, nadają się do sportu, idzie im to świetnie, świetnie się rozwijają, a jeszcze tutaj dodam, jak była wcześniej taka kwestia odnośnie nauki i tak dalej, nasze dziecko idzie do szkoły sportowej, ponieważ stwierdziło, że chce zdobyć medal na olimpiadzie. Także trzymajmy kciuki za dziewczyny.
1: Będziemy trzymać kciuki, a proszę jeszcze nam szybko powiedzieć, jak to się stało, czy państwo zachęcali, czy ktoś inny córkę państwa do sportu tak skutecznie zachęcił?
3: My jesteśmy aktywni sportowo całą rodziną, natomiast oboje naszych dzieci, kiedy zaczęło chodzić do szkoły, z własnej nieprzymuszonej woli zapisali się na zajęcia z kickboxingu i z taekwondo, które są prowadzone u nas w takiej dość małej miejscowości. Spodobało im się, zaczęli osiągać sukcesy. Syn teraz zrobił sobie przerwę, bo ma inne priorytety. Córka natomiast kontynuuje tą karierę sportową i wszyscy ją tutaj jak możemy wspieramy, bo jest, no, robi to, co kocha i to jest chyba... To
1: dziękujemy państwu za to ogromnie, bo to może dzięki temu Polsce przybędzie kolejny olimpijski medal. Trzymamy za to kciuki i słuchamy pana Bartłomieja z okolic Mińska Mazowieckiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Ja troszeczkę z takiej perspektywy trenera, no, prowadzę zajęcia od 20 lat. Są to głównie zajęcia ze sportów walki, kickboxingu i taekwondo olimpijskiego.
1: Ale nie trenuje pan córki naszej przedmówczyni? To zbieg okoliczności.
4: Nie, zbieg okoliczności, ale trenuję swoją córkę, która w tamtym roku zdobyła tytuł brązowej medalistki mistrzostw Europy w kickboxingu.
1: Co prawda
4: ma dopiero... Dziękujemy. Co prawda ma dopiero 10 lat, ale zaszczepiłem ją... wiadomo, swoją dyscypliną sportu, bo ją uprawiam od jakichś 35.
1: Czyli natomiast, przykład działa.
4: Tak, i ja myślę, że dziewczynki w sporcie nie są jakby, jakby to powiedzieć. Mi się lepiej prowadzi zajęcia, może tak, z dziewczynkami. Dlaczego? Już nie krytykując chłopców, ale z perspektywy wielu lat naprawdę one są bardziej

0: trwałe, bardziej zawzięte. Jak sobie postanowią naprawdę rzetelnie osiągają te sukcesy, od malutkich do tych największych. Ja myślę, że z dziewczynami według mnie dużo lepiej się pracuje i jakby myślę, że no wiadomo, że jestem rodzicem i jakby na tej stopie troszeczkę inny jestem i bardziej się tym wszystkim przejmuję. Ale trenując też obce osoby, zauważyłem, że naprawdę dziewczyny to mają to coś w sobie. I ja bym nie ograniczał, a szczególnie w wieku takim rozwojowym dzieci, 5-10 lat, taki okres najbardziej sensytywny w rozwoju młodego człowieka, gdzie ten organizm młody siąknie jak gąbka i co my pokażemy temu człowiekowi, on później będzie jakby w tym sporcie, czy w tym, czy w innym, ale na pewno sport kształtuje jednostkę, czy jest to chłopiec, czy dziewczynka.
1: Dlatego, i przykład przekonuje najlepiej, mówi pan Bartłomiej, tato i trener młodej sportowczyni. Czy pan Jacek z Torunia się zgadza z tym twierdzeniem?
2: Dzień dobry. Chodzi o to, że żyjemy w czasach estrogenów.
1: Co to znaczy? Proszę rozwinąć.
2: Chodzi o to, że estrogen mamy w żywności, w wodzie, po prostu wszędzie i że tak powiem młode pokolenie, czyli dziewczęta najbardziej, jest, że tak powiem, zdopingowana.
1: Tak pan uważa? Ale w kwestii sportu także? Bo statystyki pokazują coś zgoła innego. Zalecenia WHO odnośnie do tego, ile młode osoby powinny uprawiać sportu dziennie, czyli co najmniej godzinę umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej. No w ogóle w Polsce spełnia zaledwie 20% nastolatków, ale chłopców więcej, to o 8 punktów procentowych więcej niż dziewcząt.
2: Tylko ja bym chciał, wie pani co, żeby robiono testy na estrogen, że tak powiem, młodym zawodniczkom.
1: Okej, okay, dopisujemy do listy postulatów. Pani Magda z Tarnowskich Gór, czy też w kwestii estrogenu?
3: Nie, ja nie w kwestii estrogenu. Ja dzwonię jako mama syna i córki. Nastolatkowie już są i widzę, mają zasady. Powinni się ruszać, jest to bardzo ważne i uważam, że rozwija to każdego z nas. I widzę, jak syn może chodzić na dodatkowe treningi. Zawsze znajdzie się grupa wiekowa odpowiednia do wieku, wagi, rozwoju, a z córką już jest gorzej. Piłka nożna w trzech okolicznych miastach, nie ma drużyny dla dziewczyn.
1: No.
3: Środkówka. Kosz jest na przykład taki, że jest grupa od małych po duże i tu uważam jest duży problem, że te dziewczyny nawet jak bardzo chcą, to mają tańce, gimnastykę i siatkówkę i w wielu innych sportach.
1: A widzą też, które sporty są najbardziej oglądane, najbardziej cenione, najlepiej też wynagradzane, jeśli ktoś się zajmie nimi profesjonalnie, no i to nie jest taniec i gimnastyka.
3: No więc dalej są duże dysproporcje pod tym względem, bo chęci są duże u tych dziewczynek.
1: Dziękujemy pani Magdo i słuchamy pani Ireny z Podlasia.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Ja uważam, bo tam było pytanie systemowe. To jest jakby cały zespół przyczyn, ale systemowe to też. Moim zdaniem to nie chodzi o to, żeby były jakieś tam wyczynowe sporty. Dobrze, że mamy takie ambasadorki sportu, które tam na światowych rankingach prowadzą, ale tu chodzi o to, żeby to było społeczeństwo zdrowe, żeby te dziewczynki w przyszłości mamy i wypełnienie innych ról społecznych. Także rozwój taki fizyczny jest bardzo ważny, ale ja uważam, że tak powiem wprost, to w wielu programach słyszę zawsze, że zwolnienia rodzice, moim zdaniem w ogóle nie powinno być ocen z WF-u, dlatego że wiele osób może się krępuje, ktoś tam komuś nie dorówna i dlatego się uciekają w coś takiego, to trzeba się przyjrzeć dlatego, a poza tym to tak jak, oczywiście to ja nie mówię o wszystkich, ale tak jak się słyszy to takich WF-istów, to jest dużo, przepraszam, bo nie chcę nikogo razić, ale tak zwanych odjechanych to jest trochę. No i to wszystko tak się składa, że to powinno się stawiać na to, żeby to było współdziałanie jakieś, a nie konkurencja.
1: Bardzo dziękuję pani Ireno za ten głos. To jest rzeczywiście ważny wątek, to, że nacisk na rywalizację w sporcie jest dla dziewcząt z

0: niechęcający do jego uprawiania, mówiła mi też Lena Gontarek z Tygodnika Powszechnego.
1: Drugi powód, system sportowy według mojego rozmówcy, według Sebastiana Snaczkę, jest nastawiony i zaprojektowany pod potrzeby chłopców. Chodzi o sposób prowadzenia treningu, sposób komunikacji, sposób rywalizacji, czy sposób skupienia się na rywalizacji. Ten aspekt rywalizacji jest w sporcie bardzo istotny oczywiście. Tylko dla dziewczyn, co innego, jak się okazuje, jest w sporcie pociągające. Dziewczynki bardziej niż na to, kto jest lepszy, kto jest szybszy, kto jest silniejszy, zwracają uwagę na relacje, które tworzą w środowisku sportowym, na poczucie wspólnoty, poczucie bezpieczeństwa. I to oczywiście nie są sztywne reguły, że dziewczynki mają tylko tak, a chłopcy tylko inaczej. Co ciekawe zresztą, w poradniku, który zainicjował Sebastian Snaczkę, jak zachęcać dziewczynki do sportu, jest opisany przykład Norwegii. I tam istnieje wzmianka o badaniach, które pokazują, że w gruncie rzeczy motywacja sportowa wśród chłopców również jest wyższa, jeżeli skupienie na rywalizacji i na osiąganiu wyników jest mniejsze, a bardziej mówimy o relacji i zwracamy uwagę na emocje zawodników czy uczniów. Chodzi o ten sposób treningu, sposób komunikacji, to nastawienie na rywalizację, które w pewnym sensie zabija wśród dziewcząt, a tak naprawdę wśród dzieci być może, radość z ruchu.
0: Czy rywalizacja zabija wśród dzieci radość z ruchu? Pytamy o to Państwa, a tymczasem pan Paweł z Warszawy, słowo o pływaniu.
2: Tak, dzień dobry Państwu. Ja chciałem powiedzieć odnośnie sportu dziewczyn, jako tata już byłej, ale wyczynowej pływaczki, że tak naprawdę problem tkwi w systemie. Pan Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, powiedział, że my, patrząc na rządy przez wszystkie etapy od 90 roku, zajmowaliśmy się wszystkim, ale nikt nie postawił na sport. Sport zniknął, zniknęły kluby, zniknął system. I to jest prawda. I tutaj, jeżeli my, rodzice, właśnie z pokolenia lat 70., 80., wychowani na podwórku, nie przekazaliśmy tego dzieciom, jak wspaniały jest ruch, jak wspaniały jest sport, od strzepaka po badminton, po wszystkie inne sporty, to będzie ciężko tym dzieciom samemu się zapisać. WF jako wychowanie fizyczne zszedł do czegoś marginalnego, tak? Najchętniej macie, grajcie, to takie hasło odnośnie
0: macie
2: poziomu
0: piłkę.
2: Wykształcenia. Macie piłkę, grajcie. Ja tutaj bym upatrywał systemy centralne, a nie milionu KS-ów. To, żeby ten rodzic rzeczywiście pokazywał wszystko, co umie, co potrafi, żeby inicjował. Ta rywalizacja, ona jest bardzo potrzebna później w życiu. To się zwraca, to się wszystko wróci. Największe firmy będą zatrudniały osoby nie po Oxfordzie, tylko takie, które 10 lat uprawiały wyczynowo sporty, bo one sobie poradzą z każdą sytuacją psychiczną. Sport leczy naszą psychikę mocno. Teraz druga sprawa, ta rywalizacja, ta kobiecość. Ja myślę, że to nie jest jakkolwiek problem. To jest tylko to, że my tym sportem mamy się cieszyć, bo powinniśmy inwestować cały czas właśnie w rozwój dzieci, szukać dobrych szkół. Klasy sportowe są przecież nie są u nas. Ja sam pamiętam, kiedy walczyłem jako ojciec trzecioklasistki, słuchajcie, z innymi mamami, dlaczego WF jest pierwszy, przecież nasze dziewczynki idą na Polski i one są spocone. To jest masakra jakaś, więc to naprawdę rodzice, a później system.
0: Duża
2: system
0: rola mądrych dorosłych. Bardzo dziękujemy, panie Pawle. Co pan Krzysztof z Wielkopolski na to?
3: Ja powiem bardzo niepopularną, a to jest trudno, proszę. Ale szanowni państwo, ja mam taką uwagę, patrząc na moją córkę, na mojego syna też, którzy to ćwiczą różne sporty. No ale wracając do podstaw, takie odnoszę wrażenie, że my czasami robimy dosyć dużą krzywdę naszym dziewczynkom. Mówiąc im, że ty musisz być jak chłopak, ty jesteś jak chłopak, ty potrafisz tyle co chłopak. Ja przepraszam, my się jednak trochę różnimy. Szczególnie kiedy zaczyna się okres dojrzewania.
0: Mamy zgodność co do tego, że on służy i chłopcom, i dziewczynkom.
3: Oczywiście, tylko że my bardzo często w klubach dzieje się to w taki sposób, że są wrzucane dziewczynki razem z chłopcami do jednych grup. I kiedy to są jeszcze dzieci w przedszkolu, to się wyrównuje, tu nie ma problemu. Natomiast kiedy wchodzi okres dojrzewania, no to nagle ci chłopacy dostają testosteronu. Oni troszeczkę inaczej się rozwijają i te nasze dziewczyny po prostu się przez to mocno zniechęcają.
0: I
3: ja
0: rzeczywiście,
3: tak uważam. Naprawdę...
0: to jest

0: cenny, neurologiczny moment.
1: Musimy skupić się na tym, że nasze dziewczyny są świetne, ale też trzeba treningi dostosowywać do nich.
0: Mają swoje potrzeby. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. A my pytamy pozostałych państwa, czy my robimy dość i co robić lepiej, żeby dziewczyny i dziewczynki nie rezygnowały ze sportu wcześniej niż ich rówieśnicy. 22,7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook. Czekamy na państwa.
2: Czy tu się zgadzamy?

0: I co państwo sądzą?
1: Czy zachęcamy chłopców i dziewczynki na równi do uprawiania sportu? Pytamy dziś w audycji Porozmawiajmy i słuchamy pana Jerzego z Oleśnicy, który dzwoni do nas z odpowiedzią na to pytanie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jerzy z Oleśnicy, zresztą były wyczynowy sportowiec, reprezentant Polski, wielokrotny mistrz Polski. Dochowałem się dwóch już w tej chwili dorosłych pań, dziewcząt i całe życie marzyłem właściwie, żeby mieć chłopaka, żeby kontynuował moją karierę w zapasach, ale się nie udało. Natomiast
1: a córek pan nie namawiał do kariery zapaśniczej?
2: W tym czasie, jak ja kończyłem karierę, kończyłem w 90 roku, zapasy kobiet jeszcze nie istniały. Dopiero powstały 93-94 rok, więc to już było
1: za późno. No to wielka
2: szkoda. Za późno było. Natomiast ja uważam, że bardzo ważna jest atmosfera, duch sportowy w domu. Ja jako wyczynowiec, żona jako też terapeutka, nauczycielka w szkole specjalnej, gdzie była terapia przez sport, szczepiliśmy tą rywalizację, więc córki pływały, biegały na nartach, wszystko. Z tym, że jako taką kariery sportowej, wyczynowej nie rozpoczęły. Natomiast moja młodsza córka, która ma w tej chwili 43 lata, przebiegła wszystkie półmaratony, maratony w Polsce, później zagraniczne, a w tej chwili spina się i biega ultramaratony górskie po 90 kilometrów nawet. I też to jest jak gdyby to co wyniosła z domu, tą rywalizację, tą walkę.
1: Ale też chyba radość uprawiania sportu, po prostu.
2: Tak, właśnie.

0: radość nawet przez kontuzje jakieś. I ja uważam, najważniejsze, to jest atmosfera w domu. Ten spot, żeby był niekoniecznie przy telewizorze się oglądany, ale na co dzień, szczególnie w weekendy, wyjazdy na narty, pływanie, bieganie.
1: I sport staje się wręcz nawykiem. Pan Marcin pisze na naszym Facebooku: błędy są zarówno po stronie systemu, jak i samych dziewczynek oraz kobiet. System od czasów szkolnych nie oddziela sportowego podejścia chłopców i dziewczynek, a uwarunkowania narzucone przez płeć są nie do przeskoczenia. Sport męski i kobiecy to dwa światy. Druga sprawa to podejście samych dziewczynek i kobiet oraz mitów, które wszędzie się powiela. Powtarza się frazę, że sportsmenki są mało kobiece, promuje się od młodych lat wśród dziewczynek bezsilność i bezradność. Drogie panie, drogie dziewczyny, ćwiczcie i olejcie głosy z zewnątrz, zaprocentuje to wam na całe życie, apeluje pan Marcin. A pani Anna z Żar była zachęcana do uprawiania sportu, czy sama zachęca teraz innych?
2: Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry.
2: Ja jeszcze dodam, że jestem aktualnie rugbystką, więc też jest to dość niszowy sport. I
1: jak
2: też...
1: to się stało? Jak pani trafiła do tego sportu? Proszę krótko opowiedzieć.
2: Generalnie 7 lat grałam w piłkę nożną, troszeczkę już byłam zmęczona, przesycona tym sportem. I jako, że szukałam sportu, gdzie mam predyspozycję, moja budowa to, jak to zawsze żartuję, niska krępa, niewywrotna, to albo zastanawiałam się właśnie nad zapasami, albo nad jakimś sportem drużynowym. No i tutaj padło na rugby. Generalnie, jakby wracając do jakby pytania w audycji, wydaje mi się, że też musimy my jako społeczeństwo myśleć o tym, by stwarzać taką dobrą atmosferę dla dzieci. Nie skupiać się najpierw na tej rywalizacji. Wiadomo, ona też w późniejszym wieku, powiedzmy nastoletnim, będzie już lepsza, ale na samym początku u najmłodszych stwarzać tą przestrzeń na pasję, na radość z tego, na współpracę, też na uczenie się porażek i wszystkich tych dobrych atrybutów, które sport może u młodego człowieka zbudować.
1: I bo też to nie chodzi tylko o sprawne ciało, prawda?
2: Dokładnie, ale też właśnie ja po sobie też wiem, że kiedy idę na treningi, to ja też się cieszę, że spotkam się z koleżankami. To też wiadomo, robi się ciężką pracę w sezonie przygotowawczym czy na treningach, ale też
1: zawiązuje się przyjaźnie.
2: Człowiek, tak, że dokładnie, że są przyjaźnie i to też myślę wzmacnia i buduje tę atmosferę, więc myślę,
1: i to jest też
2: trochę
1: niezwykle potrzebne, zwłaszcza w okresie młodości i dorastania. Pan Paweł z Wrocławia wita się z nami i opowie nam, co sądzi o sporcie dziewczynek i sporcie chłopców i czy my tutaj widzimy jakieś różnice albo trudności.
3: Dzień dobry. W zasadzie wypowiedź poprzedniczki pani rugbistki zawiera
1: pani
3: większość
1: Anny.
3: Tego, co chciałem powiedzieć. Bardzo, bardzo sensowne i właściwe w mojej ocenie rozpoznanie całej sytuacji. Ja nie widzę tej różnicy między dziewczynami, w sensie systemowych różnic. Sam mam dwie córki już dorosłe. Organizowałem dla nich sekcje siatkówki w szkole podstawowej i jedna z córek grała długo w tą siatkówkę. Nie widzę tutaj w podejściu różnicy, bo kobiety mają trochę być może inne oczekiwania od życia, ale to, co powiedziała poprzedniczka, jest bardzo ważne, żeby ten sport kształtował postawy, kształtował charakter, kształtował mentalność. Natomiast u nas jest w pewnym sensie, wywiera się taka presja na centralne szkolenia, na wychowywanie gwiazdorów, mistrzów. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby każdy młody człowiek poprzez sport, poprzez kulturę fizyczną przekroczył swoje ograniczenia. To jest bardzo indywidualne. Jeden z nich zostanie gwiazdą, jeden na tysiąc, większość skończy tą tak zwaną karierę w wieku 15-20 lat, ale ten wysiłek, ta praca z samym sobą, ze swoimi ograniczeniami, głównie mentalnymi, jest największą wartością sportu jako takiego. I tutaj chyba był głos wcześniej, ktoś mówił o jakimś centralnym szkoleniu. Jestem absolutnie przeciwny, jestem zwolennikiem.
1: I była też mowa o tym, że oceny z WF-u to nie jest dobry pomysł.
3: Nie jest, to jest fatalny pomysł. Motywacja nie poprzez oceny, bo trzeba też inaczej oceniać. Jak pani chce oceniać, prawda? Człowiek, który, młody dzieciak chory z nadwagą, on będzie inaczej ćwiczył niż dziecko, które nie ma tej nadwagi. Trzeba to mieć proporcjonalnie ocenić.
1: A celem nadrzędnym.

0: Zmiennym powinno być to, żeby ćwiczył albo ćwiczyła. Dziękujemy panie Pawle i słuchamy pana Remigiusza z Warmii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja mam taką sytuację, taki głos. Wie pani, jakie są normy, jeśli chodzi o przepisy w szkole dotyczące podziału na grupy? Mówimy tutaj o chłopcach, dziewczynach i tak
0: proszę,
1: dalej.
0: Proszę nas tutaj uświadomić.
1: Powiem pani tak, jeżeli grupa nie liczy więcej niż 26 osób, to lekcje są najczęściej prowadzone wspólnie, czyli chłopcy z dziewczynami. I teraz proszę sobie wyobrazić chłopaka w 6, w 7, w 8 klasie, który musi się wyganiać, musi się wyżyć, wybiegać na lekcji. I obok niego jest dziewczyna, która jest osobą no, z natury delikatniejszą, ale która też chciałaby na przykład ćwiczyć.
0: No pytanie, czy z natury, czy dlatego, że jej powiedziano, że jest delikatniejsza no dobrze, i nie powinna się spocić.
1: No dobrze, to w takim razie, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że ktoś jej powiedział, to na pewno na takich lekcjach, kiedy grupa jest mieszana i kiedy tak jak mówię, chłopaki chcą, nie wiem, mocniej pobiegać, szybciej postrzelać, to taka
0: no pytanie, czy da się to pogodzić, bo rzeczywistość demograficza
1: i
0: polskich szkół jest jaka jest.
1: Proszę mi powoli skończyć. Jeżeli grupa nie jest większa niż 26 osób, to takiego podziału nie ma systemowo. Taki mamy system. Natomiast jeżeli i może się to odbyć tylko za zgodą dyrekcji albo organu prowadzącego. Jeżeli takiego podziału nie będzie, to te dziewczynki są skazane na to, żeby ćwiczyć z chłopakami. Więc ich nic nie przekona tak naprawdę.
0: Pytanie, czy są skazane na to, żeby ćwiczyć to samo. Pan Kamil z Białej Podlaskiej dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Tak, Kamil, lat 42, mam córeczkę 6-letnią, kochaną, więc jakby systemowo nie wypowiem się, jakby nie znam
0: się na
2: tym.
0: No to jest jeszcze ten moment, w którym dziewczynki ćwiczą równie chętnie ponoć.
2: Ćwiczę bardzo chętnie, bo patrzę na tatę, ja ze sportem mam jakby związek całe życie od dziecka, zawsze się ruszam, bo uważam, że to jest przecudowna płaszczyzna, po której możemy się poruszać podczas naszego życia i wydaje mi się po prostu, że rzucę pewnie takim banałem, ale wydaje mi się, że warto jest zawalczyć o to, żeby w tych dzieciach zaszczepić sport z prostego względu. Ja obracając się w wielu środowiskach sportowych, takich rekreacyjnych po prostu, widzę jak po prostu fantastycznych ludzi potrafi sport zrzeszać i jak cudownie rozwijać i jak cudownie patrzeć na otaczający nasz świat, więc no nic na siłę, jeżeli ktoś sportem, mówiąc kolokwialnie, się nie jara, no to dziecko raczej z domu tego nie wyniesie, wtedy być może właśnie ze szkoły, może od znajomych, natomiast tak generalnie rzecz biorąc, spinając to w klamry, uważam, że sport jest naprawdę jakby cudownym wentylem i taką trampoliną do tego, żeby to dziecko wniosło super wartości. W zasadzie
0: i tutaj pełna życzę. Zgoda co do tego, chyba wszyscy ją mamy, że sport jest wspaniały, rozwojowy i służy chłopcom i dziewczynkom tak samo, ale co my możemy zrobić, żeby i młode dziewczyny, i młodzi chłopcy równie chętnie za sport się brali i jemu poświęcali swój wolny czas. Lena Gontarek z Tygodnika Powszechnego po raz trzeci.
3: Inny aspekt, który jest bardzo istotny i który nauczyciele i trenerzy potrzebują zrozumieć, to jest to, jak działa ciało dziewczynki. Okazuje się, że to też jest aspekt, który dla dziewcząt jest na pewnym etapie trudny. Zaczynają dojrzewać, ich ciało się zmienia. Ja tego nie wiedziałam, ale jest to bardzo ciekawe dla mnie, że z punktu widzenia takiego biologicznego, to wtedy dziewczynka trochę się czuje tak, jakby założyła niewygodne ubranie. To znaczy nie pamiętam tego ze swojego doświadczenia, ale jest to dość logiczne dla mnie, że kiedy to ciało się zmienia, dziewczynka trochę się właśnie czuje, jakby założyła takie niewygodne ubranie i musi się znowu nauczyć w nim funkcjonować. Musi się przyzwyczaić i to sprawia, że na przykład zaburza się koordynacja ruchowa. Kiedy nauczyciel, trener tego nie rozumie, to bardzo prosto jest po pierwsze podkopać pewność siebie i poczucie wartości, jakoś oceniając dziecko, dziewczynkę, porównując ją z innymi koleżankami albo kolegami. No i też dużo prościej jest po prostu poprowadzić ją do jakiegoś sukcesu czy satysfakcji w tym sporcie, jeżeli rozumiemy, jak właśnie działa jej ciało. Wspierająca, uważna komunikacja, o tym też powiedziałyśmy. Przykłady, które są inspirujące, które pokazują dziewczynkom, że ten sport jest również dla nich. i że w tym świecie jest dla nich miejsce. Mówi się o Serena Williams Effect, czyli o

0: takim efekcie, kiedy dziewczynki zaczęły uczestniczyć w tenisie, gdzieś nabrały przekonania, być może też ich rodzice nabrali przekonania, że to nie jest sport elitarny, że to może być sport dla wszystkich, że on jest dostępny dla dziewcząt.
1: My zapewne też odnotowujemy efekt Igi Świątek czy efekt Ewy Pajor.

0: słuchacze, rozmówcy wcześniej zwracali uwagę na jedną rzecz. Nikt tego nie powiedział jako swojego osobistego zdania, tylko że jest takie powszechne zdanie, że kobiety sportsmenki wyglądają jakoś gorzej, jak chłopczyce, i chciałem się odnieść i powiedzieć to bezpośrednio do tych dziewcząt. Dziewczęta, wyglądacie pięknie jako sportsmenki, najpiękniej, a jeżeli wolicie wyglądać jak modelki, no to pamiętajcie, weźcie pod uwagę to. One też na to ciężko pracują fizycznie, dbając o swoje ciało.
1: A jednocześnie, tak jak już powiedzieliśmy, uprawianie sportu to nie tylko dbałość o ciało, ale też o ducha, o zdrowie psychiczne, o relacje i o masę innych, nie mniej ważnych rzeczy. Państwo dyskutują już trochę między sobą. Na naszym Facebooku pani Maria pisze: mnie wkurza wyśmiewanie dziewczynek i ich matek, które domagają się możliwości wzięcia prysznica po lekcji WF-u. Uważam, że w XXI wieku powinna być to norma w każdej szkole. Pan Kamil też odnosi się do innego głosu z naszej anteny. Pani słuchaczka się oburzyła, że nie ma w klubie piłkarskim sekcji dla dziewczynek. Nie wzięła pod uwagę tego, że nikt nie stworzy grupy dla 3 dziewczynek, gdy w piłce dziecięcej gra się w 9 osób. Gdyby się zebrało tych dziewczynek 15, to grupa na pewno by powstała. To tak samo, jakby się oburzać, że na przykład w balecie nie ma sekcji dla chłopców, gdy 99% uczestników to dziewczynki. Z nami jest już pani Justyna z Kraśnika. Albo pan Maciej jednak, nie pani Justyna. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Dzień dobry, witam. Chciałem trochę podsumować rozmowę, której się przysłuchuję od samego początku. Jestem, z jednej strony byłem zawodnikiem sekcji tenisowej, z drugiej strony trenerem, z trzeciej wykładowcą akademickim. I trochę z zażenowaniem przysłuchuję się analizom, które tutaj słyszę od ekspertki, ale też od części osób, które dzwonią, bo w efekcie braku oceniania i braku jakichkolwiek kryteriów, jakie również na studiach studenci otrzymują, mogą nie pokazywać prac, mogą nie przychodzić na zaliczenie, powstaje taka bardzo duża grupa ludzi, która unika pewnych obowiązków. I mam wrażenie, że fakt, że chłopcy ćwiczą z dziewczynkami, jak również z innymi osobami studenckimi lub uczniami, nie ma żadnego znaczenia w tej sytuacji. I co złego w trenowaniu wspólnym? Ja sam byłem w sekcji tenisowej, gdzie na równi pracowałem zarówno z kolegami, jak i z koleżankami, osiągając wysokie pozycje w rankingach polskich i międzynarodowych, więc wydaje mi się, że takie sztuczne podziały nie służą dobremu, a to, co w sporcie najważniejsze, to właśnie rywalizacja. Nie traćmy tego najważniejszego elementu, który właśnie jest ocenianiem.
1: No to jest zdanie odrębne, panie Tomaszu. Dziękuję za nie. Czy państwo się zgadzają z panem Tomaszem, który nie widzi niczego złego w ocenach ze sportu i uważa, że istotą sportu jest rywalizacja, wobec czego nie skupianie się na niej szkodzi sprawie, a nie służy. 22 i 7 trójek, porozmawiajmy, małpa polskieradio.pl i trójkowy Facebook są do państwa dyspozycji. Tymczasem pan Tomasz, czy pani Anna? Mrugam tu do
3: pan
1: mikrofonu.
3: Tomasz.
1: Dzień dobry, panie Tomaszu. Słuchamy.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Nie słuchałem całej audycji, być może moja wypowiedź będzie powtarzaniem pewnych argumentów, które już wcześniej padły, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty, jeśli chodzi o uprawianie sportu. Pierwsza to jest kwestia taka, że wychodzę z założenia, że sport wychowuje, więc wychowanie dziecka poprzez sport. Raz, że w ogóle taka kultura bycia, czyli trening, takie uprawianie, ja nie mówię o WF-ie, ja mówię już o pasji, którą znajdujemy. I dzięki temu po prostu dziecko ma cel w swoim życiu. Zajmuje się tą pasją, jego czas, energia jest spożytkowana. To jest pierwsza rzecz. Dobrze, jak trafia jeszcze na dobrego trenera. A drugi aspekt, ważne jest, aby dziecko znalazło sport, który naprawdę lubi uprawiać. Nie nam się wydaje, że ten sport będzie dla dziecka właściwy. Tutaj mówimy o dziewczynce. Z pierwszym, bo ja mam dwóch synów. Pierwszym trafiłem bardzo szybko, określił się bardzo szybko na sport, który bardzo lubi. Natomiast drugi syn, zajęło nam 2 lata znalezienie dla niego tej pasji, którą on kocha.

0: chłopaka i my jako rodzice musieliśmy mu w tym pomóc. W sensie pokazywaliśmy różne sporty, bo dziecko, które ma 8-9 lat, nawet nie wie tak naprawdę, co lubi. Ale rodzic jest do tego, aby mu pokazać.
1: I ci mądrzy dorośli mają na wielki wpływ na przyszłe wybory swoich dzieci. Ostatnie zdanie, panie Tomaszu.
0: Od razu widać, czy coś sprawia frajdę, czy tak naprawdę jest tylko realizowaniem pasji rodzica. I to się bardzo szybko wtedy kończy.
1: Ale na szczęście dyscyplin sportu jest całe mnóstwo. Bardzo państwu dziękuję za tę ożywioną dyskusję o sporcie dzieci. I na koniec chciałabym jeszcze zacytować Sebastiana Snaczkę, prezesa Fundacji Usportowiona, który w Tygodniku Powszechnym najnowszym pisze, że często słyszymy jedno. Z tej mojej Kamilki to sportowca nie będzie. Powiedziałaby pani o 7-8-letnim dziecku, że na pewno nie zostanie lekarzem? Na pewno nie, a jeśli chodzi o sport, takie słowa padają. Weźmy Otylię Jędrzejczak. Trafiła na basen, bo doradził jej to lekarz, który zdiagnozował u niej astmę. Czy nadawała się do sportu? Ktoś mógłby powiedzieć, że nie, a jednak wiemy wszyscy, że świetnie się nadawała. Dziękuję państwu za dziś. Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska, Piotr Łodej i Agnieszka Łukasiewicz. My się już żegnamy, a za chwilę przywita się z państwem Ania Lalka i Muzyczna Poczta UKF.
2: Kto jest za? Kto jest przeciw?

0: Autopromocja.
1: Skoro jutro piątek, to będziemy w Miliczu.
2: Odwiedzimy szkołę, do której trafił złoty mikrofon Kasi Stoparczyk.
3: Co? No i pięknie, tak jak Kasia nas uczyła. I chcę was zapewnić, że on trafia w dobre ręce.
1: To były wielkie emocje. Teraz też będą. Darek, koneser ryb.
2: Raczej ichtiolog amator.
1: Opowie o największych w Europie stawach hodowlanych.
2: Sprawdzimy też inne atrakcje regionu.
1: Dla nas jedną z nich będzie szkoła podstawowa imienia Astrid Lindgren w Miliczu. To tu stanie nasze przenośne studio.
2: Audycje na antenie w piątek i sobotę.
1: Zapraszamy do Trójki, trzecia godzina i wszystko wszędzie teraz. W całości, na żywo, z Milicza.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Katarzyna Borowiecka
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela

0: Lisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: A, B, C, D, E, F,
4: G, H, I,
3: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
5: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
3: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
8: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek pytanie, gdzie jest Marcin Romanowski? Media donoszą o Bałkanach, przedstawiciele rządu nie chcą się dzielić informacjami na ten temat. Drugi próg podatkowy nie będzie zawieszony wyżej. Szansa na to rozwiewa wiceminister finansów. Zajrzymy też na międzynarodowe targi książki na Stadionie Narodowym w Warszawie, a konkretnie na stoisko Polskiego Radia. Służby są na tropie Marcina Romanowskiego. Tuż przed objęciem władzy przez Peitera Modiora były wiceminister sprawiedliwości uciekł z Węgier. Według doniesień medialnych przebywa na Bałkanach. Jest w trudniejszej sytuacji niż Zbigniew Ziobro, a w jego sprawie został wystawiony europejski nakaz aresztowania.
11: Przedstawiciele koalicji rządzącej są w tej sprawie tajemniczy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, pytany o to, gdzie jest Marcin Romanowski, odpowiedział.
12: Kilka osób w naszym kraju posiada informacje, ale również te kilka osób powinno nie dzielić się tymi informacjami.
11: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że nawet jeśli rząd wie, gdzie jest były wiceminister sprawiedliwości, to nie informuje o tym. Na antenie Polskiego Radia tłumaczył, że ściągnięcie go do Polski to nie jest prosta sprawa.
13: To nie jest tak jak w filmach z Jamesem Bondem, że wysyła się agenta, który przywozi takiego delikwenta.
11: Z polskimi służbami współpracują węgierskie władze, między innymi o tym była mowa tydzień temu podczas wizyty premiera Petera Madziara w Warszawie. Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości z okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa sformułowała pod jego adresem i pod adresem Zbigniewa Ziobry zarzuty w sprawie nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Sylwia Białek, Polskie Radio.
10: Są też nowe doniesienia o byłym szefie Romanowskiego. Posiedzenie sądu poświęcone zażaleniu na areszt dla Zbigniewa Ziobry odbędzie się wcześniej. Sąd w Warszawie przesunął termin na 1 lipca, początkowo mowa była o wrześniu. Zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania zostało skierowane do sądu w lutym. Obrońca Ziobry argumentował wówczas, że w świetle zgromadzonego materiału zarzuty prokuratury, tu cytat, nie są nawet w dużym stopniu uprawdopodobnione. Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw. Pod koniec 2025 roku Sejm zgodził się na zatrzymanie Ziobry i tymczasowe aresztowanie. Na początku maja były minister oświadczył, że jest w Stanach Zjednoczonych. Nie ma szans na podniesienie drugiego progu podatkowego. Tak wynika ze słów wiceministra finansów Jarosława Nenemana. Polska 2050 przygotowała projekt podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych. Po jego przekroczeniu płaciłoby się 32% stawkę podatku PIT. Dlaczego zmiany nie są możliwe?
14: Dlatego, że Polska ma jeden z najwyższych deficytów w Unii Europejskiej i biorąc pod uwagę duże wydatki socjalne i duże wydatki obronne, nie ma przestrzeni do takich działań. Podniesienie progu do 140 tysięcy oznaczałoby ubytek około niecałych 12 miliardów złotych.
10: Odpowiadał wiceminister finansów. Projekt Polski 2050 zakłada, że ubytek z tytułu podwyższenia drugiego progu zostałby pokryty z opodatkowania fundacji rodzinnych czy wprowadzenia podatku.

0: zarobku od gigantów cyfrowych. Najlepsze wydawnictwa Polskiego Radia na międzynarodowych targach książki w Warszawie. Na stoisku numer 17H na Stadionie Narodowym można kupić albumy takich gwiazd jak Osiecka, Młynarski czy Niemen. Jest też wiele pozycji jazzowych i najnowsze płyty oraz reedycje. Stoisko Polskiego Radia odwiedza wielu słuchaczy i melomanów.
1: Mnie przede wszystkim interesuje jazz. W związku z tym wzrok mnie tutaj przywiódł. Ponieważ bardzo lubię słuchać tej muzyki, to muszę coś sobie tutaj kupić. Tylko jeszcze nie wiem co, bo tego jest dużo.
2: A pan już coś wybrał?
3: Tak, marzyłem o tej płycie i już ją mam. Trzaskowski, Stańko. Wstęp zbroniony. Od niedawna jest dostępna. Ja znam te wydawnictwa i sięgam do nich przez państwa sklep internetowy często, więc tak jakby jestem stałym klientem. W każdym tego słowa znaczeniu. Kupuję płyty, słucham audycji.
0: W tegorocznych targach bierze udział ponad 600 wystawców z 33 krajów. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa energii pochodzi natomiast ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 16 trwają tak zwane zielone godziny, podczas których zaleca się korzystanie z wyprodukowanej nadwyżki energii. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Słonecznie w całym kraju, jedynie na północnym wschodzie i miejscami na wschodzie chmurzy się i tam możliwe przelotne opady deszczu. Lokalnie mogą też pojawić się burze. Na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz obszarach podgórskich Karpat, przez 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie.
6: Autopromocja.
7: Brzmiał tak, jak gdyby Joy Division spotkali Maisie Star w Roadhouse w Twin Peaks. Ostatnio grali koncert przed Pizzem Doherty'm. Hania, Kasia i Michał. Ich utwory z debiutanckiego albumu Moonflowers prezentowaliśmy jako pierwsi, a teraz czas na sesję. Tym razem przy nieco przygaszonym świetle. Lunar Trips i premiera live sesji ze studia imienia Agnieszki Osieckiej już dziś po 22. Do usłyszenia WOW Control i do zobaczenia na trójkowym YouTubie. Mateusz Tomaszuk.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ludzie w podróży z Agatą Grendą, szefową Teatru Szekspirowskiego, opowie nam o
2: ścieżkach życia, o drodze do Gdańska, sile, która pozwoliła jej przetrwać życiowe zawirowania, o promocji polskiej kultury za oceanem i o spokoju, a także szaleństwie, które pomagają w zarządzaniu wyjątkowym miejscem.
1: Ludzie w podróży na stronie trójka.polskieradio.pl i w naszych podcastach.
2: Zapraszam, Michał Nogaś.
3: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Minęła 12:07.
7: Muzyczna poczta UKF.
6: A w niej Agnieszka Łukasiewicz, Piotrka Masierak i Ania Lalka. Dzień dobry. Jeśli państwo, którzy regularnie słuchają Muzycznej Poczty UKF, się tego nie spodziewali, to proszę uwierzyć, że ja się nie spodziewałam, ale z wielką przyjemnością przyjmuję dzisiaj od wszystkich muzyczne propozycje na antenie Trójki do godziny 14:00.

Pocztę UKF. Przypominam zasady tej audycji. Po pierwsze, Piotr Kamasierak czeka na Państwa telefony i piękne historie na linii 22 i 7 trójek. Po drugie, czytamy również maile z muzycznymi marzeniami. Jedno dotyczy zaprezentowania na naszej antenie utworu Gdzie mam Ciebie szukać? Zespołu Skaldowie. Pozdrawia Pan Marcin z Ciechocinka.

0: Ja podkręciłam słuchawki. Ciszy, no czasem trochę brakuje, ale na szczęście w radiu to nie jest dobra cecha, więc wypełniamy ją wspaniałą muzyką. Rok 72, Skaldowie i Gdzie mam ciebie szukać z albumu Krywań, Krywań. Dziękuję za tę propozycję, ale nie będzie dzisiaj tylko rockowo. Miałam nadzieję, że pojawi się dzisiaj urodzinowo ta artystka. Na szczęście Trójka ma wspaniałych i uważnych słuchaczy.
1: Dzień dobry, Mariusz Zambierzyc, stały słuchacz Trójki. Dzisiaj 58. urodziny obchodzi Kylie Minogue. Prosiłbym o The Locomotion.

Na kilka dni przed urodzinami australijskiej wokalistki Kylie Minogue ukazał się 3-odcinkowy dokument o artystce na jednej z najpopularniejszych platform streamingowych. Polecam bardzo serdecznie. Dzwonicie na 22 i 7 trójek, piszecie też państwo na ukf@polskieradio.pl. Tam też mail od Krzysztofa z Lublina z prośbą o utwór U2 Every Breaking Wave.

Na fali YouTube płyniemy do województwa pomorskiego. Pan Adam ze Słupska pisze: dzień dobry, słoneczny. Gdyby żył, to w najbliższą sobotę urodziny obchodziłby gigant polskiej piosenki Mieczysław Fok. Czy z tej okazji mógłby zabrzmieć w muzycznej poczcie UKF, na przykład w piosence W małym kinie? No cóż, panie Adamie, jak najbardziej.

Nic tak nie przypomina dawnych, odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina.

Wierzymy, bośmy zakochani, dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był

0: Ja uważam, wbrew temu, co śpiewa Mieczysław Fok, że w małym kinie dalej można zobaczyć najlepsze filmy. I myślę, że zgadza się z tym Ryszard Jaźwiński, który od kilku dni doświadcza polskiego kina w jednym z najstarszych kin w Polsce.
1: Fajny film.
0: Dzisiaj przed Państwem kolejna relacja na żywo z 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych. Przenosimy się właśnie do Tarnowa, gdzie znajduje się Ryszard Jaźwiński.
2: Dzień dobry, oczywiście potwierdzam jak najbardziej twoje słowa, bo tak nawet słuchając tej piosenki pomyślałem sobie, że Tarnów to jest takie miejsce, gdzie pięknie łączy się historia ze współczesnością, a przecież konkursowe polskie filmy oglądamy w jednym z najstarszych polskich kin, no nawet może nie takim najmniejszym kinie, nie tak bardzo małym, ale którego nawet nazwa, wiem, że wzrusza wielu twórców filmowych, którzy przyjeżdżają do Tarnowa, kino Marzenie. A ze mną reżyser Maciej Sobieszczański. Pierwszy raz w Tarnowie, no to muszę zapytać o wrażenia z festiwalu i w ogóle z miasta.
3: Dzień dobry Państwu. No kino Marzenie.

0: Kwiecień, maj i czerwiec, najpiękniejsze, cudowne miesiące. Zgadzam się z tym, tak jak było w utworze Irish od T-Love. A teraz już Peter Murphy.
1: Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę Petera Murphy'ego Catch You Up z pozdrowieniami dla Ani Węgorzewa od Łukasza z Ciechanowa.

0: Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Na termometrach głównie od 18 do 20 stopni Celsjusza, chłodniej na północy w okolicach 16.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 5 minut po godzinie 14.
3: Tu Myśliwiecka 357.
2: Agnieszka Łukasiewicz tę audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem. To jeszcze raz dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy wspólną godzinę. No i jak to bywa w przypadku audycji Tu Myśliwiecka 357, za chwilę w studiu pojawi się gość. Dzisiaj będzie nim Wojciech Baranowski. Porozmawiamy o jego najnowszej płycie, która ukaże się jutro, ale także zaprosimy Państwa na niedzielny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, podczas którego wystąpi właśnie Wojciech Baranowski ze swoim najnowszym materiałem.

0: 9 minut po godzinie 14, tu Myśliwiecka 357 i zgodnie z zapowiedziami Wojciech Baranowski jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Czy to jest twój pierwszy wywiad, którego udzielasz jako Wojciech Baranowski, czy już kilka takich się odbyło?
1: Szczerze powiedziawszy, odbyło się kilka takich wywiadów, ale nie za dużo. Także jestem świeżo upieczonym Wojciechem Baranowskim jako artysta.
0: I to jest moment, w którym na pewno będziemy rozmawiać o tej teraźniejszości dla ciebie nowej, ale mimo wszystko ja pomyślałam, że zaczniemy od tego, co się działo przy okazji twojej debiutanckiej

0: polskiej płyty 2019 roku. Czy ty pamiętasz, jakie tobie emocje wtedy towarzyszyły? Jakie miałeś wyobrażenia, ale też wiedzę odnośnie tego, co się dzieje na rynku muzycznym? Kim ty na tym rynku muzycznym jesteś i kim chcesz być?
1: Wspomnień jakoś nie mam zbyt intensywnych. Mogę troszkę konfabulować to jak się wtedy czułem, aczkolwiek wydaje mi się, jakieś tam skrawki wspomnień kierują mnie ku temu, że byłem raczej nieopierzony i wystraszony i bałem się w ogóle każdego ruchu, bałem się swojego

0: dla nas to bardzo ważne, niedzielnego w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie Wojtek pojawi się właśnie z tym materiałem. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Wojciech Baranowski
0: był naszym gościem. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik, Marta Malinowska. Dziękujemy. Ja się z państwem żegnam na taką dłuższą chwilę, ale już tęsknię, powiem szczerze, więc mam nadzieję, że powrót będzie bardzo, bardzo szybki i wierzę, że ta piosenka na koniec nie jest przypadkowa. To wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ciekawość ludzkiego mózgu, zwłaszcza młodego, nie zna granic. Będziemy pytać, doświadczać, testować, badać własne ciała i odkrywać niesamowite zjawiska w codziennych sprawach.
2: Zagadkowa niedziela w Centrum Nauki Kopernik.
1: Przeniesiemy się do przyszłości i zastanowimy się, czy sztuczna inteligencja oraz cyfrowe mózgi naprawdę są tak nieomylne, jak mogłoby się wydawać. A co najważniejsze, zadamy trudne pytanie samemu Mikołajowi Kopernikowi i on naprawdę nam odpowie. Na zagadkową niedzielę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zapraszam tuż przed Dniem Dziecka. 31 maja po 9. Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 28 maja, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Są kolejne kontrakty dla wojska w ramach programu SAFE. 8 amerykańskich żołnierzy rannych

0: W Drawsku-Pomorskim stan jednego jest ciężki. 200 milionów euro to kara nałożona na platformę Temu przez Komisję Europejską. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Czwarta osoba została zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów. Informację potwierdził premier. Wcześniej informowano o trzech osobach zatrzymanych. Dwie z nich zostały objęte tymczasowym aresztem. Kolejne umowy w ramach mechanizmu SAFE podpisane. Żołnierze dostaną nowe kamizelki i hełmy, a jednostki logistyczne i inżynieryjne dodatkowe cysterny paliwowe oraz jelcze. W Agencji Uzbrojenia w Warszawie podpisano w sumie 7 takich umów. Część to aneksy do kontraktów już zawartych. Uroczystość podpisywania dokumentów obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, co dokładnie kryje się za tymi umowami.
1: Umowy na hełmy i kamizelki to jest duże wydarzenie, bo to jest realizacja obietnic kierownictwa resortu obrony, które półtora roku temu zapowiadało program SZPEJ, czyli nowe wyposażenie indywidualne dla każdego żołnierza. No a dziś, jak mówił szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz, mamy finał tych obietnic.
2: Cieszę się, że to jest firma Maskpol, polski wytwórca, który nie tak dawno była w bardzo trudnej sytuacji finansowej. A dzisiaj dajemy jej szansę rozwoju. Jeśli się nie mylę, to jest 50 tysięcy kamizelek oraz 300 tysięcy hełmów.
1: Reszta umów to są prezenty dla logistyków. Dzięki aneksowaniu już podpisanych kontraktów do armii trafi więcej cystern. No a te, jak wiemy, są niezbędne dla wojska, chociażby w czasie działań na froncie, a także więcej samochodów Jelcz. Na nich są montowane chociażby wyrzutnie Patriot, Czurmo czy systemy dowodzenia do programu NAR. Ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej niskiego zasięgu.
0: Tyle Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. 8 amerykańskich żołnierzy zostało rannych w wypadku, do którego doszło na poligonie w Drawsku-Pomorskim. Na prostym odcinku drogi przewróciła się wojskowa ciężarówka. Żołnierze byli przewożeni na ćwiczenia, jechali na pace. Stan jednego z nich jest ciężki, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
3: Został przekazany na pokład LPR 6 w stanie stabilnym, którzy zostali przewieźni do szpitala oraz ostatni z grupy poszkodowanych, który po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych pozostał w miejscu wezwania, gdyż nie wyraził zgody na transport do szpitala.
0: Okoliczności wypadku bada żandarmeria wojskowa. Kilka tysięcy uczniów i nauczycieli i dyrektorów szkół bierze udział w wielkim finale olimpiady Zwolnieni z teorii. W jej ramach młodzież realizowała projekty społeczne, takie jak zbiórki charytatywne, wydarzenia publiczne czy inicjatywy technologiczne.
4: Stworzyliśmy projekt pod nazwą Pamiętamy, łączymy pokolenia, który łączył młodzież z osobami starszymi i wybraliśmy formę reklamy społecznej. Czyli rozdawaliśmy ulotki, rozmawialiśmy z osobami starszymi, jak postrzegają młodzież w dzisiejszych czasach.
5: Przyjechaliśmy z takim projektem społecznym dla młodzieży. Uczyliśmy młodzież.
6: Z osobistym, autobiograficznym tekstem. Skoro jesteśmy przy Bowiem i jego życiu prywatnym, to pojutrze jego syn, reżyser filmu...

0: Bardzo jestem szczęśliwa, z kim pracuję i jaki mamy styl prowadzenia serwisu, że jest bardzo rodzinnie, bardzo ciepło, kochamy dobry smak i jesteśmy crazy na punkcie jakości i profesjonalizmu i perfekcyjności, ale dalej chcemy, żeby było luźno.
1: W Polsce jedną gwiazdkę Michelin ma 10 restauracji, 4 z Warszawy, 2 z Wrocławia, 1 z Poznania, Pszczyny, Gdańska i Kościeliska. Administracja Donalda Trumpa domaga się od mennicy państwowej, by przygotowała projekt banknotu 250-dolarowego z podobizną prezydenta, ujawnił dziennik Washington Post. Federalne prawo zabrania jednak umieszczania wizerunków żyjących osób na amerykańskiej walucie.
2: Autorem projektu umieszczenia podobizny Donalda Trumpa na banknocie 250-dolarowym jest brytyjski malarz Lane Alexander, który twierdzi, że konsultował szczegóły z Trumpem. Według Washington Post kierownictwo mennicy państwowej ostrzegało administrację, że realizacja projektu jest niezgodna z prawem i technicznie potrwałaby wiele lat. Urzędniczka, która przedstawiła te zastrzeżenia, została natychmiast dymisjonowana. Eksperci przypominają, że obowiązujące prawo zezwala na umieszczanie na amerykańskich banknotach wyłącznie osób zmarłych. Zakaz wprowadzono w XIX wieku po skandalu związanym z pojawieniem się podobizny urzędnika Departamentu Skarbu na banknocie 5-centowym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro słonecznie, więcej chmur na wschodzie i tam może padać miejscami. 15 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, 26 na zachodzie.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 6:00 po 20:00.
3: Elementy.
7: Witamy w drugiej godzinie. Do 21:00 jesteśmy z Państwem w składzie bez zmian. Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski. W tej godzinie, zgodnie z zapowiedzią, poza tym, że oczywiście muzyki będziemy słuchać, no to także pojawi się nasza gościni w postaci Shirley Manson, czyli wokalistki zespołu Garbage od lat 90. Rozmawialiśmy o tym, no właśnie, jak to się wszystko rozpoczęło w latach 90. właśnie, ale też jak skutecznie, może nie odcinają się, ale idą dalej, a nie grają wyłącznie na nostalgii z latami 90. związanej. To wszystko w kontekście koncertu, który już w ten weekend w Warszawie, ale o tym zaraz jeszcze zdążymy powiedzieć.

Eulogy na początek drugiej godziny elementów. To jest właśnie jeden z tych gatunków, jedna z tych gałęzi elektroniki, które trochę zaniedbałem w elementach, muszę przyznać. No i będę do nich jeszcze wracał. W ogóle cały temat pod tytułem UK Garage to jest coś, co zbadać po prostu należy, zwłaszcza, że na takich brzmieniach też się tutaj koncentrujemy. Ale dzisiaj tylko taka mała zajawka. Więcej w przyszłych audycjach z całą pewnością. Dziś jednak no przede wszystkim o gitarach mówimy, a to za sprawą bohaterki naszej dzisiejszej audycji, czyli Shirley Manson, wokalistki Garbage. Z nią już za moment efekty spotkania państwo usłyszą, bo rozmawialiśmy w kontekście nadchodzącego koncertu w Polsce na letniej scenie Progresji. To jeszcze, żeby przygotować państwa na tę rozmowę, coś nowego od zespołu Cutscene, czyli kolejna dawka brytyjskiego post-punku prosto z garażu. Concrete Line.

Stosunkowo nowe twarze na brytyjskiej scenie muzycznej, przynajmniej pod tym szyldem, czyli Cutscene, Concrete Line, to jest ich drugi singiel. Bardzo zachęcam do tego, żeby ich obserwować razem ze mną, bo myślę, że w elementach jeszcze się pojawią w momencie, kiedy coś nowego już jest światło dzienne, a czuję, że może to być niedługo. Warto zapamiętać zespół Cutscene. Jeszcze będziemy przypominać. 13 minut po 20 to cofamy się teraz do drugiej płyty, czy nawet może trzeciej płyty Garbage. Radical. To

As Heaven Is White, pierwsza płyta zespołu Garbage. Dziś oczywiście przypominamy Garbage z okazji koncertu zbliżającego się, no i trwającej trasy europejskiej. Bardzo dziękuję raz jeszcze Shirley Manson za to, że zgodziła się być gościnią dzisiejszych Elementów. Pozostając jeszcze przez chwilę w takim klimacie, jednak zahaczającym o lata 90., no i przede wszystkim gitary. Martial Arts Before the Fire.

0: Musimy zajechać na miejsce o zmierzchu, powiedział Walenty, zakładając na muskularne ciało jedynie kożuch bez rękawów. Cały garnizon austriacki dwoił się i troił, legitymując napływające tłumy rewolucjonistów pozwalnianych z więzień i różnej maści działaczy. Sie können fahren! Możecie jechać! Krzyknął do Walentego szef straży, gdy mijali podgórską rogatkę. Przetoczyli się utwardzoną drogą opodal Prokocimia i ponad drewnianymi chatkami Bieżanowa. Wkrótce wjechali na rynek w Wieliczce, smętny i opustoszały. Jakże inny był to wjazd od tego sprzed 2 lat, gdy z okien kamieniczek na Kroma i jego oddział Krakusów sypał się deszcz kwiatów. Siedział wtedy na swoim gniadym koniku, z ręką na biodrze, silny i piękny jak lisowczyk z obrazu Rembrandta. Tłum górników w czarnych mundurach witał ich, unosząc w górę bardy i szpady górnicze. Koło wpadło w dziurę i wóz podskoczył. Krom się zachwiał i prawie wypadł na drogę. Wyglądał żałośnie i śmiesznie w kapucyńskim habicie, z obitą gębą, siedząc na furmance pełnej mięsa. Komicznymi wydały mu się poszukiwania kopalnianych pieniędzy przez zwaśnione stronnictwa. Cały blask wielkich idei wolności i patriotyzmu walił się pod niezachwianą siłą mamony. To ona. Wbrew mistycznym uniesieniom Mickiewicza i wbrew niby praktycznym, a równie duchowym kalkulacjom Dębowskiego objawiała swą siłę. To od niej zależało zwycięstwo tej czy owej myśli, programu, wolności, niepodległości. Bo pieniądz trwa swoją bezlitosną, bezduszną siłą ponad złem i dobrem, ponad ciemiężcami i ciemiężonymi, ponad kłamstwem i prawdą. Trwa wreszcie ponad Maksymilianem Kromem, który chce sobie za ten pieniądz kupić trochę wolności na własność. Widziałeś pan kiedy co podobnego? Walenty wypchał sobie usta tytoniem. Żebym ja jeździł z miasta z mięsem do wsi, przecież to odwrotnie powinno być. Ale takie czasy nastały, tutaj głód wszędzie. Zmrok zapadał nad szerokimi polami, za którymi rozciągały się nagie połacie lasu. Furmanka toczyła się po wyboistej drodze, trzeszcząc i podskakując. Zobaczyli przed sobą grubo ciosane sylwetki. Z nad baranich czap sterczały postawione na sztorc kosy i widły.
1: Stój! Kogo tam licho niesie?
0: Jeden z chłopów wyszedł na środek drogi.
1: To ja, jak Walenty, do zajazdu z towarem. A ten drugi? Pątnika wiezę kapucyna od Krakowa do obrazu panienki gdowskiej. A my tu ciarachów wyglądamy.
0: Chłop spojrzał na Kroma.
1: Ponoć tam znowuż jaka rebelia i Polaki mają iść chłopy rżnąć, prawda to?
2: Ja to nie wiem.
0: Walenty wyjął zza pleców pęto kiełbasy.
2: I ja na przedmieściu wiatce od rana do nocy, co by parę krajcarów zarobić. Macie tu, boście pewnie głodni.
1: Bóg zapłać.
0: Chłop zarzucił pęto na szyję.
1: A wy, ojczulku, od Krakowa jedziecie? Toście co słyszeli?
2: Mnie sprawy doczesne nie zajmują,
0: odparł Krom.
1: Takiemu to dobrze, bo ani baby, ani dziadek nie ma do wykarmienia. A od nas poszedł jeden się wywiedzieć i już 5. dzień nie wraca.
0: Chłop się zafrasował. Dreszcz przebiegł po plecach Kroma. Pomyślał, że faktycznie kociołek może mieć kłopot, jakby się tacy z kosami i widłami na melinę zwalą.
1: Miasto to grzech i rozpusta.
0: Krom złożył ręce jak do pacierza.
1: Łatwo tam pokusom różnym ulec. No, jedź ta z Bogiem, bo noc idzie.
0: Walenty odetchnął głęboko, gdy chłopska gromada zniknęła za zakrętem.
1: Wiś ta wio!
0: Strzelił z bata. Krom rozpoznawał drogę, którą maszerował z powstańczą armią z Wieliczki w kierunku Bochni.
3: Mirosław Zbrojewicz czyta debiutancką polską powieść.
0: Bernard Gromek, rewolterium.

0: Fragmenty.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Litera Nowa. Polecamy.
1: I zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Brzmiał tak, jak gdyby Joy Division spotkali Maisie Star w Roadhouse w Twin Peaks. Ostatnio grali koncert przed Pete'em Doherty'm. Hania, Kasia i Michał. Ich utwory z debiutanckiego albumu Moonflowers prezentowaliśmy jako pierwsi, a teraz czas na sesję. Tym razem przy nieco przygaszonym świetle. Lunar Trips i premiera live sesji ze studia imienia Agnieszki Osieckiej już dziś po 22. Do usłyszenia WoW Control i do zobaczenia na trójkowym YouTubie. Mateusz Tomaszuk.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pożar lasu w okolicach podwarszawskiego Wołomina ewakuowano mieszkańców dwóch miejscowości. Radni Zakopanego jednogłośnie za uchwałą krajobrazową, która ma uporządkować chaos reklamowy w mieście. Słowacki premier zapowiedział, że jego kraj nie będzie uznawał małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Dwie miejscowości zostaną ewakuowane. Taką decyzję podjęły służby w sprawie pożaru lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogień objął ponad 10 hektarów lasu i wciąż się rozprzestrzenia. Walczy z nim ponad 60 zastępów straży pożarnej, samoloty gaśnicze i helikoptery Black Hawk. Na miejscu jest Dagmara Kędzior. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Powiedz, jakie są najnowsze informacje w tej sprawie?
3: Decyzja z tych ostatnich kilkudziesięciu minut jest taka, by ewakuować mieszkańców dwóch miejscowości znajdujących się najbliżej pożaru. Konkretnie będą to wsie Żądza i Ołdakowizna, właśnie ze względu na rozprzestrzeniający się ogień.
4: Tam dochodził już ogień, bo widać, mam pracowników nadleśnictwa, którzy są w terenie. Informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
3: Tak mówił o tym nadleśniczy w nadleśnictwie Mińsk Piotr Serafin, który też uważa, że przyczyną tego pożaru było celowe podpalenie.
4: Sytuacja, z jakiej się tutaj znaleźliśmy i patrząc lata wstecz, gdzie mieliśmy tutaj do czynienia z podpalaczem, wszystko wskazuje, że mogliśmy mieć tutaj do czynienia z podpalaczem.
3: Na to też mogą wskazywać zarzewia ognia, których według osób uczestniczących w akcji gaśniczej było kilka.
2: I relacjonowała o tym Dagmara Kędzior. Jest czwarte zatrzymanie po serii fałszywych alarmów dotyczących polityków i publicystów prawicowych. Poinformowała o tym w TVP Info rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodała, planowane jest przesłuchanie w prokuraturze.
5: Łącznie zostały zatrzymane 4 osoby. 2 osoby mają już postawione zarzuty, są w areszcie. Kolejne 2 są zatrzymane. Prokuratura planuje przeprowadzenie czynności procesowych z tymi kolejnymi 2 zatrzymanymi osobami. Dla dobra śledztwa, dla dobra sprawy nie możemy tutaj informować o szczegółach.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości uderzyło w zorganizowaną grupę, która stoi za fałszywymi alarmami w całym kraju. Cyberprzestępczy brali...

0: stało się, czy idzie to wszystko jak po grudzie, bo chociażby Trybunał Konstytucyjny tutaj rzucał właśnie kłody pod nogi Komisji Śledczej.
1: Wysyłam

48 minut uczty, uczty, która być może przenosi do ich miasta Kortrijk w Belgii, no a może przenosi tam, gdzie muzyka przenosić powinna, czyli do bliżej nieokreślonych poziomów świadomości. Wbrew pozorom słynną przede wszystkim z ciężkiego postmetalowego brzmienia i wpływów hardkorowych, no ale jak było słychać, na tej płycie jest zupełnie inaczej. Za 13 minut wybije północ. Playlista z naszego dzisiejszego spotkania jest już na naszym trójkowym Facebooku. Proszę podglądać, proszę sprawdzać. A my życzymy dobrej nocy. Ela Malinowska, Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.

0: Różnicą między teatrem a filmem zastanawiałam się wielokrotnie. No wiesz, no nie wiem, no taką różnicę mogę powiedzieć, że jest bardzo uwalniające dla nich często, jeśli mają dobrych partnerów i obecnego reżysera przytomnego, to jest to bardzo fajny proces dla nich. Dużo moich pór w tej panice takiej moralnej, takiego oceniania tych poprzednich pokoleń i takich wydawania im takich ocen, takich żelaznych ocen, bo tamte pokolenia zrodziły się z jakichś innych sytuacji, z innych pokoleń, my ich nie przenikniemy i trochę ich nie zrozumiemy. I trochę to zaczyna być taka zabawa w takie obwinianie się nawzajem. Nie mówię o takich ekstremalnych sytuacjach, że cię ktoś kiepem przypala, albo że,
1: no tak, tak.
0: Że tam dochodzi do jakichś takich totalnych przekroczeń, ale są takie jeszcze takie szare strefy i zastanawiam się, jak to zrobić, żeby nie odrzucić całego takiego dzieciństwa, bo jak się odrzuca te złe rzeczy, czy jakby się akceptuje, że one były, i się zaczyna je opracowywać, to jest taka chęć, żeby całe dzieciństwo jakby uznać, że było jakieś złe albo jakieś albo jakieś skrajne. I w ten sposób my siebie sami też amputujemy z siebie te dobre rzeczy i później mamy bóle fantomowe, nie? I teraz, czy w ogóle można przestać być DDA? Czy w ogóle można przestać być jakąś tożsamością z jakiegoś zaburzenia, nie? No bo jeśli terapia, ja nie mówię, że mój spektakl jest terapeutyczny, jestem bardzo daleko od tego, ja nie jestem terapeutką i w ogóle w dupie to mam. Tylko chodzi o to, o coś takiego, czy w ogóle jest możliwość, żeby przestać być jakąś tożsamością swoją zapisaną z domu. No i ja jakoś cały czas mówiłam Tomkowi, że to chodzi o to, żeby zaśpiewać piosenkę do końca. Są takie obsesyjne czasami momenty, że śpiewamy piosenkę i nie może nam wypaść z głowy. To jest podobny mechanizm trochę do mechanizmu, użyję tego słowa potwornego i nie lubię go, traumy. Nie lubię go, bo ono jest nadużywane i takie fetyszyzowane. Bo często nie mamy do czynienia z traumą, a teraz wszystko jest traumą. No ale takiej nawracającego jakiejś myśli czy wspomnienia. Dzieje się tak pewnie dlatego, że tam sobie nie odpowiedzieliśmy jeszcze na jakieś pytania i żeby ona mogła nas jakby opuścić, stać się duchem, to trzeba ją sobie opowiedzieć do końca. I ja ze swojego dzieciństwa pamiętałam taką bajkę Dziwne przygody pana Zająca.
1: Występuje w spektaklu.
0: Tak, która jest taką, była moją taką właśnie fiksacją dziecięcą, bo ja w ogóle bardzo dużo słuchałam bajek takich...
1: Nagranych na płytę.
0: Tak, tak, bardzo. To, no, lata 80. to nie było jeszcze takie, nie było dostępności do bajek Hanna-Barbera, no tam miałam jedną kasetę VHS kiedyś później, dawno temu. Najpierw mieliśmy te audialne bajki i ja w ogóle swojego czasu myślałam bardzo długo, że ja będę kiedyś reżyserką, czy ja będę lubiła foleje, czy ja na przykład, że będę się dźwiękiem zajmować, bo bardzo kocham się zajmować dźwiękiem w jakimś takim bardzo no, przykurczonym swoich umiejętnościach, bo robię to tak naprawdę z dużo zdolniejszymi osobami, reżyserami dźwięku po prostu. Natomiast ta bajka Dziwne przygody pana Zająca, jak się ją rozgryza Afanasiewa, to jest to bajka trochę alkoholiku. To znaczy, że był pan poeta, który połykał agrafki, płakał, nikt nie czytał jego wierszy, on to odczytywał zwierzętom w zoo, z jego łzy zrodził się zajączek, który nie miał odbicia w lustrze. No to na zdrowy rozum, no to jest historia dziecka alkoholika, no które tak nawet z takiej psychoanalitycznej teorii, no po prostu nie ma oczu, w których może się odbić, tak? Bo ktoś jest zajęty zupełnie czymś innym. No i w tym naszym spektaklu ci rodzice się bawią, są trochę dziećmi, a trochę są postaciami z bajek przez to, no bo oni są tacy porażeni, A te dzieci są jakby parentyfikowane, trochę są dorosłymi, trochę nie są dziećmi i

0: te dwie przestrzenie się totalnie zaburzają. No bo takie kasety, ja przynajmniej coś takiego pamiętam, że te kasety z tymi audialnymi bajkami, one po pierwsze w nas wszystkich, z naszego pokolenia wytwarzały taki mechanizm cały czas przewijania ich od początku albo konkretnych partii, które lubiliśmy i takiego zamęczania się, no właśnie takiego katowanka małego. Często one były też, żeby coś wygłuszyć na przykład, żeby czegoś nie słyszeć, to się je puszczało na okrągło. I to był taki odruch, który ja przynajmniej miałam taki, no bym powiedziała, nie neurotypowy, że cały czas sobie bez przerwy to puszczałam i uczyłam się tego na pamięć. No i teraz ta nasza główna bohaterka próbuje jakby rozpoznać, które z tych światów, one są pomieszane, bo jest bardzo trudno je rozpoznać. Ten świat bajki, ten świat tych rodziców, w których oni są, właściwie się zachowują trochę, jakby byli z bajki, no bo są pijani, nieodpowiedzialni i tak dalej, i tak dalej. Jest tam jedna rzecz, którą lubię bardzo w tym spektaklu, a świetnie to gra moim zdaniem Szymańczyk. Znaczy w ogóle Anna Gajewska, która gra matkę, Robert Majewski, który gra ojca, Max Piotrowski, który gra brata i Waldemar Barwiński, który gra chłopaka Agaty. Oni wszyscy świetnie grają swoje role, natomiast tam na końcu jest taka finałowa, powiedzmy, scena, w której ta dziewczyna tak daje do pieca i okazuje się, że ona jest takim trochę zlepkiem cytatów z tych swoich rodziców. Wszyscy to możemy o sobie powiedzieć, nie? Bo my jesteśmy jednak kontenerowani przez rodziców wszystkim, nie? Że wracając do tej oceny tych postaci, no, nasi rodzice też mieli jakieś dzieciństwa i one też były jakieś krzywe i pomylone, nie? I tam na wskutek tego wybroczyła taka, a nie inna osobowość. I później były kolejne pokolenia i kolejne. No więc teraz pytanie jest, jak się wychodzi z bajki swojego dzieciństwa? No chyba trzeba sobie to po prostu ponazywać jakoś. To ja mówię o tym swoim odbiorze, co ja myślałam, jak to robiłam. Natomiast co kto tam zobaczy i kto tam poczuje, to już nie jest moja sprawa i moja odpowiedzialność. Rozumiesz? Bo ja tak...
1: Jasne, oczywiście. To
0: trochę się nie chcę bawić w takie, że ja tutaj wyszłam, teraz powiedziałam jakąś... Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja zresztą najchętniej bym na to odpowiadała zawsze, a ja nie wiem, co ja zrobiłam. Ja coś zrobiłam, bardzo mi się wydaje, intelektualnie rozwijającego dla mnie i szczerego. A jaką odpowiedzialność widza to weźmie? Ja bardzo wierzę w widza. Bardzo. Ja uważam,

0: Słowa.
1: No właśnie, to było słowo dialog, a piosenka była bajką o Janku i Marysi na temat dialogu. Jagoda Szelc za chwilę będzie musiała wyjść z tego studia, ale ona się ogromnie cieszy, bo jest skowronkiem, a nie sobą. I mamy naprawdę 5 minut na to, żeby ogarnąć, przepraszam za słowo ogarnąć, bo go nie lubię, całą twoją sztukę tworzenia tej sztuki, czyli jak to jest zrobione, co w tym jest najważniejsze. Już teraz chodzi o środki, jakimi opowiadasz tę historię, wraz oczywiście z aktorami, scenografką. No właśnie, mnie najbardziej...
2: Scenografem.
1: Przepraszam, scenografem.
2: Tak.
1: Ale mnie najbardziej zainteresowała twórczyni, bo to chyba jest kobieta. O nie, może też chłopak. Przepraszam. W każdym razie sound design, czyli dźwięk.
2: Justyna Stasiowska, kostiumy Maja Wolak, scenografia

0: Michał Dobrucki, tekst Tomek Śpiewak, choreografia Kasia Sikora, światła Przemysław Brynkiewicz. Muszę ich wszystkich wymienić, bo są warte
1: osoby
0: wymienienia.
1: Od środków właśnie.
0: Tak. Justyna Stasiowska to jest faktycznie postać, to jest, moim zdaniem to jest geniuszka. To jest osoba, która wielokrotnie powiedziała w trakcie tych prób rzeczy tak mądre i tak wiekopomnie inteligentne, że żałuję, że nie byłam dawcą tych rzeczy, bo one bardzo pomagały aktorom. No ale też Justyna jest po prostu bardzo dobrze wyedukowaną osobą. No jest to jedyna znana mi kompozytorka, która powiedziała mi, że musi ściszyć muzykę, bo to niedobrze będzie dla dramaturgii tego spektaklu, bo to jest lepiej, jak to wchodzi na miękko bardziej. No i było mordobicie i ja się tam awanturowałam. Znaczy, no oczywiście żartuję, ale to było ciekawe takie zderzenie z kimś, kto jednak faktycznie pracuje dla spektaklu, a nie dla samego siebie. Ja ją znam już od dawna, też na nią polowałam. Ja zresztą na wszystkich swoich współartystów i artystki polowałam długo i mam zawsze taki zespół bardzo zgrany. Tam było takie ciekawe założenie, no bo ponieważ myśmy odtwarzali jak gdyby tą bajkę Dziwne przygody pana Zająca, bardzo państwu polecam, to Justyna budowała w dźwięku coś, co się rozpina właśnie między grozą a bajką. I mi się wydaje, że to się fantastycznie udało, a zarazem jest jakieś takie dziwne, krzywe, złamane jakby z tego właśnie domu. Czyli nie takie, nie można powiedzieć jednoznacznie, że to jest wesołe czy smutne. To mi się bardzo podoba, że ona bardzo jako kompozytorka przeżera treść spektakli i to nie jest ilustracja. Rozumiesz? Tylko, że to jest oddramaturgiczne.
1: Tak, oczywiście. Tak.